Pada deszcz. Kiedy jest szaro i smutno, wsiadam do samochodu, włączam radio jedyne. Pogoda. Krzysztof Szuster.

Dozorczyni, choć nie anioł, spod piątego panie trzy. Dawne kwiaty wspominają, jaśmin im się śni. Lecz Marianna jest kwiaciarką, któż kwiaciarce kwiatek da, choć Marianna.

0: Radio Pogoda. Tak gramy przez cały dzień.
1: Był raz bal na 100 par. Pan Chodzirej wprost szalał po sali. Koszyk raz, kółko dwa. A pod oknem samotnie bez pani siedział pan. Smętny

0: zamilczą, śpiewaj, wzrusza.
1: To dusza.
0: To dusza. Co to? Nieraz duszy sobie skrzydła dopinało.
1: To ciało. To ciało.
0: Dusza i ciało, serce i rozum, wiedza.

jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak

ją zagłusza. Nikt nie wie, że jest pod seksem i dusza. Więc o takim wciąż marzę, co całość ogarnie i duszy latarnie, ze zmysłów wygarnie. Takiemu ja oddam wśród łez i duszę i seks. I duszę i seks.

we mnie jest seks, gorący jak samum, bo we mnie jest seks, któż oprzeć się mam. On mi biodra opływa, wypełnia mi biust, żar sączy do

0: Nikt nie wie, że jest pod seksem i dusza. Więc o takim wciąż marzę, co całość ogarnie i duszy natarnie, ze zmysłów wygarnie. Takiemu ja oddam wśród łez i duszy i seks. I duszy i seks.
1: Radio Pogoda. Gra dla każdego.

0: się Grzegorz Damiński. Chciałbym bardzo serdecznie pozdrowić wszystkich słuchaczy Radia Pogoda.
1: Po co dzisiaj mam się uczyć? Po co się po szkołach uczyć? Po co tracić cenny czas? Wiedza pójdzie w las i tak. Po co słuchać?

Potem spotkam gdzieś dziewczynę i ją wezmę pod pierzynę. I urodzi mi się syn, który też się zgodzi z tym. Po co słuchać?

0: Piosenka jest dobra na wszystko.
1: Piosenka na drogę za śliską, piosenka na stopę za niską, piosenka podniesie ci ją. Pararara.
0: Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieladną piosenkę, na ladną niewinną panienkę. Piosenka to są na chanson.
1: Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek,
0: na braczek rzucony na rynek,
1: na taki jakiś nie taki ten byt.
0: Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to żebyś ty patrzał wesele.
1: Piosenka kancona da slin. Po to wiążą słowo z dźwiękiem kompozytor i ten drugi,
0: żebyś nie był bez piosenki,
1: żebyś nigdy jej nie zgubił, żebyś w sytuacji trudnej mógł
0: lub mogła
1: westchnąć z wdzięcznością.

0: Piosenka jest dobra na wszystko.
1: Piosenka na drogę za śliską, piosenka na stopę za niską, piosenka podniesie ci ją. Parararara.
0: Piosenka to sposób z refrenkiem na inną, nieładną piosenkę, na ładną, niewinną panienkę.
1: Mój Boże.
0: Piosenka to są dla chanson.
1: Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek,
0: na braczek rzucony na rynek,
1: na taki jakiś nie taki ten byt.
0: Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to, żebyś ty patrzał weselej.
1: Jej słowa, melodia i rytm.

0: informacje.
1: Trzy legendarne świnki w Radiu Pogoda.
2: Jak będzie okazja,
3: to co?
2: To przebierzemy cię w jakiś frak, załatwimy orkiestrę, damy ci batutę i będziesz dyrektor.
4: A my to nagramy
5: nigdy nie
4: i puścimy na antenę.
1: Świnki 3. Program Wojtka Pijanowskiego, Krzysztofa Szewczyka i Włodzimierza Ziętarskiego. Sobota od 14. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
6: W Amnesty International nie mam wątpliwości, że osoby starsze i ich prawa muszą być dostrzegane. Też tak czujesz? Dołącz do kampanii Jestem. Już co czwarty z nas jest po 60. Wszyscy chcemy decydować o sobie, żyć na własnych warunkach i korzystać z możliwości, jakie daje świat. Godne życie należy się nam wszystkim. Więcej informacji o kampanii Jestem na stronie amnesty.org.pl.
7: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Dzień dobry. Jesienią zaczynamy od najważniejszych wiadomości.
8: Poderwane o poranku myśliwce i alert RCB dla mieszkańców Lubelskiego i Podkarpacia. Tankowanie diesla coraz droższe, prawie 9 zł za litr to średnia cena. Znikną słynne fale Dunaju, autostrady idą do remontu.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 6:00.
7: Michał Pierzchała, dzień dobry.
8: Dzień dobry. Polskie myśliwce w powietrzu w związku z atakami Rosji na Ukrainę. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało rano SMS-owy alert do części mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. Coraz droższe jest tankowanie samochodów z silnikami diesla. W ciągu tygodnia cena oleju napędowego wzrosła o 10 groszy. Teraz średnio wynosi 8,99 za litr. Lekki oddech mogą złapać właściciele samochodów benzynowych. 95 nie podrożała i przez kilka dni powinno być stabilnie. A co będzie potem, mówi analityczka rynku paliw Urszula Cieślak.
9: Co prawda jest jasna zapowiedź, że wojna w Iranie ma się skończyć w okolicach wyborów w Stanach Zjednoczonych, więc do listopada, ale to jest jednocześnie na tyle dużo czasu, że może się okazać, że będziemy płacić więcej i przebijemy te psychologiczne bariery.
8: Czyli 9 zł za benzynę i 10 za olej. Pracownicy Trybunału Konstytucyjnego usłyszeli zarzuty prokuratorskie. Dyrektor Kancelarii Trybunału oraz komendant Straży Trybunalskiej są oskarżeni o nadużycie władzy. Według śledczych blokowali oni pracę czworgu sędziom wybranym przez Sejm. Władze Trybunału odrzucają te oskarżenia. Na polskiej wsi coraz trudniej o lekarza rodzinnego. Według danych NFZ-u w ciągu 2 lat zniknęło blisko 250 poradni podstawowej opieki zdrowotnej. Lekarze alarmują, że małe placówki są zamykane albo przejmowane przez duże sieci medyczne. Eksperci prognozują, że w obecnych warunkach prawnych dostęp do lekarza poza dużymi miastami będzie się pogarszać. Polepszy się za to stan polskich autostrad. A1, A2 i A4 idą do remontu. W niektórych punktach prace zaczną się lada dzień. Szczegóły zna reporter Radia Pogoda Szymon Kępka.
10: Na śląskim odcinku A1 trwa pierwszy etap większego programu naprawczego. Chodzi o usunięcie deformacji nawierzchni, które przez kierowców nazwane są falami Dunaju. Równolegle rozpoczął się remont 9-kilometrowego fragmentu A1 między Kopytkowem a Warlubiem, to kujawsko-pomorskie, a kierowcy poruszający się A2 między Łodzią a Warszawą, czyli jedną z najbardziej uczęszczanych dróg w kraju, muszą liczyć się już teraz z ograniczeniami. Szymon Piechowiak, rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
11: Co ważne, zachowamy na cały czas trwania inwestycji ruch po 2 pasy w obu kierunkach. Zainstalujemy tam odcinkowy pomiar prędkości.
10: Roboty drogowe także na A4 na Dolnym Śląsku. Rozpoczął się remont łącznic na 5 węzłach między Budziszowem a Kątami Wrocławskimi. Utrudnienia mają zakończyć się w połowie listopada.
8: Słowenia będzie rywalem polskich siatkarzy w półfinale Mistrzostw Europy. Wygrała ćwierćfinał z Belgią, a więcej o tym Przemysław Pozowski.
12: Słoweńcy wygrali w Turynie pewnie 3-1. Pierwsze 2 sety skończyły się wynikiem 25-22. Kolejny wygrali Belgowie do 20, a w czwartej partii Słowenia wygrała aż 25-13. W półfinale, który w piątek zostanie rozegrany w Mediolanie, dojdzie zatem do powtórki półfinału z 3 ostatnich edycji europejskiego czempionatu. W 2019 i 2021 roku biało-czerwoni przegrali 1-3, a w 2023 roku wygrali 3-1, a potem zostali mistrzami Europy. Półfinały siatkarskich Mistrzostw Europy w piątek w Mediolanie, mecze o medale w sobotę.
8: Polacy zatem bronią tytułu, a jeśli go obronią, zapewnią sobie wyjazd na Igrzyska Olimpijskie.
1: Drogowskaz Radia Pogoda.

0: zmiany w pogodzie i również kilkustopniowego ochłodzenia poprzedzonego deszczem. Deszczowe chmury zaczną napływać na Topolszczyznę wczesnym popołudniem od 14 już w prognozach. Właśnie deszcz, a temperatura spadnie do 11 stopni.
1: Radio Pogoda. Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat. Pogodny poranek Radia Pogoda.
2: 4,5 minuty po 6, Jasia Kruk, dzień dobry. Tak, to dzięki Państwu i Państwa dobrym życzeniom. Już stanęłam na nogi i mogę Państwu powiedzieć dzień dobry. Dziękuję serdecznie za wszystkie. Ale dzisiaj czapkę już mam i już będę nosić, obiecuję. Czwartek dzisiaj, 24 września, 267 dzień roku, 98 dni do końca roku, a do końca jesieni, bo od wczoraj mamy jesień, 88 dni. Słońce wstanie o 6.25, zajdzie o 18.30. Dzisiaj uwaga, proszę Państwa, bo to jest hit. Dzień stylistów rzęs. Zwłaszcza paniom bardzo proszę uważać na siebie, jak panie będą rano malować rzęsy, żeby sobie oka nie wybić. A także, i to lubimy, Światowy Dzień Morza. Asia Kruk, dzień dobry. W pogodnym poranku Radia Pogoda, Helena Majdaniec i Czerwono-Czarni. Za chwilę Martyna Jakubowicz. Jak się Państwu wstaje? 22 444 4004. Mam nadzieję, że u Państwa wszyscy zdrowi.

0: Martyna Jakubowicz przed momentem. Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 12 minut po godzinie 6. Zaraz będziemy odbierać telefony od Państwa, obiecuję. Ale teraz są sprawy bardzo ważne, czyli poranna prasa i Michał Pierzchała.
1: I Puls Biznesu na początek, a tutaj artykuł o tym, że polski startup ma patent na schrony z klocków. Chce je budować i w kraju, i za granicą. Do budowy, która jest możliwa w ciągu 8 godzin zaledwie, potrzebny jest operator dźwigu, dwaj monterzy i cztery ciężarówki. Tyle.
0: No i dźwig.
1: No tak, dobrze. Operator i dźwig. I dwaj monterzy, i cztery ciężarówki. O tym pulsie biznesu mogą Państwo więcej poczytać. Z kolei w prasie kolorowej fakcie o tym, że podrożeją napoje słodkie, czyli te dosładzane.
0: No i bardzo dobrze.
1: Ale no i tak solidnie wydaje się, że podrożeją, bo na przykład te napoje gazowane o pojemności 1,5 litra, butelka może być droższa o prawie 1,5 złotego. Energetyki też mają być droższe.
0: O, to też dobrze.
1: O mniej więcej 50 groszy i takie napoje owocowe, niecałe 2-litrowe butelki, tylko podkreślam, to chodzi o te napoje, gdzie sztucznie dodawany po prostu jest, znaczy nie sztucznie, po prostu fizycznie
0: dosypywany
1: jest cukier, tutaj podwyżka o ponad 1,5 złotego, bo chodzi o tą opłatę cukrową. To dzisiaj w fakcie, a w Gazecie Wyborczej w środku numeru bardzo ciekawy artykuł o dzieciach i o grach komputerowych.
0: O.
1: Jeśli gry wideo stały się powszechne i nie ma od nich odwrotu, jak korzystać z nich tak, aby odnosić korzyści? Czy możemy mówić o mądrym graniu? No i właśnie, dalej czytam. Mądre granie nie powinno być definiowane liczbą minut spędzonych przed ekranem. Dziecko może grać przez godzinę w sposób zupełnie niekontrolowany, a może też spędzić więcej czasu przy grze, ponieważ uczestniczy w zaplanowanym treningu, rozgrywce zespołowej, czy rozwija konkretne umiejętności, na przykład planowanie czy projektowanie. Mądre granie to przede wszystkim świadome granie, pisze dzisiaj Gazeta Wyborcza i tutaj
0: może są przykłady takich gier. Ja tam dzieckiem nie jestem, ale też gram w grę. Przyznaję, na telefonie komórkowym. Jest to gra językowa. Uczę się języka i uważam, że to jest mądra gra, nie strzelanka. To tyle. Bardzo dziękujemy.
1: Strzelasz słowa.
0: Żebyś wiedział. 14 minut po godzinie 6. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Lynn Anderson.

0: widzisz przecie w pieśni.
1: Prawie 20 po 6, pogodny poranek w Radiu Pogoda. No ja też się bardzo cieszę, że już jestem, no taka zdrowsza, a państwo?
2: Tak, ja się cieszę, że pani wróciła do pracy. Cała, zdrowa, może jeszcze troszkę słychać. Jeszcze lekki katarek jest, ale już jest pani obecna. Cieszę się bardzo.
1: Ja też się bardzo cieszę. Serdecznie pozdrawiam, ściskam państwa wszystkich i naprawdę ja i widziałam na Facebooku i wiem tutaj od redakcyjnych koleżanek i kolegów, że życzyli mi państwo zdrowia. Na szczęście to nie żaden wirus i nie było większych konsekwencji, ale po prostu we Wrocławiu się przeziębiłam. W ostatni tak naprawdę ciepły dzień. No zdarza się. Ale teraz już obiecuję, noszę czapkę i będę nosić, więc wszystko będzie dobrze. Wracamy za chwilę do najpiękniejszych melodii. Toni Kecher będzie z czerwono-czarnymi. A co u państwa w ten tak naprawdę drugi dzień jesieni? 22 444 4004.
3: Reklama. Gabinet masażu, słucham.
4: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
3: Cześć, a co się dzieje?
4: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
3: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
4: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
3: Kochana, sam go stosuję.
5: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
6: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie kultowego teleturnieju Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi swoją drużynę do zwycięstwa? Kto wykaże się większą wiedzą, refleksem i poczuciem humoru? Na widzów czekają gwiazdy, emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj jutro o 20:40 w TVP2 i TVP VOD.
2: Otwórz okno. Zamknij drzwi. Podkręć ogrzewanie. Zamknij okno. Zakręć grzejnik.
3: Nie przegrzewaj siebie ani domowego budżetu. Sterowanie ogrzewaniem Salus automatycznie dopasuje temperaturę do Twoich potrzeb. Mniej biegania, więcej oszczędzania. Tylko teraz czeka na Ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
4: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
5: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: W Amnesty International nie mamy wątpliwości, że osoby starsze i ich prawa muszą być dostrzegane. Też tak czujesz? Dołącz do kampanii Jestem. Już co czwarty z nas jest po 60. Wszyscy chcemy decydować o sobie, żyć na własnych warunkach i korzystać z możliwości, jakie daje świat. Godne życie należy się nam wszystkim. Więcej informacji o kampanii Jestem na stronie amnesty.org.pl.
7: Została ostatnia reklama.
8: Kategoria trawienie.
9: Po jednej nutce.
8: Ciężko na żołądku.
9: A teraz?
8: Uczucie pełności.
9: Dobrze, i ostatni.
8: Gazy.
9: Świetnie, a co można na to zaradzić?
8: Najlepiej zastosować Travisto.
10: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
11: Reklama.
12: W trolejbusie, w tramwaju, w autobusie do Kielc.

0: The Shorts, Come On, Ça Va, czyli Jak się państwo miewają. Świetna piosenka z 1983 roku. No, cały czas aktualna i cały czas pytanie aktualne. 6.30 w tej chwili, pogodny poranek w Radiu Pogoda i pytanie jak najbardziej aktualne do Michała Pierzchały, o czym ważnym dzisiaj będzie mowa w wiadomościach.
1: No tak, nasi reporterzy od rana monitorują sytuację w Ukrainie, ponieważ Rosja znów atakuje i znów mamy kolejny poranek z alertami RCB, które dostali mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia. Ten temat na pewno pojawi się już w najbliższych wiadomościach. Co jeszcze? Dzisiaj przedostatni dzień kampanii wyborczej przed pierwszą turą przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa. O urząd ten ubiega się 7 kandydatów. Było 8, ale jeden zrezygnował. No i dzisiaj od rana będą spotykać się z mieszkańcami, uczestniczyć także w spotkaniach z prasą. Niektórych nawet będą wspierać politycy z Warszawy, no bo to już czwartek, jutro piątek i wybory w ten weekend właśnie. Powiemy też w wiadomościach o rzadkim kubku z muminkiem, który został sprzedany, no, za niemałą kwotę.
0: O, tak. Proszę, taki zwykły, normalny kubeczek?
1: No, gdyby to był zwykły, normalny, to pewnie by kosztował, wiesz, 5 zł. Ale ten jest niezwykły, jest muminek, no i ta cena, no, zer ma sporo.
0: No to proszę państwa, proszę słuchać wiadomości te najbliższe za 28 minut o godzinie 7. Uprzejmie tylko przypominam, że nasz bezcenny kubeczek granatowy Radia Pogoda do picia kawy, herbaty i czego tam państwo chcą do wygrania w tym tygodniu w Szybkiej Piątce. A ten konkurs po godzinie 8. Także jak państwo wstają razem z Radiem Pogoda, to warto z nami zostać na dłużej. I po prostu może opłacić, a przede wszystkim będzie bardzo przyjemnie. Krystyna Prońko i Deszcz Wcisnej teraz w pogodnym poranku Radia Pogoda. We'll be right back.

Stania Kozłowska. W pogodnym poranku Radia Pogoda za 22 minuty będzie godzina 7. Pięknie nam się dzień zaczyna. Dobrze też będzie w środku tego dnia. Ja się bardzo cieszę, że już jestem tutaj na swoim miejscu i się mogę z Państwem słyszeć, ale to mało tego, dzisiaj się także z Państwem zobaczę. To w każdym razie jest taka możliwość. O co chodzi? Wyjaśnię to za kilka minut w Radiu Pogoda.

0: Są melodie, które zatrzymują czas, a śpiewała je cała Polska. Teraz ich historia powróci. Nowa gwiazda najpiękniejszych melodii Radia Pogoda. Krystyna Giżowska.
1: Tu Krystyna Giżowska, a to są moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
0: Słuchaj codziennie o 15:30 tylko w Radiu Pogoda.
2: Reklama.
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Przesiądź się na oszczędności! Dojeżdżasz do szkoły lub pracy? Pragniesz podróżować bezpiecznie, szybko, wygodnie i tanio? Kup zatem imienny bilet okresowy, tygodniowy, miesięczny lub kwartalny na pociągi Regio. Płać mniej, podróżuj więcej. Bilet okresowy pozwala zaoszczędzić około 47% kosztów przejazdu oraz umożliwia nieograniczoną liczbę przejazdów pomiędzy stacjami odcinka, na który kupiono bilet. Szczegóły na bilety.polregio.pl. Polregio SA. Budujemy dobrą kolej, budujemy dobre relacje.
7: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
8: Kochanie, teraz jest idealnie.
7: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
9: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
10: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
11: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
12: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
13: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
12: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
13: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.

0: przed obniżką 23,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy pomidory malinowe 6,99 kilo z Delikartą. Cena przed obniżką 10,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Została ostatnia reklama.
2: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
3: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
2: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
4: Reklama.
1: Drogowskaz, Radia Pogoda.
5: Przed nami ostatnie dwa etapy napraw gwarancyjnych przy Centrum Przesiadkowym Opole Główne. Podaje Miejski Zarząd Dróg w Opolu. Już dzisiaj w ciągu dnia zamknięty dla ruchu zostanie wlotowy odcinek ulicy Armii Krajowej, a jutro zamknięty będzie również przyległy pas skrzyżowania. Dojazd od strony Armii Krajowej do parkingu Centrum Przesiadkowego Opole Główne pozostaje.
1: Radio Pogoda. 104,1 FM.

Dancing Queen, ABBA. O poranku też można tańczyć we własnej kuchni i wiem, że Państwo tak robią, bo czasem o tym informują pod numerem 22 444 4004. To jest numer do Radia Pogoda. W każdej sprawie to pogodny poranek. Dzisiaj po południu, znaczy możemy się słyszeć o poranku, a dzisiaj po południu będziemy mogli się zobaczyć. Proszę Państwa, zostałam zaproszona do TVP3 Warszawa. Tak, wiem, że to w Warszawie, ale można oglądać tę telewizję w całym kraju, o czym powiem za chwilę. Tam mają taki program, który nazywa się Srebrny Telefon. Nie wiem, czy Państwo znają. I dzisiaj w tej audycji, w tym programie na żywo, między godziną 15.45 i 16.27, taką agendę dostałam, będzie temat potańcówki dla seniorów. No akurat jesteśmy jako Radio Pogoda po dwóch, więc jest o czym mówić. Bardzo gorąco zapraszam do oglądania i mimo, że jest to telewizja warszawska, to jeżeli Państwo mają kablówkę, wiem, bo moi rodzice tak mają, że właśnie mają taką telewizję kablową i w tej kablówce jest TVP3 Warszawa, więc jeżeli Państwo mają ochotę, Srebrny Telefon dzisiaj od godziny 15.45 do 16.27 będziemy mogli się zobaczyć. To jest taki program, do którego Państwo mogą zatelefonować i wypowiedzieć się, na przykład, tak jak w dzisiejszym przypadku w kwestii potańcówek. No zapraszam gorąco.

0: Była czacza. Będą wiadomości już za chwilę, bo to za 5:07.
1: Zgadza się.
0: Michale?
1: O tym, że Dar Młodzieży, powiemy, wrócił do macierzystego portu. Tłumy
0: obserwowałam
1: witały.
0: To w internecie wczoraj.
1: Tak, były duże emocje, łzy. No, ale mamy obrazek dźwiękowy i też państwo za chwilę właśnie oczami wyobraźni przeniosą się nad Polskie Morze.
0: No pewnie, będzie można to dosłownie zobaczyć. Proszę z nami zostać.

0: Autopromocja.
1: Weekend, czas na odpoczynek i relaks. A w Radiu Pogoda czas na rozmowy, dobre słowa i najpiękniejsze melodie. Jeszcze pamiętam. Czas, na który czekam cały tydzień.
2: A pan w tej chwili jest w Radiu Pogoda?
1: Tak.
2: Nie.
1: Tak.
2: Tak? To ja już puszczam sobie.
1: Ty też puść sobie koncert życzeń w Radiu Pogoda. Sobota i w niedzielę od 10. Zapraszam, Robert Janowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty? Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
8: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
7: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
8: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
7: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
9: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
10: GWM. Go with more.
11: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
12: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
11: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
12: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
13: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
14: Elektryk? Pewnie drogi.
13: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
14: Co? Z serwisem i gwarancją?
13: I tylko 10% opłaty wstępnej.
14: Tylko gdzie jest haczyk?
13: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
14: Czekaj, 30 tysięcy?
13: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
15: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
16: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Zamów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. Auchan. Reklama.
1: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Będziemy zaglądać do kalendarza, ale to dopiero tak z 10 po 7. Teraz najważniejsze wiadomości.
2: RCB ostrzega mieszkańców Lubelskiego i Podkarpackiego w związku z atakami Rosji na Ukrainę. Prewencyjnie podrywane lotnictwo. Sikorski do Ławrowa powie swojemu szefowi, że już wystarczy. Dar młodzieży wrócił do macierzystego portu w Gdyni. Witały go tłumy.
3: Radio Pogoda. Wiadomości o 7.
1: Michał Pierzchała.
2: Alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa dostali nad ranem mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia. To w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę. Polska przestrzeń powietrzna jest w tej chwili patrolowana przez myśliwce. Ze szczegółami w tej sprawie teraz reporter Radia Pogoda Marcin Starzec.
4: Ostrzeżenie przed rosyjskimi atakami dostali mieszkańcy graniczący z Ukrainą województw. Rosjanie ponownie zaatakowali m.in. Kijów. Mer miasta Witalij Kliczko poinformował, że co najmniej jedna osoba zginęła w ostrzale stolicy Ukrainy. Dodał też, że w związku z nocnym ostrzałem do 3 dzielnic skierowano służby ratunkowe, a w mediach społecznościowych pojawiły się nagrania z nocnych ataków na miasto. Widać na nich rozbłyski eksplozji. Ukraińskie władze poinformowały, że celem rosyjskich ataków była infrastruktura kolejowa, magazyny, a także stacje paliw.
2: W okolicy Malborka, gdzie radary straciły sygnał niezidentyfikowanego obiektu, wojsko prowadzi poszukiwania. Na razie nie wiadomo, co to było. Obiekt poruszał się z kierunkiem i prędkością wiatru, więc mogło to być na przykład stado ptaków albo anomalia meteorologiczna. Radosław Sikorski w czasie swojego wystąpienia podczas Rady Bezpieczeństwa ONZ zwrócił się do swojego rosyjskiego odpowiednika. Przekaż Putinowi, że już wystarczy, powiedział szef naszego MSZ-u. Sikorski prostował kłamstwa Siergieja Ławrowa. Minister oskarżył Rosję o eskalację wojny, atakowanie ludności cywilnej, przeprowadzanie cyberataków i akcji sabotażowych w Europie. Ławrow wyszedł z sali, kiedy Sikorski zaczął swoje wystąpienie, ale zwrócił się do niego bezpośrednio.
5: Stop destroying Russia's future. Sergej, I know you're listening. Tell your boss, enough.
2: I teraz tłumaczenie. Przestańcie niszczyć przyszłość Rosji, Siergieju. Wiem, że słuchasz. Powiedz swojemu szefowi, że już wystarczy. Z kolei Ławrow w czasie swojego wystąpienia określił po raz kolejny wojnę w Ukrainie jako specjalną operację wojskową i zarzucił Europie prowokowanie konfliktu. Policja ostrzega przed oszustwami na opał tuż przed sezonem grzewczym. Tylko w ostatnich dniach 3 mieszkańców okolic Wrocławia padło ofiarą takich oszustów. Stracili od 1000 do 8000 złotych.
6: Oszuści kuszą atrakcyjną ceną i obietnicą szybkiej dostawy, a następnie pobierają zaliczkę lub całą kwotę i nie wywiązują się z umowy.
2: Mówi Anna Nicer z wrocławskiej policji i apeluje o zaopatrywanie się u sprawdzonych dostawców opału. Dar młodzieży wrócił do macierzystego portu. Polski żaglowiec szkoleniowy odbywał 5-miesięczny rejs za ocean, gdzie m.in. brał udział w 250. rocznicy powstania Stanów Zjednoczonych. W porcie w Gdyni witały go tłumy.
7: No, przepiękny jest rzeczywiście. Warto było przyjść i zobaczyć.
8: Komu państwo machacie?
9: Machamy wszystkim naszym marynarzom. Przynajmniej dla mnie jest to niesamowite uczucie, ponieważ jestem w momencie, kiedy nasz najpiękniejszy okręt wchodzi do swojego macierzystego portu.
8: Siatki to dla kogoś z załogi?
10: Dla córki.
8: Była na praktykach czy w załodze?
10: Praktyki.
8: Ile czasu?
10: Straciłem rachubę.
8: Tęsknił pan?
10: No pewnie, że tak. Jak można nie tęsknić za jedyną?
2: Zakończony właśnie rejs był prawdopodobnie ostatnią tak długą wyprawą daru młodzieży. Wysłużony żaglowiec idzie na emeryturę. Przetarg na wybudowanie jego następcy trwa.
1: Nie, no to musi być ciągłość. Będzie pływał, dopóki nie będzie następcy.

Francją. Świetny start w piłkarskiej Lidze Mistrzów zanotowała Ewa Pajor, zdobywając 2 bramki i asystując przy 3. I Barcelona przed własną publicznością pokonała Paris FC 5-2.

0: Drogowskaz, Radia Pogoda.
1: Rozpocznie się dzisiaj przedostatni etap napraw gwarancyjnych. Przy Centrum Przesiadkowym Opole Główne zamknięty dla ruchu zostanie wlotowy odcinek ulicy Armii Krajowej. Jutro również przyległy pas skrzyżowania z ulicą Armii Krajowej. Objazd do dworca kolejowego z jednej strony od Placu Dworcowego, z drugiej objazd będzie poprowadzony przez ulicę Dibuła.
0: Radio Pogoda. 104,1 FM. Pogoda w Opolu.
1: Przedpołudnie z rozpogodzeniami na Opolszczyźnie i coraz wyższą temperaturą, która sięgnie w południe dokładnie nawet 16 stopni lokalnie w regionie, ale druga połowa dnia przyniesie zdecydowaną zmianę w pogodzie, pojawi się deszcz i zrobi się chłodniej. Około godziny 16 będzie w Opolu tylko w granicach 13 stopni, tak więc parasole szykujcie przede wszystkim na drugą połowę dnia. A od jutra łagodne ocieplenie.
0: Radio Pogoda. Asia i Zygmunt od rana w Radiu Pogoda.
2: 6 minut po godzinie 7. Jest obecna, proszę państwa, gwiazda radiowa i telewizyjna.
3: Przestań tam.
2: Asia Kruk.
3: Przestań tam. No tak, też się cieszę, że jestem, bo jakaś słabość mnie chwilowa ogarnęła, ale no cóż.
2: Ja też jestem.
3: No widzę właśnie, że jesteś. No. I bardzo się cieszę, że cię widzę, Zygmuncie, naprawdę.
2: I witamy państwa w czwartek, 24 września. Mamy 267 dzień roku. Do końca roku 98 dni, a do końca jesieni 88.
3: No właśnie, ta jesień przeszła jakoś tak niezauważalnie. To znaczy podczas mojej nieobecności, ale chyba pięknie było, co? Jak tam na zewnątrz?
2: Na zewnątrz jesiennie, no to co ci będę mówił.
3: Tak, dobrze. To w takim razie o przyszłości sobie posłuchajmy i zaśpiewajmy, jak ktoś lubi, dni, których nie znamy. Marek Grechuta.

0: No to jeszcze troszkę. Na razie jest 7:14.
1: Kto dziś świętuje z Radiem Pogoda?
0: A proszę bardzo, dziś imieniny obchodzą Gerard, Maria i Seweryn. Teraz zaglądamy do kalendarza takiego sprzed lat. Co wydarzyło się 24 września? Na przykład w roku 1926 powstały polskie koleje państwowe.
2: Czyli PKP.

0: Nie, no tak, tak niby sobie żartujemy, trochę sobie nie żartujemy, wszystkim i sobie życzymy, żeby pociągi dojeżdżały na czas. Z dobrych informacji, już trzeci raz w tym roku za opóźnienie dostałam odszkodowanie od PKP. Więc warto składać reklamację, proszę Państwa.
1: Ja nie złożyłem, a mój pociąg z Wrocławia, a jechałem po inauguracji Dnia Seniora we Wrocławiu do Krakowa. Spóźnił się tylko 1,5 godziny.
0: Ale to poczekaj, ja Ci zaraz pomogę wypełnić tę reklamację. Też dostaniesz forsę na pewno. No dobrze, co tam jeszcze w kalendarzu?
1: W kalendarzu rok 1957. Tego dnia został wydany singiel Jailhouse Rock Elvisa.
0: Klasyka rock'n'rolla, no nie bez powodu znajduje się w pierwszej setce utworów rock'n'rollowych wszechczasów. To zagramy go w całości. 57 rok, przypominamy, i król rock'n'rolla przed nami.
2: Kto dziś świętuje z Radiem Pogoda?

0: 22 minuty po godzinie 7. Słuchają Państwo pogodnego poranka w Radiu Pogoda. Mamy dla Państwa kilka dzisiaj takich jasnych, fajnych, bardzo optymistycznych tematów. No bo urodziny zawsze cieszą i za chwilę o takich właśnie urodzinkach.
1: Potrójne.
0: No właśnie, trojaczki się urodziły w dodatku. Za chwilę będziemy o tym mówić. Komu, gdzie, no i jak.

0: Radio Pogoda. Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
2: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
3: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
2: Twoja definicja dobrego snu.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: Że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
7: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
8: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
9: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
8: Od czwartku w Kauflandzie alpejskie mleczko Milka, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra, kup sześciopak, drugi gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland!
10: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki D-Vitum Forte K2. D-Vitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. D-Vitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Mamy niskie ceny.
12: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Została ostatnia reklama.
13: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Masło za 2,49 czeka na ciebie.
14: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra z polskiej mleczarni 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 3 sztuki na kartę.
13: Spotkajmy się w Biedrze.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, jest 7.32, no to wracamy do tych urodzin, potrójnych urodzin, proszę Państwa, bo w warszawskim zoo urodziły się 3 irbisy śnieżne. 2 maluchy to samiczki, 1 samczyk. Mają już imiona i z każdym dniem rosną jak na drożdżach. Na razie nie można ich oglądać. No. Jeszcze tylko dodam, że w najbliższym czasie będą szczepienia, no i dopiero po tych szczepieniach wyjdą na zewnątrz.
1: No właśnie, z tym oglądać, to zdania są podzielone, ponieważ nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale pewnie tak, irbisy śnieżne charakteryzują się tym, że mają świetny kamuflaż i można na takiego irbisa siedzącego na skale patrzeć pół dnia i nawet nie wiadomo, że on tam jest. Takie są skubane incognito. A imiona to Sati, Szapur i Shisha, bardzo ładne oczywiście. Oczywiście zastanawialiśmy się, dlaczego nie Michał, Zygmunt i Asia, ale rozumiemy, że to muszą być imiona na S, ponieważ mama też ma imię na S, czyli Suri, no i taka po prostu jest taka tradycja, terminologia. Niech się młode maluszki dobrze chowają, no i rzeczywiście jak tylko wyjdą na zewnątrz, to pójdziemy popatrzeć.
0: A jeśli chodzi o to ostatnie imię Shisha, to nie chodzi o tę fajkę.
1: Nie, chodzi o szczyt górski pewnie. Tak,
0: jest jeden z 8 tysięczników w Tybecie. Zdrowia życzymy.
1: Jak maluchom. Najbardziej.

0: Pogodnym, ojej, teraz. Pogodny poranek w Radiu Pogoda, za 21 minut godzina 8. Proszę Państwa, trwa Warszawska Olimpiada Seniorów. Dzisiaj finały tenisa ziemnego.
1: Ale trwają też inne konkurencje oczywiście, bo tam codziennie, całymi dniami coś się dzieje. I tak będzie do piątku, a w sobotę wielkie wydarzenie z udziałem Radia Pogoda, bo będziemy Państwu, tak jak w tamtym roku, rozdawać zwycięzcom puchary i odbędzie się wielki międzypokoleniowy piknik dla zwycięzców, a także dla wszystkich. O szczegółach mogą Państwo poczytać na stronie radiopogoda.pl. Proszę tam zaglądać. O wszystkich sprawach, gdzie dokładnie, od której, do której i w jaki sposób, o tym wszystkim będziemy jeszcze Państwa informować, a na razie cudownych zmagań życzymy za 28.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: Ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
6: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
7: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
8: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
9: Muzyka i głos AI.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Opolska scena tańca 2026 w Teatrze Kochanowskiego od 20 do 27 września, czyli 8 dni wypełnionych tańcem i emocjami. W programie spektakle z Polski i z zagranicy, spotkania z twórcami, warsztaty i wydarzenia towarzyszące. Bilety do nabycia w kasie teatru lub na stronie www.teatropole.pl.
2: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
3: Została ostatnia reklama.
4: Pani Barbaro, a gdzie kupić
5: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
4: No dobrze, a taki fajny prezent...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
5: Na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny.
6: Reklama.
7: Drogowskaz, Radia Pogoda.
8: Droga dla pieszych i rowerów wzdłuż ulicy Wrocławskiej powinna być gotowa do końca roku. Całe zadanie realizowane jest na odcinku około 700 metrów od mostu na kanale Ulgi do skrzyżowania z ulicą Partyzancką. Wartość inwestycji to prawie 2,5 miliona złotych. Prace trwają, a pierwsza warstwa asfaltu już leży.
7: Radio Pogoda. 104,1 FM.

0: Absolutnie.
1: Absolutnie się cieszymy, że się z Państwem słyszymy. Już w komplecie, za 9 minut będzie godzina 8, pogodny poranek w Radiu Pogoda, a Państwo telefonują z pytaniami. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Cieszę się Pani Asiu, że Pani już tak szybko wyzdrowiała.
1: Ja też.
2: Proszę podać swój cudowny sposób na pozbycie się choroby.
1: A ja tak
2: wszystkim życzę przyjemnego dnia.
1: Bardzo serdecznie dziękujemy. Ja to nie byłam jakoś tak chora, bo nie miałam żadnego wirusa. Robiłam testy i to dwa, bo trochę się bałam. Po prostu wyszłam z domu z mokrą głową, przewiało mnie i bolało mnie całe ciało i dwa dni spałam i się wyleczyłam. No na całe szczęście. Ale pani ma, zdaje się, jeszcze jedno pytanie.
2: A, panie Zygmuncie, tak. Oglądał pan mecz Włosi-Kanada? Świat jest pełen niespodzianek. Miłego.
3: Oglądałem, ale to był mecz Włochy-Finlandia.
1: A, no tak.
3: I to była chyba największa sensacja mistrzostw Europy w siatkówce, proszę Państwa, bo Finlandia nie jest jakąś potęgą w przeciwieństwie do Włochów, którzy grali na dodatek na swoim terenie. Mhm. I wydawało się, że ten mecz to formalność. Zresztą no, po pierwszym secie tak to wyglądało. I nagle robi się 2-1 dla Finów i walka jest niesamowita. Włosi wyrównują, robi się 2-2. Tiebreak, Włosi prowadzą i wydaje się, że wszystko załatwione. Nie, ostatni atak Romano, zawodnik zresztą warszawskiego projektu, atakuje w aut. Finowie są w półfinale mistrzostw Europy, Włosi odpadają.
1: Finowie są czarnymi koniami tych mistrzostw.

0: śmieszne, to wstyd. Za 5 minut będzie 8, pogodny poranek w Radiu Pogoda. Wiadomości za chwilę.
1: A w nich porozmawiamy m.in. o jesieni. Jak państwo do jesieni właśnie rozpoczętej podchodzą? No też zajrzymy... A właśnie się okaże, że wcale nie. Także zajrzymy na festiwal filmowy w Gdyni.
2: A ja zapraszam do jesiennej szybkiej piątki. Nagroda gwarantowana, dzbanek na wodę. A do wygrania granatowy piękny kubek Radia Pogoda. 22 444 4004.
3: Radio

0: autopromocja.
1: Warszawa. Wielkie pieniądze, tajemnicze interesy i uczucie, które może kosztować wszystko.
2: Stanisław Wokulski rozpoczyna najbardziej ryzykowną grę swojego życia. Stawką są miłość, honor i przyszłość.
1: Lalka Bolesława Prusa.
2: Włącz Radio Pogoda w niedzielę od 8:00 i daj się porwać powieści, która jest na językach wszystkich.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
4: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
3: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
4: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
3: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
5: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
6: GWM. Go with more.
7: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany Luzer. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki Luzer. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
12: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
13: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
14: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron. Oui.
13: Od czwartku wszystkie artykuły Almette. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. A kawa rozpuszczalna Jakobs Krynung 200 lub 220 gram tylko 26,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Została ostatnia reklama.
16: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
0: Reklama.
17: Pogodny poranek w Radiu Pogoda po godzinie 8:00 o coraz czystszych polskich plażach. Tak, tak, proszę Państwa, jest taki specjalny raport, który Państwu ogłosimy, bo to są bardzo w sumie dobre wiadomości. A teraz te najważniejsze.
18: Alert RCB odwołany. O poranku Rosja znów atakowała Ukrainę. W Polsce poderwane myśliwce. Burza oklasków po premierze Naszej rewolucji na festiwalu w Gdyni. Film opowiada o miłości Grażyny i Jacka Kuroniów. Mamy jesień. Czego jej brakuje?
19: Kolorów.
20: Za mało?
19: Za bardzo zielono. Za mało różnorodności.
18: No i takich głosów jest więcej.
21: Radio Pogoda.
20: Wiadomości o 8.
17: O szczegółach Michał Pierzchała.
18: Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Nie ma zagrożenia dla Polski, poinformowało mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Jak podawaliśmy wcześniej w Radiu Pogoda, o poranku wojsko poderwało myśliwce, które patrolowały polską przestrzeń powietrzną. Benzyna za 9 i olej za 10 zł to realny scenariusz jeszcze w tym roku, ostrzegają eksperci. Wszystko przez niekończący się konflikt USA z Iranem i sygnały, że prezydent USA Donald Trump mógłby wstrzymać eksport amerykańskiego paliwa do Europy w sytuacji, gdy zamiast z Rosji Europa kupuje je teraz z Ameryki. Dobra wiadomość jest taka, że przynajmniej w najbliższym czasie nie powinno być podwyżek. Eksperci zastanawiają się też, czy realny jest powrót rządowych regulacji. Zdaniem analityczki rynku paliw Urszuli Cieślak z firmy Reflex to możliwe.
21: Biorąc pod uwagę, że od początku października zarówno w Niemczech i w Czechach będą wprowadzone dodatkowe programy obniżające ceny paliw, to może być to czynnik, który spowoduje, że rząd może znowu na jakiś krótki, przejściowy czas wrócić do pakietu CPN.
18: Rząd zapowiada, że przywróci obniżki, jeśli prezydent podpisze przygotowaną kolejną już ustawę wprowadzającą podatek od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Teraz na stacjach za benzynę 95 płacimy średnio 7,99, za olej 9 zł, a za gaz 3,09 zł. Burza oklasków po premierze Naszej Rewolucji Piotra Domalewskiego na festiwalu w Gdyni. Publiczność gorąco przyjęła film o miłości Grażyny i Jacka Kuroniów z burzliwą historią Polski w tle. Nie zabrakło wzruszeń, a nawet łez.
22: Fantastyczny film, fantastyczni bohaterowie. Spłakałam się jak norka. Nie wiem, czy ta Polska wygląda tak, jak ją sobie wymarzył Jacek Kuroń i Gaja. Wątpię.
23: Jestem chyba jeszcze trochę w szoku. W połowie filmu co chwilę słyszałam, jak ktoś wyciągał chusteczki i pociągał nosem i cierał łzy.
24: No film jest bardzo dobry, bardzo dobry.
25: Mam nadzieję, że dzięki temu filmowi większa publiczność dowie się o ich historii. Warto zobaczyć.
18: Widzowie chwalili wspaniałe role od twórców głównych ról Magdaleny Popławskiej i Arkadiusza Jakubika. Wczorajszy pokaz miał także wyjątkowy, symboliczny wymiar. Odbył się dokładnie w 50. rocznicę powstania Komitetu Obrony Robotników. Na koniec w wiadomościach porozmawiajmy o jesieni.
19: Ja jeszcze czuję lato po prostu.
26: A czego brakuje do tej jesieni?
19: Kolorów.
26: Za mało?
19: Za bardzo zielono, za mało różnorodności.
26: Czy państwo już czują jesień, czy jeszcze nie?
27: Nie, jeszcze nie, jeszcze nie. Muszą się liście zacząć złocić. Zbyt zielone, żeby była jesień.
26: A państwo czekają na tą jesień, czy niespecjalnie?
28: Znaczy ja kocham wszystkie pory roku. Raczej jestem ciepłolubna, ale nie przeszkadza mi zima. Odpowiednio się można ubrać i spacerować.
18: Od nocy z wtorku na środę mamy już jesień, która zakończy się 21 grudnia o 21.53.
17: Przypominam, że liście czerwienieją, kiedy temperatura spada do około 5 stopni i niżej. Na razie mamy 8, 7 nocami, więc te liście jeszcze nie zczerwienieją, nie zżółkną.
20: Drogowskaz, Radia Pogoda.
17: Od dzisiaj kolejny etap napraw gwarancyjnych i kolejny etap utrudnień przy Centrum Przesiadkowym Opole Główne. Tym razem zamknięcie wlotowego odcinka ulicy Armii Krajowej. Objazd do dworca PKP z jednej strony od Placu Dworcowego, z drugiej przez ulicę Dibuła. Tak ma być od dzisiaj, a wszystkie prace zakończą się tam w poniedziałek.
20: Radio Pogoda 104,1 FM.

0: Pogoda w Opolu.
1: 15, może nawet 16 stopni pokażą termometry w południe i to będzie ta najcieplejsza pora. Temperatura już powoli rośnie. Pierwsza połowa dnia na Opolszczyźnie pogodna, słoneczne chwile w prognozach na najbliższe godziny, ale niestety od godziny 13 mniej więcej w regionie trzeba spodziewać się

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 11 minut po 8.
1: Szybka piątka w Radiu Pogoda.
2: Dzień dobry, pani Małgorzato.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Skąd pani dzwoni?
3: Dzwonię z Torunia.
2: I jak się pani miewa?
3: A bardzo dobrze, dziękuję.
0: No. Taka dynamika w głosie od samego rana. Skąd pani dzwoni? Miejsce.
3: Z Torunia.
0: Tak, Torunia. Ale teraz gdzie pani jest?
3: Jestem w pracy z moją koleżanką. Pijemy sobie kawkę, słuchamy Radio Pogoda i mamy dobry humor.
2: No i świetnie.
0: Jak ma na imię koleżanka?
3: Magda.
0: Dzień dobry, pani Magdo.
2: Serdecznie pozdrawiamy. Już niebawem, jak tylko poczta dojdzie, będą sobie panie do tych kubków wodę lały z nowego dzbanka od Radia Pogoda.
3: Super.
2: Bo taki jest.
0: Ale kubkiem prezent. Trzeba się będzie dzielić.
2: No nie, kubek to będzie pani Małgosi. Ja
3: tak,
2: sobie pani Małgorzatego te pewnie wygra, czyli 30 sekund, 5 kategorii różnych. Wyrażenia w tych kategoriach na literę.
0: F jak... Franciszek.
2: Fabian.
0: No, okay. Bardzo
2: chodzi
0: ładnie.
2: O F, a nie S, chociaż to podobnie brzmi.
0: Pani Małgorzato, wszystko jasne? Możemy zaczynać?
3: Jasne.
0: Uwaga, czas start

0: Państwo.
1: Francja.
0: Ryba.
1: Flądra.
0: W szkole.
1: Fizyka.
0: Instrument muzyczny.
1: Flet.
0: Zespół muzyczny.
1: Filipinki.
0: Tak!
2: No i pik, pik, pik.
0: I poszło. I poszło. I nawet połowa
2: super
0: czasu nie była wykorzystana.
2: Bardzo serdecznie gratulujemy, pani Małgorzato.
1: Bardzo dziękuję.
2: I tej energii też gratulujemy. Naprawdę wniosła pani tutaj słońce do studia Radia Pogoda i pewnie w domy słuchaczy też.
0: Ja tylko dziękuję, jestem ciekaw, pani Małgorzato, ale to już tak poza anteną. Jaką kawkę panie piją, że taka energia od samego rana? Uzgodnimy sobie poza anteną.
1: Dobrze.
2: A pan, podejrzewasz coś? Dobrze, bardzo serdecznie pani, paniom dziękujemy. Zapraszamy na jutro, też będzie nasza zabawa.

0: 20 minut po godzinie 8. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Zygmuncie, kiedy ostatnio byłeś na plaży?
1: Na plaży byłem w sierpniu ostatnio.
0: A, no ja na początku września, ale zwróciłam, bo byłam w weekend, więc po weekendowej nocy z soboty na niedzielę.
1: To dzika plaża była?
0: Nie, to nie była dzika plaża, ale w takiej nocy różne rzeczy się dzieją, o śmieci się można potknąć, sami państwo wiedzą, chociaż teraz jest nieco inaczej i rzeczywiście widać to w specjalnym raporcie, który już za chwilę państwu przedstawimy w pogodnym poranku Radia Pogoda.
2: Reklama. Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
3: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
4: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
5: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
4: Polecam Michel Moron.
5: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
6: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
7: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
8: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
7: Twoja definicja dobrego snu.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola, cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 7,99 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie dwóch. A tylko w czwartek. Pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
10: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
11: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
12: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
13: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
12: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
14: Skoda.
15: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
14: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
15: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
16: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
17: Muzyka i głos.

0: D Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Została ostatnia reklama.
2: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.

0: bije w dach, czyli salutuje. Tak
1: o,
0: jest.
1: To nie znałam.
0: Nie wiedziałeś?
1: Proszę. Analiza i interpretacja
0: nie, no, to
1: utworu
0: wiesz,
1: słowno-muzycznego.
0: Tak,
1: do daszku. No.
0: Tak,
1: faktycznie się nie salutuje do pustej głowy, jak to mówią.
0: Tak jest.
1: Czyli
0: dlatego
1: daszek musi być.
0: Bije w dach. Pogodny poranek, ale się wykazałem. 8:31.
1: No, bardzo dobrze, człowiek się całe życie uczy, bardzo się cieszę. O sprzątaniu świata będziemy rozmawiać teraz w takim szerokim pojęciu. To jest akcja, która mnie rokrocznie denerwuje, bo denerwuje mnie to, że jedni śmiecą, inni sprzątają. Z drugiej strony, jak idę na spacer, to zawsze zabieram z sobą torbę na śmieci i też sprzątam, ale o takim jednym konkretnym sprzątaniu chcieliśmy Państwu powiedzieć. Otóż w Mikoszewie w Gdańsku przy ujściu Wisły do morza odbyło się rokroczne sprzątanie rezerwatu Mewia Łacha i właśnie tego Wisłoujścia. I teraz porównajmy sobie rok do roku, ponieważ w ubiegłym roku zebrano 100 kg śmieci, w tym 77 puszek aluminiowych, 60 plastikowych butelek PET oraz 61 szklanych butelek różnego rodzaju. W tym roku dopiero co zebrano 75 kg śmieci zmieszanych, więc o 1/4 mniej, ale 7 puszek aluminiowych wobec 77, 6 plastikowych butelek wobec 60 i uwaga, znacznie więcej, bo 73 szklane butelki o małej pojemności wobec 61. I jaki z tego wniosek?
0: To działa.
1: System kaucyjny działa, proszę Państwa. No to działa po prostu. Czekamy, aż nam okaucjują szklane opakowania, w tym te nieszczęsne małpki, które uważamy, że od samego początku powinny
0: ale
1: mieć kaucję.
0: Ale rzeczywiście tak i jest tego taka ilość wszędzie. No i oczywiście, jeśli nie ma sensu oddawać, no to wywalają, gdzie popadnie.
1: Wczoraj byłam oddać chyba tam z 10 butelek, mi się nazbierało przez ostatnie 3 miesiące.
0: To piątaka masz.
1: No, tam 2,90.
0: To co, przehulamy?
1: Już przehulałam.
0: A.
1: Niestety.

0: O, jak my to lubimy. How deep is your love? Z 77 roku grupa Bee Gees w pogodnym poranku Radia Pogoda i trochę o miłości teraz będziemy rozmawiać. Co człowiek robi, jak jest na chorobowym? No, seriale ogląda.
1: Choruje.
0: I w związku z tym, tak, dużo śpi i seriale ogląda i w związku z tym obejrzałam 5 z 6 odcinków serialu Lalka.
2: To nie wiesz jeszcze, jak się zakończy.
0: No nie wiem jeszcze, jak się zakończy. Ty widziałeś, Michale, zdaje się?
2: Nie, no całego wszystko jeszcze obejrzałeś? Nie. Jeszcze nie. Mam jeszcze 2 odcinki do końca, ale wiesz, zakończenie prawdopodobnie, tak słyszałem, że jest inne niż akurat w książce. Więc...
0: A, dobra, w książce to nie wiadomo jakie.
1: Idę na chorobowe.
0: Nie oglądałeś jeszcze. W poniedziałek mówiliśmy o tej lalce. Państwo się wypowiadali, że absolutnie nie będą oglądać, bo to niezgodne z książką. To nie jest adaptacja, to jest bardziej interpretacja. Ja mam mieszane uczucia, ale generalnie podoba mi się i nie żałuję, że obejrzałam ten serial. Kostiumy naprawdę doskonałe. Natomiast ta lalka kinowa wchodzi no właśnie do kin za niecały tydzień. 30.
1: Ale to fajnie porównać sobie. Myślę, że warto teraz obejrzeć serial i potem
2: ale pytanie, czy porównywać, bo to są dwie różne lalki.
0: Zupełnie
1: różne. Ale wiesz,
0: różne.
1: Zawsze gdzieś tam w umyśle porównania się będą
0: na
1: snuły.
0: Pewno, nieuniknione. Mhm. W każdym razie lalkę w oryginale czytamy w każdą niedzielę wcześnie rano, więc proszę być z nami i słuchać, zanim jeszcze Państwo do kina pójdą. Warto sobie dosłuchać. Zresztą mogą Państwo po tę lalkę sięgnąć w każdej chwili na stronie www.radiopogoda.pl.
3: Reklama. Wrześniowe voucherowanie w Biedronce. Tylko w czwartek 24 września zrób jednorazowe zakupy za 149 zł i zgarnij voucher o wartości 35 zł. Wykorzystasz go w sobotę 26 września przy jednorazowych zakupach za minimum 199 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Czyta lektor AI.

0: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2 Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej. Dużo
1: dobrego. Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto, dużo dobrego.
2: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
3: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: Ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Została ostatnia reklama.
9: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
10: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miauszlę.
11: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
12: Reklama.
13: Drogowskaz. Radia Pogoda.
14: Od dzisiaj piąty etap napraw gwarancyjnych przy Centrum Siatkowym Opole Główne. Uwaga na zamknięcie wlotowego odcinka ulicy Armii Krajowej. Sporo się dzieje również na chodnikach. Na Bielskiej finał prac na odcinku od pawilonów handlowych do skrzyżowania z ulicą Wewnętrzną.
13: Radio Pogoda 104,1 FM.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 10 minut godzina 9, a o 18 powita Państwa Tamara Pawlik-Lipska. Dzień dobry, Tamaro. Czy chciałabyś przedstawić swojego gościa?
1: Dzień dobry Państwu. Tak, dzisiaj moim gościem Walejsław będzie Jerzy Kryszak. Dzień dobry.
2: To ja to powiem. Dzień dobry, tak, będę gościem.
1: Aha, i to jest koniec. Kończymy.
2: No bo nie będę mówił, że to nie Walejsław. Po prostu na ulicy.
1: Dobra, na ulicy.
2: Zwykła ulica.
1: Zwykła ulica.
2: Popularna.
1: Popularna. A tak na poważnie będziemy rozmawiać o słowach na G, P, D.
2: To nie mój alfabet. Wymyślany.
1: Zapraszam już dzisiaj po 18.
3: Koniecznie trzeba tego posłuchać. Serdecznie zapraszamy z panem Jerzym Kryszakiem. Miałam okazję spotkać się kilka razy w tak zwanych kulisach. No naprawdę muszą Państwo posłuchać tej
0: będzie
3: rozmowy.
0: Będzie ciekawie, będzie wesoło.
3: Będzie, bardzo wesoło przede wszystkim. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Zagramy Państwo Akropolis Adieu w wykonaniu Mireille Mathieu. A tak mi się zrymowało. Za 8 minut 9.

0: Za 5 minut 9, pogodny poranek w Radiu Pogoda. W poprzednich wiadomościach było o jesieni. Odzywają się Państwo na temat jesieni, więc no my też się do Państwa odezwiemy po godzinie 9. A co w tych wiadomościach, które za chwilę, Michale?
1: A między innymi o tym, że jeśli autostrada kojarzy się Państwu z tym, że można szybko dostać się z miejsca A do miejsca B, to teraz tak nie będzie. I to nie chodzi tylko o jedną autostradę, a o kilka autostrad w Polsce. Przyszła jesień, będą remonty.
0: A, okej.
2: Jak to na jesień?
0: No ale musi być gorzej, żeby później było lepiej.
1: Tak, ale spokojnie, jasne, płacić dalej trzeba, oczywiście.
0: A nie, no to już nie fajnie. Wiadomości za chwilę.

0: to promocja.
1: Trzy legendarne świnki w Radiu Pogoda.
2: Jak będzie okazja,
3: to co?
2: To przebierzemy cię w jakiś frak, załatwimy orkiestrę, damy ci batutę i będziesz dyrektorem.
4: A my to nagramy i puścimy na antenę.
1: Świnki 3. Program Wojtka Pijanowskiego, Krzysztofa Szewczyka i Włodzimierza Ziętarskiego. Sobota od 14:00. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.

0: panele trwa. Teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Czyta lektor AI.
2: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
1: Jaja ściółkowe Ojajo. 10 sztuk, cena sprzed obniżki 11,49. Teraz tylko 6,99 przy

0: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić
2: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
2: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
6: Kochanie, teraz jest idealnie.
7: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
8: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
9: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki D-Vitum Forte K2. D-Vitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. D-Vitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
10: Została ostatnia reklama.
11: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
12: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
11: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
13: Skoda. Reklama.
14: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Zaraz wracamy do najpiękniejszych melodii. Szukaj mnie... A nie, to przepraszam, to Edyta Geppert zaśpiewa tak naprawdę taką piękną piosenkę z lat 80. A teraz wiadomości.
15: Pożar w mazowieckiej firmie teleinformatycznej. Rząd mówi, że mogła to być próba zakłócenia internetu dostarczanego do Ukrainy. A1, A2 i A4, tam mogą pojawić się zwężenia i ograniczenia prędkości. Ruszają remonty. Rzadki kubek z muminkiem sprzedany za rekordową kwotę.
16: Radio Pogoda. Wiadomości o 9:00.
14: Michał Pierzchała.
15: Paliła się instalacja antenowa firmy teleinformatycznej w Woli Krabowskiej na Mazowszu. Znajduje się tam stacja Starlinków. Za jej pośrednictwem internet trafia przez Polskę, także na Ukrainę. Jak skomentował wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, wiele wskazuje na to, że to kolejny element wojny hybrydowej. Jest kolejny alert RCB w związku z atakami Rosji na Ukrainę dla mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. To już drugi dzisiejszy. Ponownie wojsko podrywało myśliwce, które patrolują polską przestrzeń powietrzną. A1, A2 i A4, tam mogą pojawić się zwężenia i ograniczenia prędkości, bo jesienią rozpoczynają się kolejne remonty na autostradach. Na Śląsku utrudnienia są m.in. między Pyrzowicami a Piekarami Śląskimi. W Kujawsko-Pomorskim, a to wczoraj na A1 między Warlubiem a Kopytkowem. Przygotowanie do rozbudowy spowolni jazdę po A2 na trasie Warszawa-Łódź, dodaje Szymon Piechowiak z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
17: Zachowamy na cały czas trwania inwestycji ruch po 2 pasy w obu kierunkach. Oczywiście przy ograniczeniu prędkości zainstalujemy tam odcinkowy pomiar prędkości, tak aby kierowcy respektowali te ograniczenia. Chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo zarówno samych kierowców, jak i wszystkich tych, którzy będą pracowali przy rozbudowie.
15: A dwójka na Mazowszu to jedna z najbardziej uczęszczanych tras w kraju. Prace mogą tam potrwać ponad rok. Roboty prowadzone są także na A4 na Dolnym Śląsku. Rozpoczął się remont łącznic na 5 węzłach między Budziszowem a Kątami Wrocławskimi. Według zapowiedzi zakończy się w połowie listopada. Jesień to czas wzmożenia infekcji. O czym warto pamiętać? Że z lekkiego przeziębienia możemy leczyć się sami w domu, ale po kilku dniach niepokojących objawów powinniśmy zgłosić się do lekarza, mówi dr Michał Sutkowski.
18: To jest na przykład bardzo wysoka gorączka. Nasilający się kaszel, który jest kaszel z okrztuszaniem dużej ilości jakiejś tam brzydkiej wydzieliny, nazwijmy to, i pacjenci wiedzą, o co chodzi. To jest oczywiście duszność, to są jakieś objawy neurologiczne, to jest na przykład omdlenie w trakcie takiej infekcji.
15: Zdaniem Sutkowskiego nie należy lekceważyć zwłaszcza uciążliwego kaszlu występującego i w dzień, i w nocy.
18: To jest powód, dla którego należy pójść, i to jest najczęstszy powód problemów, że tego typu objawy lekceważymy, a tam już nie jest infekcja, tylko na przykład zapalenie płuc.
15: W gabinetach na razie dominują pacjenci z łagodnymi chorobami infekcyjnymi, których przyczyną jest grupa około 200 wirusów przeziębieniowych, ale pojawia się coraz więcej przypadków anginy oraz COVID-19, który nie jest już tak niebezpieczny jak w czasie pandemii. Bardzo rzadki kubek z serii Muminków kupił na aukcji anonimowy nabywca za nieco ponad 46 tysięcy euro, to w przeliczeniu 200 tysięcy złotych. Jest to prawdopodobnie najwyższa kwota, którą kiedykolwiek wydano na porcelanowy kubek z malunkami ze świata muminków. Kubek przedstawia muminka pływającego wśród muszelek i uchodzi za jeden z najtrudniejszych do zdobycia muminkowych kubków na świecie. Według sklepu, który specjalizuje się w przedmiotach kolekcjonerskich z muminkami, z fabryki wyszło jedynie 10 sztuk takich kubków.
14: Ale że ludzie mają takie fajne pasje i w sumie mnóstwo pieniędzy na nie wydają. Tym lepiej, jeśli państwo zbierają na przykład kubeczki Radia Pogoda, bo wiemy, że są tacy słuchacze, słuchaczki. Można je u nas po prostu wygrać w szybkiej piątce na przykład, czy po południu. Warto słuchać Radia Pogoda. Tak po prostu.
16: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
19: Błażej Kulesza, zapraszam. Na piłkarskich boiskach w Europie dziś sporo grania. Zaczyna się 5. edycja Ligi Narodów. Na początek starcie dwóch potęg. W Amsterdamie Holandia podejmie Niemcy. Na ławkach trenerskich będzie to starcie dwóch wielkich postaci futbolu. Hiszpana Xavi Hernandeza oraz Jurgena Kloppa. Polska pierwszy mecz rozegra jutro w Warszawie z Bośnią i Hercegowiną. Za to mniej więcej za godzinę swój pierwszy mecz po US Open powinien rozpocząć Hubert Hurkacz. Wrocławianin zaczyna walkę na turnieju w Chengdu. A jego pierwszym rywalem będzie reprezentujący Kazachstan Aleksandr Szewczenko.
20: Budującego dnia z radiem życzy właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiberforce.
16: Pogoda.
15: Po kilku dniach zachmurzenia dzisiaj chmury ustąpiły znate Tatry, dzięki czemu z Zakopanego można podziwiać ośnieżone szczyty. A co więcej, w prognozie mamy wysoko w Tatrach kolejne opady śniegu. A poza tym dzisiaj dużo przejaśnień, a więc sporo słońca, przelotnie tylko może padać deszcz. Na północnym zachodzie możliwe burze. Na termometrach od 14 do 17 stopni. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1001 hektopaskali i będzie

Słuchaliśmy francuskiego duetu wokalno-instrumentalnego Michelle Thor, która śpiewała, i Jean-François Maurice, który zajął się warstwą instrumentalną i czuwał nad brzmieniem całego utworu. A jak może Państwo wiedzą, sama melodia w oryginale to tytułowy utwór płyty ABBA Arrival. Za chwilkę posłuchamy piosenki Marii Koterbskiej Chłopcy z obcych mórz, dlatego wyjaśnię, że to z powodu obchodzonego dziś Światowego Dnia Morza, więc dnia, w którym warto sobie uświadomić, co takiego nas łączy z morzem i dlaczego warto o nie dbać. No właśnie, jakie Państwo mają wspomnienia związane z morzem? Ja mam same dobre, uwielbiam być nad morzem, choćby to tylko był spacer po brzegu albo po nadmorskim.

takim lesie. Uwielbiam pływać po morzu. No, to jest coś wyjątkowego i kołysanie wcale nie robi mi źle, co sobie bardzo chwalę. Ale jest też interesująca zbieżność w kalendarzu. Dzisiaj oprócz Gerarda, Marii, Seweryna i Jaromira, których imiona nie kojarzą się z morzem jakoś specjalnie mocno, swoje imieniny obchodzą też Kolumba i Pacyfik. Kolumba zresztą też tylko poprzez analogię do nazwiska pewnego Włocha w służbie hiszpańskiej kojarzy się z morzem, bo samo imię Kolumba pochodzi od łacińskiej nazwy gołębicy. Także jeżeli mają Państwo wśród znajomych Kolumbę lub Pacyfika, myślę, że będą bardzo zadowoleni z Państwa życzeń imieninowych w światowym Dniu Morza. I proszę przy okazji powiedzieć, że Radio Pogoda także życzy wszystkiego dobrego.

0: Irena Santor w Radiu Pogoda o mostach i innych warszawskich widokach. Za chwilkę posłuchamy Andrzeja Rybińskiego i Beatlesów, a teraz tylko taka mała zapowiedź wieczornego spotkania w Alei Sław Radia Pogoda, bo dziś gościem Tamary Pawlik-Lipskiej będzie aktor, satyryk, prezenter i fotograf Jerzy Kryszak. Już z samego wyliczania tego, czym pan Jerzy się zajmuje, wynika, że rozmowa będzie bardzo ciekawa, więc tylko dodam, że warto mieć włączone Radio Pogoda dziś o 18:00.
1: Reklama.
2: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
3: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci, zelektryfikowaną jazdę bez podłączania do zasilania. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Zaprasza VIP Car. Opole, ulica Puszaka 6. Nysa, ulica Piłsudskiego 3.
7: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
8: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
9: Co za dzień.
10: Co się stało?
9: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
10: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
9: Meliski?
10: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
9: Czyli to takie pastylki antystresowe?
10: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
9: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
10: Na mnie i na Meliski.
11: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
12: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
13: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
14: Desnoran?
13: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiła mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
14: Naprawdę?
13: Już mam chrapkę na Desnoran.
15: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
13: Jak?
14: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
16: Po Desnoranie znika chrapanie.
17: Aflofarm. Została ostatnia reklama.
18: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie kultowego teleturnieju Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi swoją drużynę do zwycięstwa? Kto wykaże się większą wiedzą, refleksem i poczuciem humoru? Na widzów czekają gwiazdy, emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj jutro o 20:40 w TVP2 i TVP VOD.

Po Beatlesach chwilkę zajmę Państwu odliczaniem. Warszawska Olimpiada Seniorów trwa od soboty, czyli od 5 dni. Pojutrze w warszawskim Parku Sowińskiego przy ulicy Lekcyjnej 17 odbędzie się uroczyste zakończenie imprezy połączone z wręczeniem medali i międzypokoleniowym piknikiem. Radio Pogoda też będzie obecne na tym wydarzeniu. Poza tym trwają warszawskie Dni Seniora, które Radio Pogoda zainaugurowało uroczyście razem z Państwem 12 września przed Pałacem Kultury. W ramach tego cyklu wydarzeń dziś w Amfiteatrze Bemowo w Parku Górczewska od 15 Dzień Seniora na Bemowie, a w programie m.in. muzyka na żywo, gry, konkursy i sportowe wyzwania, do tego strefa kulinarna, także można się spotkać, pobawić się i porozmawiać z innymi, a przy okazji przekąsić coś smacznego. A na targówku w czytelni naukowej numer 1 przy ulicy Świętego Wincentego 85 o 18 organizatorzy zapraszają na czwartek poetycko-muzyczny. Dziś wystąpi pani Anna Burger, której na fortepianie będzie towarzyszyć Stanisław Szczeciński. To tylko fragmencik wydarzeń, które w ramach Dni Seniora odbywają się dziś i w ogóle każdego dnia w Warszawie. Warto samodzielnie sprawdzać, co się dzieje interesującego dziś i w ciągu następnych dni w Państwa okolicy. Teraz w Radiu Pogoda słuchamy Barbary Doninny.

0: Przy niedzieli zabawa w piosence grupy Pod Budą. Za chwilkę Bohdan Trzymaj się Bohdana Łazuki, a potem usłyszymy toast Edwarda Hulewicza za zdrowie pań. Jak słychać, wszystko zmierza w stronę weekendu. A jeśli weekend z Radiem Pogoda, to koncert życzeń Roberta Janowskiego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Ja chciałbym się dowiedzieć, w jaki sposób trzeba załatwić, aby życzenia zostały emitowane na waszej antenie. Dziękuję, do usłyszenia.
0: Tak, mam tylko dobre wiadomości dla pana. Niczego nie trzeba, jak pan to ujął, załatwiać. Wystarczy zadzwonić i pod numer 22 444 4004 wystarczy pod ten numer zadzwonić i podać swoje imię oraz przekazać swoje życzenia naszemu automatycznemu, pogodnemu sekretarzowi. Albo proszę zajrzeć na naszą stronę internetową radiopogoda.pl i tam skorzystać ze znajdującego się tam formularza. A potem słuchać koncertu życzeń, rzecz jasna, w Radiu Pogoda w sobotę i niedzielę między 10 a 14.
2: Reklama. Festiwal Wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. Tak, wybrane produkty wędliniarskie nadal czekają na ciebie w festiwalowych cenach. W tę środę i czwartek z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędliny Biedronka. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz kabanosy paczkowane. Kraina Wędlin, Tarczyński, Krakus. 2+2 gratis. Limit dzienny 8 opakowań. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
3: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
4: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
5: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
6: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
8: Już dziś w Lidlu. Wszystkie soki Solevita. 1 litr, 2+1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy Lavazza. Drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Opolska Scena Tańca 2026 w Teatrze Kochanowskiego od 20 do 27 września, czyli 8 dni wypełnionych tańcem i emocjami. W programie spektakle z Polski i z zagranicy, spotkania z twórcami, warsztaty i wydarzenia towarzyszące. Bilety do nabycia w kasie teatru lub na stronie www.teatropole.pl.
11: Zobacz, Stasiu, soku.
12: Gdzie? Nie widzę.
11: No tam, patrz.
12: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
11: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
13: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
12: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
13: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
14: Została ostatnia reklama. Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle. Reklama.

kupiłem bukiet róż, chcę do żony wracać już. Nagle widzę, w sklepie są cytryny. Pół godziny człowiek stał, obok ona Bóg tak chciał.

się. Miłość trwała 10 dni, potem oświadczyła mi: Boguś, tyś mnie nieco rozczarował. Nie masz krewnych w Liverpool, nie grasz nigdy główny król.

0: autopromocja.
1: Warszawa. Wielkie pieniądze, tajemnicze interesy i uczucie, które może kosztować wszystko.
2: Stanisław Wokulski rozpoczyna najbardziej ryzykowną grę swojego życia. Stawką są miłość, honor i przyszłość.
1: Lalka Bolesława Prusa.
2: Włącz Radio Pogoda w niedzielę od 8:00 i daj się porwać powieści, która jest na językach wszystkich.
0: Autopromocja. Reklama.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Zobacz, Stasiu, sokół.
4: Gdzie? Nie widzę.
3: No tam, patrz.
4: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
3: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
5: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
4: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
5: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
6: Słuchaj, Marian.
7: No?
6: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
7: Ta.
6: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
7: No i co, Barbara, i co?
6: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
7: Ta Mariolka to jest naprawdę...
8: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
9: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Otwórz okno. Zamknij drzwi. Podkręć ogrzewanie. Zamknij okno. Zakręć grzejnik.
2: Nie przegrzewaj siebie ani domowego budżetu. Sterowanie ogrzewaniem Salus automatycznie dopasuje temperaturę do Twoich potrzeb. Mniej biegania, więcej oszczędzania. Tylko teraz czeka na Ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
3: Została ostatnia reklama.
4: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
5: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
4: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
5: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
6: Reklama. Po co babcię denerwować? To retoryczne pytanie Wojciecha Młynarskiego padnie za parę minut w Radiu Pogoda, po czym posłuchamy Sławy Przybylskiej w piosence Cungali Gali. A teraz proszę posłuchać wiadomości.
7: Wiadomości z Opola.
8: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. 120 tysięcy złotych straciła seniorka z naszego województwa, przekonana, że wpłaca kaucję za córkę zatrzymaną rzekomo po wypadku samochodowym. 81-letnia mieszkanka powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego uwierzyła w historię przedstawioną przez mężczyzn podających się za policjanta i prokuratora. Przekazała pieniądze i biżuterię. Policjanci nigdy nie proszą o przekazywanie kosztowności czy pieniędzy w związku z prowadzonym postępowaniem, przypomina Opolska Komenda. To teraz przestroga zdrowotna i szansa, by się przebadać. W sobotę na Placu Kopernika odbędzie się Dzień Serca, piąta edycja opolskiej ścieżki profilaktyki sercowo-naczyniowej.
9: Czekać będą na Państwa kardiolodzy, diabetolodzy, neurolog, lipidolog, dietetyk kliniczny, chirurg naczyniowy.
8: Mówi Edyta Hanszkę-Lodzińska, rzeczniczka Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego. Rozpoczęcie w sobotę o 10:00. A w niedzielę również dla zdrowia półmaraton i Family Run, dwa biegowe wydarzenia w Opolu. Spodziewajcie się utrudnień w ruchu. Kolejnych wieści z regionu spodziewajcie się za godzinę. Wróci temat budżetu obywatelskiego.
7: Radio Pogoda 104.1 FM.
0: Budującego dnia z radiem życzy właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiberforce.
7: Pogoda w Opolu.
8: Pogorszenie pogody przed nami jeszcze w południe. Termometry na Opolszczyźnie mogą lokalnie pokazywać nawet 16 stopni, ale około 15 już tylko 12 stopni będzie w Opolu. I do tego spodziewajmy się deszczu, a także wiatru, który będzie jeszcze obniżał odczuwalną temperaturę. Tak więc przed nami deszczowa druga połowa dnia i częściowo deszczowa będzie również noc w regionie. Pogodniej powinno być znowu jutro.
7: Radio Pogoda 104.1 FM.
0: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiberforce.
6: W Światowym Dniu Morza proponuję Państwu, mówiąc najogólniej, nadmorskie wspomnienia z morskich podróży albo tylko z pobytów nad morzem. Mogą też być wspomnienia niekoniecznie związane z morską wodą, a od czasu do czasu będą się też dziś pojawiać piosenki związane z morzem. Dzień dobry.
10: Dzień dobry, dzień dobry. Miałam usłyszeć piosenkę Janka Wojdata z Waweli i na razie nie jest puszczona. Nie wiem dlaczego.
6: To już wyjaśniam. Cierpliwości. Proszę mi wierzyć, że się pani doczeka i to już niedługo. Z tym, że na razie mam dla państwa najpiękniejsze melodie Wojciecha Młynarskiego, Sławy Przybylskiej i zespołu Herman's Hermits. Piotr Sworakowski, dzień dobry.

parterku. Babcia w oficynce drepce rząd dla informacji o całej rodzince. Lecz choć u nas trwa od rana sodomką gomorka, babci o tym się nie mówi, by była w humorku. Wujek Ziutek, co za smutek, choć kawał mężczyzny, świat pożegnał przy pomocy sznurka od bielizny. Co z Ziuteczkiem, głos babuni dźwięczy na przygórku. Jak mu idzie? Idzie babciu, idzie, jak po sznurku.

Wszystko się wyłuszcza i w ogóle się staruszki na parter nie wpuszcza. Aż rodzinnie osiągniemy, prawda ta nas krzepi, sytuację, w której może być nam tylko lepiej. A jak nam już będzie lepiej, panie i panowie, to się babci koci łapci o tym też nie powie.

0: Coś mi mówi, że pakuje się w coś dobrego, śpiewali panowie z zespołu Herman's Hermits. Czyżby zamierzali wypłynąć w daleki rejs? Nie wiem, ale wiem, że wspomnienia z rejsów są albo piękne, albo koszmarne. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Andrzej Piateczna się kłania. No płynąłem wiele razy, ale jedną taką wyprawę pamiętam szczególnie. W koło brzegu na Bornholm, rano w niedzielę, buchało bardzo. I byłem jedyną osobą, która nie stała w kolejce do toalety.
0: No tak.
1: I dlatego mi się to podobało. A w powrotnej drodze nie dmuchało w ogóle i nikt do toalety przez całą drogę nie poszedł. Pozdrawiam słuchaczy i prowadzących Radio Pogoda.
0: Odwzajemniam pozdrowienia, panie Andrzeju. No właśnie, kiedyś usłyszałem od marynarzy, którzy pływali na polskich statkach handlowych, że Bałtyk to bardzo specyficzne morze, które mocno faluje i te fale są krótsze niż gdzie indziej i niektórzy pasażerowie mogą na to źle reagować. A jak państwo wspominają swoje morskie albo w ogóle wodne podróże, małe i duże?
2: Nad morzem złote plaże, dzikie wydmy marynarzy.

0: Irena Jarocka poskarżyła się piosenką, że ciągle czeka na list. Za chwilkę usłyszymy motocyklowy przebój Karin Stanek i Czerwono-Czarnych, a teraz przypomnienie, że dziś po 16:00 Monika Tarka proponuje Państwu zabawę w skojarzenia pod tytułem Daję słowo. Trzeba szybko podawać rozwiązania, bo czasu na odpowiedź mało, 15 sekund, ale jeśli uda się podać 5 skojarzeń z podanym przez Monikę słowem, to można wygrać termos Radia Pogoda. No a za sam udział nagroda jest równie ekscytująca, bo to są zaproszenia dla dwóch osób na koncert Gdy nam śpiewał Krzysztof Krawczyk 30 września w Teatrze Muzycznym Roma w Warszawie. Daję słowo dziś po 15:00 u Moniki Targi w Radiu Pogoda.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Zobacz, Stasiu. Sokół.
4: Gdzie? Nie widzę.
3: No tam. Patrz.
4: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
3: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
5: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
4: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
5: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
6: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
7: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
6: Mój wybór, Grażyna Wolszczak. Jeśli

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek mielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? No, zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Cześć, tu Kuba Wojewódzki. Tak, do ciebie dzwonię, bo mam propozycję. Spotkajmy się 9 i 10 października w Warszawie na Blastcast, największym festiwalu podcastów w Polsce. Słuchasz naszych, słuchasz moich podcastów? To fajnie, tym razem zróbmy to razem na żywo.
3: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
4: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie kultowego teleturnieju Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi swoją drużynę do zwycięstwa? Kto wykaże się większą wiedzą, refleksem i poczuciem humoru? Na widzów czekają gwiazdy, emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj jutro o 20:40 w TVP2 i TVP VOD.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Została ostatnia reklama.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.

0: Pogodne lata w Radiu Pogoda. Rok
1: 1965. 1 stycznia wszedł w życie kodeks cywilny oraz kodeks rodzinny i opiekuńczy, a kilka dni później w polskiej telewizji pojawił się pierwszy odcinek pierwszego polskiego serialu Barbara i Jan.
2: Podaj mi szybko 6 liczb. Od 1 do 49.
3: Po pierwsze, nie uznaję żadnych gier liczbowych. Po drugie, uważam je za szkodliwe. Po trzecie, nie mam czasu na takie głupstwa. A po czwarte, 8 i 10 przyrzekłam sobie nigdy nie przykładać ręki do tego rodzaju idiotycznych zabaw. Skończyłam.
2: Ja też bardzo dziękuję. Możemy już iść do domu.
3: Tak szybko zrezygnowałeś z totolotka?
2: Skąd znowu? Przeciwnie, właśnie podałaś mi znakomitą koncepcję liczbową.
1: Również w styczniu w kawiarni Nowy Świat w Warszawie zainaugurował działalność kabaret Dudek, a w kawiarni Krystal w Gdańsku Wrzeszczu Bernard Dornowski, Jerzy Kosela, Krzysztof Klęczon, Henryk Zomerski i Jerzy Skrzypczyk założyli zespół Czerwone Gitary. Latem 65 roku na świecie, w Polsce troszkę później, w kinach pojawił się film Beatlesów Help.
4: Jak dostać bilet na film o Beatlesach? Jak się do nich najbardziej upodobnić? W kolejce przed kinem galeria mniej lub bardziej udanych naśladownictw.
1: A pod koniec października polska telewizja wyemitowała premierowy odcinek serialu...

0: koledze Maju śpiewała Ewa Bem. Kolega Maj pojawi się u nas za 299 dni, jeśli dobrze liczę, także no, już niedługo. Znacznie wcześniej jednak, bo lada minuta, usłyszymy najpiękniejsze melodie Rickiego Nelsona, Andrzeja Zauchy i Ali Babek.
1: Radio Pogoda.
2: Autopromocja. Pływanie w stylu klasycznym.
3: Tenis stołowy.
2: Łucznictwo.
3: Energia, pasja i sportowe emocje nie znają wieku.
2: Już w sobotę od 10:00. Spotkajmy się na ceremonii medalowej 8. Warszawskiej Olimpiady Seniorów.
3: Najszybsi, najwytrwalsi, najbardziej uśmiechnięci seniorzy stolicy otrzymają zasłużone medale i brawa.
2: Będziemy tam i my z naszym plenerowym studiem.
3: Szczegóły na
1: radiopogoda.pl.
2: Autopromocja. Reklama.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
6: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
7: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
6: Od czwartku w Kauflandzie alpejskie mleczko Milka. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. A woda źródlana Żywiec Zdrój i 1,5 litra. Kup 6-opak, drugi gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Mamy niskie ceny.
10: Poznaj Mazdę CX-60. Teraz w limitowanej akcji specjalnej na lato. Japońska precyzja wykonania, dopracowane detale i nowoczesne technologie w eleganckim i dynamicznym SUV-ie. Tylko do końca września Mazda CX-60 dostępna z pakietem korzyści do 60 tysięcy złotych. Odwiedź salon Mazda Grupa Wróbel w Opolu.
11: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
12: Jeśli chcesz

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG. Teraz MG ZS Hybrid

0: edycji 2026.
1: Do salonu MG zaprasza VIPCAR. Opole, ulica Pużaka 8.
2: Została ostatnia reklama.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.

0: Autopromocja. Weekend, czas na odpoczynek i relaks. A w radiu pogoda, czas na rozmowy, dobre słowa i najpiękniejsze melodie. Jeszcze pamiętam. Czas, na który czekam cały tydzień.
1: A pan w tej chwili jest w radiu pogoda?
0: Tak.
1: Nie.
0: Tak.
1: Tak? To ja już puszczam sobie.
0: Ty też puść sobie koncert życzeń w Radiu Pogoda. Sobota i w niedzielę od 10. Zapraszam, Robert Janowski.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZO.
4: Kategoria trawienie.
5: Po jednej nutce.
4: Ciężko na żołądku.
5: A teraz?
4: Uczucie pełności.
5: Dobrze, i ostatni.
4: Gazy.
5: Świetnie, a co można na to zaradzić?
4: Najlepiej zastosować Trawisto.
6: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
11: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
14: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
13: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
14: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
15: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
16: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
15: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
16: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
15: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
17: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
18: GWM. Go with more.
19: Została ostatnia reklama.
20: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent SET. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
2: Reklama.
21: Na początek dzisiejszego popołudnia mam dla Państwa piosenki Andrzeja Dąbrowskiego Zapomnij Mnie oraz Samba Rio Drupiego. Obie pojawią się za parę minut w Radiu Pogoda, zaraz po tych wiadomościach.
22: Wiadomości z Opola.
23: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. To już przedostatni etap napraw gwarancyjnych przy Centrum Przesiadkowym Opole Główne. Od dzisiaj zamknięcie dla ruchu wlotowego odcinka ulicy Armii Krajowej. Wszystkie prace powinny zakończyć się tam w poniedziałek. Tymczasem Opolanie decydują, na co przeznaczyć część przyszłorocznego budżetu miasta. To w ramach kolejnej edycji budżetu obywatelskiego. Właśnie ruszyło głosowanie na ponad 70 różnych projektów, mówi Dorota Piechowicz-Witoń z Centrum Dialogu Obywatelskiego.
0: Tereny rekreacyjne, place zabaw, mała architektura, drogi, chodniki, ścieżki rowerowe to jest absolutny top minionych lat i tak też jest w tej edycji. Dzielnicowych projektów mamy łącznie 40.
23: A do podziału jest 8 600 000 zł. Głosować możemy do 13 października. Na koniec jeszcze policyjne wieści. 18 psów przewodników przeszkolonych na terenie aresztu śledczego w Turawie. Zwierzaki szkoliły się z działania w zadymionych pomieszczeniach i szukania narkotyków. Przy okazji czworonogi przeszukały cele pod kątem obecności środków odurzających.
1: Radio Pogoda 104.1 FM.
18: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
1: Pogoda w Opolu.
23: Najbliższe godziny pogodowo nie będą należeć do przyjemnych. Popołudnie będzie chłodniejsze niż pierwsza połowa dnia, tylko w granicach 12 stopni ma się wahać temperatura około godziny 15 czy 16. Do tego będzie wietrznie, no i będzie też deszczowo. To właśnie deszcz zdominuje pogodową sytuację na Opolszczyźnie po południu. Częściowo deszczowa będzie również najbliższa noc i tak naprawdę wypogodzi się dopiero jutro.
1: Radio Pogoda 104.1 FM.
18: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.
21: Dzień dobry. Czwartkowe popołudnie rozpoczęło się parę minut temu dosłownie i potrwa do samego wieczora, więc warto je dobrze zacząć. Czyli najpiękniejszymi melodiami, które usłyszymy w wykonaniu Andrzeja Dąbrowskiego, Drupiego i Jadwigi Barańskiej. A skoro dziś dzień morza i to światowy, to interesują mnie Państwa wodne wspomnienia, głównie morskie, ale nie tylko. No i jego takie wodne, choć nie morskie wspomnienie pojawi się jeszcze do 13:00. Pojawi się też szum fal i trochę nadmorskiego wiatru. Troszkę wcześniej, bo już za parę minut.

Czemu los zowiesz złym? Czemu kryjesz się z tym, że mnie kochasz? Dlaczego nie rozumiem? Przecież wiem, że mnie chcesz. Jestem wolna, ty też. Jesteś sam, czemu zdobyć mnie nie umiesz? O czym myślisz, gdy trzymasz mnie w ramionach swoich? Twoja miłość to nasza jest rzecz.

że tobie i mnie nam obojgu jest źle z tą miłością, co przyszła nieproszona i zatruwa nam dni i po nocach się śni w kolorowych marzeniach niespełniona. Nie myśl nic, nie mów nic, to nic nie pomoże. Kogo krzywdzisz, gdy kryjesz się z tym?

Gdybyś wiedział, jak ja czekam ciebie co dnia, jak chcę wyrwać uczuć twych wyznanie. Czy mam pierwsza dać znak, czy odwagi ci brak, by ratować dwa serca zakochane? Jeśli niebo nas czeka, to weźmy niebo. Jeśli piekło, to nasza jest rzecz.

0: No, nie mówiłem, że usłyszymy fale i trochę wiatru też? To dźwięk filmiku, który o poranku nadesłała nam słuchaczka Radia Pogoda i przyznają Państwo, że te dźwięki dobrze pasują do morskich i nadmorskich wspomnień. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie Piotrze. Też uwielbiam być nad morzem, ale muszę zaznaczyć nad naszym morzem. Żadne inne morze nie jest tak ciekawe, tak różne. Nie musi być słońce. Może być wiatr silny, szum morza, to jest coś, co podobnie jak pani Asia, uwielbia.

0: Odpoczywam słuchając, spacerując brzegiem morza, obojętnie, czy świeci słońce, czy wiatr wieje. Właśnie teraz jestem w Kołobrzegu. Wszystkich pozdrawiam i zapraszam do przyjazdu i cieszenia się naszym morzem. Wszystkiego dobrego.
1: Wzajemnie, pani Krystyno. Udanego pobytu nad morzem w takim razie. A ten dźwięk morza w tle to właśnie Kołobrzeg, kołobrzeskie morze. Pozwoli pani też, że dołączę do klubu wielbicieli morza, chociaż ja nie tylko lubię spacerować nad morzem, lubię mu się też przyglądać z pewnej wysokości. No, to zależy, jak wysokie są góry nad tym morzem, nad którym akurat jestem. Ale to też jest, bywa, niezapomniany widok.

0: Piosenka napisana dla Dionne Warwick, ale właściwie stała się przebojem bardziej Arety Franklin, czyli pani, której właśnie słuchaliśmy w radiu Pogoda. Nie wiem, czy państwo słuchali dzisiejszej szybkiej piątki w porannym programie Radia Pogoda. Ja ciągle jestem pod wrażeniem pewności i szybkości, z jaką pani Małgorzata podawała kolejne odpowiedzi. Proszę posłuchać.
1: Państwo.
2: Francja.
1: Ryba.
2: Flądra.
1: Mhm. Szkole.
2: Fizyka.
1: Mhm. Instrument muzyczny.
2: Flet.
1: Zespół muzyczny.
2: Filipinki.
3: Pyk, pyk, pyk.
1: I poszło i nawet połowa super czasu nie była wykorzystana.
3: Bardzo serdecznie gratulujemy pani Małgorzato.
2: Bardzo dziękuję.
0: No i właśnie w taki sposób pani Małgorzata zdobyła dziś komplet nagród, czyli gwarantowany dzbanek na wodę Radio Pogoda oraz nasz pogodny kubeczek koloru granatowego. Okazja do powalczenia o takie nagrody jeszcze jutro rano przed państwem. Asia i Zygmunt na pewno powiedzą dokładnie, kiedy będzie można zadzwonić w tej sprawie, a z doświadczenia wiemy, że to się zdarza mniej więcej około 8:00.
4: Radio Pogoda.

0: autopromocja.
1: Jaki jest przepis na idealny poranek? Trochę uśmiechu,
2: garść inspiracji,
3: szczypta ciekawostek
2: i mnóstwo najpiękniejszych melodii.
1: Brzmi prosto? Bo właśnie takie są pogodne poranki Radia Pogoda. Zacznij swój idealny poranek z Asią Kruk i Zygmuntem Heizerem. Codziennie od 6:00 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
6: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
7: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
12: Jeśli w Twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
13: Kochanie, teraz jest idealnie.
12: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na Ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
14: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
15: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
16: Została ostatnia reklama.
17: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami.
18: Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
19: Mamo, ratunku! Spędzi mnie cała głowa.
20: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
21: Raz, dwa, trzy.
20: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
17: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę, zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
0: Reklama.

0: Ewa Demarczyk i Na moście w Avignon. Ponieważ tytuł tej piosenki zawiera słowo most, to śmiem twierdzić, że właśnie ten utwór dobrze pasuje do naszych wodnych wspomnień, nawet trochę morskich, bo teraz będziemy naprawdę blisko morza. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam Radio Pogoda. Właściwie mam takie doświadczenia kapitalne, pływanie na kajakach w czasie wakacji na jeziorze Mikaszewskim. Było to kapitalne doświadczenie, relaks, poczucie jedności z przyrodą, także bardzo polecam. Pozdrawiam, Radio Pogoda.
0: Odwzajemniamy pozdrowienia. A tym z Państwa, którym zamarzyło się takie poczucie jedności z przyrodą, powiem, że jezioro Mikoszewskie, to znaczy Mikoszewskie, przez o Mikaszewskiego jakoś nie znalazłem, ono leży jakieś 2-3 kilometry dokładnie na północ od Mikoszewa, tuż przy prawym brzegu samego ujścia Wisły. Także spokojny spacer przez las, a potem chwilę relaksu na kajakach są możliwe. Nie wiem, czy jeszcze w tym roku, ale tak w ogóle warto się tam wybrać, bo tam dużo zwierząt bardzo lubi te rejony, w tym także i foki. Zbigniew Wodecki przed nami ze swoim oczarowaniem.

najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda. Zabrzmią za chwilkę w piosenkach w wykonaniu Alberta Harrisa, grupy No To Co i Hanny Banaszak. Ja tylko przypomnę, że w niedzielny poranek od 8 do 10 możemy słuchać fragmentów powieści Lalka czytanych przez Wojciecha Masiaka. A o Lalce ostatnio coraz głośniej. Pojawił się serial, który budzi mieszane uczucia. U mnie także, bo jednocześnie bardzo mi się podoba gra aktorów. Uważam, że spokojnie dorównuje ta gra ideałom poprzednich ekranizacji tej powieści. I dziwią mnie pomysły scenariuszowe tego serialu. No ale cóż, i tak oglądam. Tak myślę sobie, że ten serial powstał raczej na kanwie powieści Lalka, a nie na jej podstawie. Film Lalka ma być zupełnie inny. Czy wierniejszy powieści? Przekonamy się niebawem. Do kinowej premiery zostało jeszcze 6 dni. Premiera 30 września.

0: Autopromocja.
1: Trzy legendarne świnki w Radiu Pogoda.
2: Jak będzie okazja,
3: to co?
2: To przebierzemy cię w jakiś frak, załatwimy orkiestrę, damy ci batutę i będziesz dyrektorem.
3: A my to nagramy
2: i puścimy na antenę.
1: Świnki 3. Program Wojtka Pijanowskiego, Krzysztofa Szewczyka i Włodzimierza Ziętarskiego. Sobota od 14:00. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.

0: Z Leroy każda zmiana jest łatwa. Tu wymierzą, zaprojektują, dostarczą, a z montażem masz jeszcze taniej. I najważniejsze, że wszystko ogarniają w terminie. W Leroy masz pełną gwarancję remontu bez niespodzianek. Z nami wszystko da się zrobić. Leroy Merlin. Zapraszamy do sklepów na dni mojego domu.
1: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
2: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
3: Dużo dobrego!
4: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto, dużo dobrego!
5: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
6: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
7: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Direct po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na crediagricole.pl/firmy.
8: Muzyka i głos.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
2: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
1: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
3: Skoda.
4: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
5: Została ostatnia reklama.
6: W Amnesty International nie mamy wątpliwości, że osoby starsze i ich prawa muszą być dostrzegane. Też tak czujesz? Dołącz do kampanii Jestem. Już co czwarty z nas jest po 60. Wszyscy chcemy decydować o sobie, żyć na własnych warunkach i korzystać z możliwości, jakie daje świat. Godne życie należy się nam wszystkim. Więcej informacji o kampanii Jestem na stronie amnesty.org.pl.
7: Reklama.
8: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
9: Taki pech to się zdarza może raz na 100 lat. Znam Agnieszkę, dla której bym słoneczko z nieba skradł. Lecz nazwiska jej nie znam i adresu nie znam też. I dlatego szukam, wołam wzdłuż i wszerz. Czy tutaj mnie...

Radio Pogoda. Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.

0: domów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. Auchan.
1: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach. Gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
2: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
3: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska SA.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko 1,69 zł za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 zł za sztukę przy zakupie 2.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Wygenerowano z AI.

0: to nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
1: Poznaj Mazdę CX-60. Teraz w limitowanej akcji specjalnej na lato. Japońska precyzja wykonania, dopracowane detale i nowoczesne technologie w eleganckim i dynamicznym SUV-ie. Tylko do końca września Mazda CX-60 dostępna z pakietem korzyści do 60 tysięcy złotych. Odwiedź salon Mazda Grupa Wróbel w Opolu.
2: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
3: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
4: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
5: Została ostatnia reklama.
6: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Teraz czekolada Nussbeizer, jedna plus jedna gratis.
7: Do soboty z kartą Moja Biedronka czekolada Nussbeizer 100 gramów, jedna plus jedna gratis. Limit dzienny 8 sztuk na kartę.
6: Spotkajmy się w Biedrze.
8: Reklama.
9: Marcel ze swoim gangiem w Radiu Pogoda zaśpiewa nam optymistyczną piosenkę Zaświeciła moja gwiazda, a potem usłyszymy, co działo się na francuskiej w piosence Reny Rolskiej. Teraz natomiast mamy dla Państwa najważniejsze aktualności.
10: Atak w opactwie benedyktynek w Jarosławiu. Jedna osoba nie żyje. Nowe zasady pobierania opłaty od turystów coraz bliżej. Berlin wycofuje się z walki o organizację olimpiady.
11: Radio Pogoda. Wiadomości o 13:00.
10: Miriam Lipińska. Atak nożownika w klasztorze sióstr benedyktynek w Jarosławiu na Podkarpaciu. Doszło do niego dziś rano. 31-letni obywatel Ukrainy ranił 5 osób, 4 mężczyzn i 1 kobietę. Jeden z rannych, ksiądz, zmarł. Na razie nie wiadomo, jaki był motyw ataku. Śledczy pracują na miejscu, odtwarzają dokładny przebieg tego zdarzenia. Zabezpieczyli nóż, którego napastnik użył do ataku. Kancelaria prezydenta Karola Nawrockiego zapewnia, że zielone światło ze strony amerykańskiego prezydenta co do powstania amerykańskiej bazy w Polsce się nie zmienia. Teraz wszystko w rękach rządu, mówi prezydencki minister Marcin Przydacz.
12: Poza potwierdzeniem tego faktu ze strony prezydenta Donalda Trumpa, no niewiele już więcej na poziomie prezydenckim można wykonać. Tutaj jest teraz zadanie dla ministra obrony narodowej, dla wiceministrów, dla dyrektorów, dla Wojska Polskiego.
10: Marcin Przydacz zapewnił dziennikarzy w Nowym Jorku, że temat stałej bazy amerykańskiej w Polsce pojawił się w rozmowie prezydentów Nawrockiego i Trumpa podczas uroczystej kolacji otwierającej posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Do końca roku punkty schronienia muszą być odpowiednio oznakowane. MSWiA chce, żeby mieszkańcy mogli szybko się ukryć w razie zagrożenia. W sumie chodzi o blisko 85 tysięcy lokalizacji w całej Polsce. Na każdym takim budynku będzie tabliczka z Międzynarodowym Znakiem Obrony Cywilnej, niebieskim trójkątem na pomarańczowym tle. Pod nim zobaczymy zieloną tablicę z białym napisem, gdzie jest schron. Dodatkowo na drzwiach wejściowych i prowadzących do punktów będą naklejki. Ze znakowaniem spieszy się już Lubelszczyzna, mówi wojewoda lubelski Krzysztof Komorski.
13: Nam zależy, aby ten cel, czyli oznaczenie wszystkich tych obiektów do końca roku był wykonany dużo wcześniej. Do końca roku okej, przyjmujemy do wiadomości, my chcemy mieć powiedzmy do tego 15 października już w znacznej części udokumentowane.
10: Punkty są teraz sprawdzane przez strażaków. Samym znakowaniem mają zająć się samorządy i administratorzy budynków. 5 zł, tyle maksymalnie ma wynieść opłata miejscowa za noc, za osobę. Senat przyjął dziś bez poprawek ustawę w tej sprawie, a zgodnie z nowymi przepisami do pobierania opłaty w miejscowościach turystycznych nie będzie już potrzebne wykazywanie korzystnych właściwości klimatycznych, czyli powietrza wolnego od smogu. Nadal jednak miejscowość musi mieć walory krajobrazowe i odpowiednią bazę noclegową. 5 zł to stawka maksymalna. O ostatecznej wysokości zdecydują lokalne władze. Teraz przepisy trafią na biurko prezydenta, a nowe prawo ma wejść w życie od stycznia. Berlin zrezygnował ze starań o organizację letnich Igrzysk Olimpijskich w 2036, 2040 albo 2044 roku. Miasto ogłosiło decyzję na zaledwie dwa dni przed wyborem niemieckiego kandydata przez Niemiecką Federację Sportu Olimpijskiego, odpowiedniczkę polskiego PKOL-u. Władze Berlina tłumaczą, że rezygnują, bo nie mogły zaoferować tego, czego żądano. Ale notowania niemieckiej stolicy w tym wyścigu i tak nie były wysokie. O wiele większe szanse ma Monachium na południu kraju oraz region Ren-Rura na zachodzie.
11: Pogoda.
10: W całym kraju przelotny deszcz, do tego przeważnie pochmurno i dość chłodno na termometrach, maksymalnie od 13 stopni na Warmii i Mazurach, przez 14 na Mazowszu, Podlasiu i na Lubelszczyźnie, 15 na Śląsku i w Wielkopolsce, do 16 w Małopolsce.
11: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.
9: Dzień dobry. W kalendarzu dzisiaj Światowy Dzień Morza i z tej okazji ono pojawia się w Państwa telefonicznych wspomnieniach. W ciągu najbliższych minut pojawią się jeszcze dwa, najbliższych kilkudziesięciu minut. Jedno będzie wspomnieniem pewnego spaceru, drugie to niemal przepis na pozbycie się choroby morskiej. Ale najpierw posłuchamy sobie piosenek Gangu Marcela i Reny Rolskiej.

miałem złych, w samotności czas mój biegł. Nieraz miałem siebie już dość, nie wiem skąd więc ta myśl, którą przyniósł dzisiaj świt.

0: Niedługo przyjdzie czas na wspomnienia o Violetcie Villas, zwłaszcza, że w kinach już 27 listopada pojawi się film Violetta Villas opowiadający o 10 latach życia tej wokalistki. W roli głównej Sandra Drzymalska, czyli ta sama aktorka, o której obecnie jest głośno, bo zagrała główną rolę w serialu Lalka na Netflixie, a o tym serialu naprawdę jest głośno, jest szeroko dyskutowany i komentowany. Ale wracając do filmu Violetta Villas, właśnie w sieci pojawił się taki oficjalny trailer, dosyć długi, dzięki któremu możemy zajrzeć już za kulisy tego, co się działo podczas kręcenia tego filmu i zobaczyć, co naprawdę zobaczymy na ekranach 27 listopada. Jak powiedziałam, to będzie kilka lat z życia Violetty Villas, 10 pierwszych lat jej kariery, od skromnych występów tutaj u nas w kraju, aż do oszałamiającej kariery w Paryżu i Las Vegas. Wszystko pokazane, opowiedziane z perspektywy jej syna Krzysztofa Gospodarka, no to posłuchajmy fragmentu tego trailera, po którym już można się zorientować, jaki będzie ten film.
1: Objawienie. Głos ery atomowej.
2: Czy pali pani papierosy?
1: Wolę się całować. Jeszcze ten pierdoła filozof mi tu potrzebny. Jaki ty jesteś inteligentny. To są 4 lata na drugim końcu świata.
3: Mamo! Mamo!
1: Kolejna albo efedryna?
4: Ty potrzebujesz pomocy.
1: Miu.
5: Wszystko przez to cholerne śpiewanie!
6: Dziecięce ich dni.
1: Ja jedyne co mam to głos. Nic więcej.
6: Moich dni.
0: Jak Państwo słyszą, to będzie film pełen emocji. Jak zapowiadają producenci, to opowieść o blasku sceny i samotności poza sceną, o cenie marzeń, miłości, której brakuje, oraz o chłopcu, który musi dorosnąć szybciej niż powinien.

0: Gibson Brothers i Kuba, pora obiadowa 14.21. Gdybyśmy byli na Kubie, no być może na obiad dostalibyśmy ryż z czarną fasolą, bo to jest tam bardzo, bardzo popularne, z różnymi dodatkami, mięsami, na przykład z wieprzowiną albo wołowiną. Taka szarpana wołowina w aromatycznym sosie pomidorowym z dodatkiem innych warzyw. Też jest pyszna. A co jeszcze? No maniok z sosem czosnkowym, smażone banany. To wszystko zjedlibyśmy pewnie na Kubie. A co u Państwa dzisiaj na obiad? 22 444 40 04, to jest nasz numer.
1: Radio Pogoda.

0: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
1: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
2: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: Została ostatnia reklama.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
11: Aflofarm. Wskazania: produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.

0: Beyoncé i Ricky Poveri, ale żeby zatańczyć, trzeba mieć siłę, a więc zjeść porządny obiad. W porze obiadowej pytam się Państwa, co u Was dzisiaj na obiedzie?
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Z tej strony Danka z Katowic.
0: Witam.
1: Kłaniam się. U mnie na obiad dzisiaj krupniok śląski, ziemniaczki i ogórek kiszony. Pozdrawiam całą redakcję. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję. Ja również dziękuję i życzę oczywiście smacznego, czyli tradycja. Żyje, proszę Państwa, nic dziwnego. Jak byłam na Śląsku, to jedno z kół gospodyń wiejskich opowiadało mi właśnie o krupnioku śląskim, że to nie jest taka zwykła kaszanka. To coś zdecydowanie bogatszego i smaczniejszego. Zresztą chyba jest wpisana na listę produktów tradycyjnych, ten krupniok śląski, więc cieszę się, że też w domach normalnie też Państwo sobie go serwują. A ja, będąc kiedyś, a propos, w Katowicach, to jadłam bardzo pyszne pierogi właśnie z krupniokiem śląskim. Też bardzo dobre. Jak będą mieli Państwo okazję spróbować, to polecam.

Wiarenki, Irena Jerocka na antenie Radia Pogoda. Jeszcze proszę Państwa, usiądziemy sobie przy stoliku w kawiarence, a właściwie przed kawiarenką, przy tych stolikach, które zostały wystawione na lato i jeszcze stoją. A to dlatego, że jeszcze będzie ciepło. Babie lato przed nami. Zacznie się proszę Państwa jutro. Temperatury powyżej 20 stopni Celsjusza. Jak zapowiadają dzisiaj żartobliwie synoptycy, ma być prawie upalnie. Zwłaszcza w sobotę, kiedy termometry w całym kraju pokażą od 23 do nawet 28 stopni Celsjusza i to w cieniu, więc słońcu może będzie nawet powyżej 30 stopni. Najcieplej na południu, na Dolnym Śląsku i w Małopolsce. I co najważniejsze, nie będzie padać, więc jak najbardziej można będzie usiąść sobie przy stoliku, przed kawiarenką, wypić kawę, zjeść lody.

0: Autopromocja.
1: Weekend, czas na odpoczynek i relaks. A w Radiu Pogoda czas na rozmowy, dobre słowa i najpiękniejsze melodie.
2: Nie, jeszcze pamiętam.
1: Czas, na który czekam cały tydzień.
3: A pan w tej chwili jest w Radiu Pogoda?
1: Tak.
3: Nie.
1: Tak.
3: Tak?
1: Tak.
3: To ja już puszczam sobie.
1: Ty też puść sobie koncert życzeń w Radiu Pogoda. Sobota i w niedzielę od 10:00. Zapraszam, Robert Janowski.
0: Autopromocja. Reklama.

0: Auchanów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. Auchan.
1: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
5: Raz, dwa, trzy.
4: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
9: Zapytaliśmy Panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
10: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
9: Od czwartku polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka 14,99 za kilogram, 5 kg na osobę. Kaufland.
11: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
12: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
13: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy 20 V Parkside. W zestawie z akumulatorem i ładowarką. Aż 100 zł taniej. Tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
14: Lidl. To się opłaca.
15: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
14: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
15: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
14: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
16: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
17: Została ostatnia reklama.
18: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
19: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
16: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
20: Reklama.
17: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

Szanowni Państwo, nazywam się Piotr Bukartyk, autor z własnym krzesłem. Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Pogoda.

gdy sercu serca brak. Bez tego pusty dźwięk ma śmiech i wino traci smak. Nie kochać w taką noc to grzech, gdy tęsknią serca dwa. Gdy ktoś miłości wart jak ty, ktoś o niej śni jak ja. Czy dzień, czy wiek cię znam, to przecież rzecz obojętna. Przyjemnie z sobą nam w tę dziwną, pijaną noc. Nie kochać w taką noc to grzech, kochajmy póki czas. Niech miłość wejdzie w krew i w myśl niech porwie dziś i nas. Świat zatonął w księżycowej ciszy, nad głowami mlecznej drogi szlak. Noc jest blisko, noc miłością dyszy, serce w piersi tłucze się jak ptak. Nie kochać w taką noc to grzech, gdy sercu serca brak. Bez tego pusty dźwięk ma śmiech i wino traci smak. Nie kochać w taką noc to grzech, gdy tęsknią serca dwa. Gdy ktoś miłości

0: Niech miłość wejdzie w krew i w myśl, niech porwie dziś i nas. Niech miłość wejdzie w krew i w myśl, niech porwie dziś i nas.
1: Autopromocja.
2: Warszawa. Wielkie pieniądze, tajemnicze interesy i uczucie, które może kosztować wszystko.
3: Stanisław Wokulski rozpoczyna najbardziej ryzykowną grę swojego życia. Stawką są miłość, honor i przyszłość.
2: Lalka Bolesława Prusa.
3: Włącz Radio Pogoda w niedzielę od 8:00 i daj się porwać powieści, która jest na językach wszystkich.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Zobacz, Stasiu, sokół.
5: Gdzie? Nie widzę.
4: No tam, patrz.
5: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
4: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
6: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
5: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
6: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.

0: cena przed obniżką 23,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy pomidory malinowe 6,99 kilo z Delikartą. Cena przed obniżką 10,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Cześć, tu Kuba Wojewódzki. Tak, do ciebie dzwonię, bo mam propozycję. Spotkajmy się 9 i 10 października w Warszawie na Blastcast, największym festiwalu podcastów w Polsce. Słuchasz naszych, słuchasz moich podcastów? To fajnie, tym razem zróbmy to razem na żywo.
2: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Dwa dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: Rodzina. Inny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
4: Otwórz okno! Zamknij drzwi! Podkręć ogrzewanie! Zamknij okno! Zakręć grzejnik!
5: Nie przegrzewaj siebie ani domowego budżetu. Sterowanie ogrzewaniem Salus automatycznie dopasuje temperaturę do Twoich potrzeb. Mniej biegania, więcej oszczędzania. Tylko teraz czeka na Ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
6: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
7: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
6: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
7: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
8: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: O, ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
12: Mamy niskie ceny.
13: Została ostatnia reklama.
14: Kategoria trawienie.
15: Po jednej nutce.
14: Ciężko na żołądku.
15: A teraz?
14: Uczucie pełności.
15: Dobrze, i ostatni.
14: Gazy.
15: Świetnie, a co można na to zaradzić?
14: Najlepiej zastosować Travisto.
16: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
17: Reklama.
18: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
19: Radio Pogoda i czwartkowe pogodne popołudnie. Za kilka minut między innymi Mieczysław Fog i przebój grupy The Birds. No, ale na razie wiadomości o 15.
20: Premier o pożarze stacji Starlinków na Mazowszu. Policja już wie, kto ułożył betonowe bloczki na torach w Jedlance. Na festiwalu filmowym w Gdyni dziś kolejna premiera. Tym razem to film o znanym muzyku.
13: Radio Pogoda. Wiadomości o 15.
20: Miriam Lipińska. Jest komentarz premiera do tajemniczego pożaru naziemnej stacji internetowych terminali Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Do incydentu doszło wczoraj wieczorem. Donald Tusk podkreślił, że stacja działała w ramach pomocy, jakiej Polska udziela Ukrainie we współpracy z firmą SpaceX, tak aby zapewnić Ukraińcom pewną łączność.
21: No, dziwne zdarzenie polegające na podpaleniu tej infrastruktury. Ja nie lubię definiować bez 100% pewności, co jest sabotażem, a co jest wypadkiem, ale to źle wygląda.
20: W pożarze nikt nie ucierpiał, na miejscu pracują służby. Technicy zabezpieczają ślady. Sprawą zajmują się Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Centralne Biuro Śledcze Policji. Już wiadomo, kto stoi za incydentem na torach w Jedlance na Lubelszczyźnie. We wtorek wieczorem dwa pociągi towarowe jadące w przeciwnych kierunkach najechały tam na betonowe bloczki leżące na torach. Policja policjanci ustalili, że to 12-latek z powiatu łukowskiego zepchnął betonowe elementy z nasypu na tory. Chłopiec przyznał się policjantom do winy. Teraz jego sprawą zajmie się sąd rodzinny. Prokuratura wyjaśnia strzelaninę podczas interwencji policji w okolicach Bolesławca. Sprawa jest w kierunku usiłowania zabójstwa funkcjonariusza. 28-letni policjant jest ranny, według nieoficjalnych informacji w głowę. 33-latek, który oddał strzały, jest już w rękach policji, mówi Łukasz Dudkowiak z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.
0: Policjanci z Bolesławca realizowali dziś czynności operacyjne w jednej z mniejszych miejscowości na terenie powiatu wobec osoby podejrzewanej o kradzież mienia. W trakcie działań doszło do postrzelenia jednego z policjantów i funkcjonariusze również oddali strzały.
20: Rannego policjanta śmigłowiec zabrał do szpitala. Sezon grzewczy powoli się rozkręca i są już pierwsze tej jesieni podtrucia tlenkiem węgla. Tylko minionej nocy w samej Wielkopolsce poszkodowane zostały 3 osoby, 2 z nich trafiły do szpitala, w tym 86-latka z powiatu Międzychockiego, której życie najpewniej uratowała czujka czadu. To pokazuje, że takie urządzenia warto zamontować w swoich mieszkaniach, mówi Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej.
1: Zatrucia się tlenkiem węgla, czyli czadem, gazem, którego nie widzimy, nie jesteśmy w stanie rozpoznać i tylko urządzenie w postaci czujki właśnie tlenku węgla jest w stanie nam pomóc i rozpoznać to zagrożenie w naszym domu.
20: Aby czujki były skuteczne, muszą być regularnie czyszczone i konserwowane. Mocne granie na festiwalu w Gdyni za godzinę w Teatrze Muzycznym, premiera filmu Mniej obcy, inspirowanego życiem lidera zespołu Lady Punk, Jana Borysewicza. Jego muzyka wibrowała we mnie od małego i bardzo chciałem opowiedzieć tę historię, mówi reżyser Christopher Rus. Choć jak dodaje, namówienie artysty do tego projektu łatwe nie było.
22: To nie było takie bang, okej, okay, dobra, robimy fajnie, tylko no, Janek potrzebuje trochę czasu, żeby zaufać komuś. On już parę lat jest w branży muzycznej, gdzie różne rzeczy się dzieją i obiecują ludzie to i tamto. I potrzebowało trochę takiego czasu, żeby nam mi zaufać, że szczerze opowiemy tą historię. A i wtedy to nabrało tempa.
20: Jana Borysewicza gra debiutant, też muzyk, Mikołaj Bukrewicz. Film w Gdyni walczy o Złote Lwy, a już od 7 października będzie dostępny na Netflixie.
23: Co jest grane w Opolu?
24: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Avengers, koniec gry, wraca do kin i to w wersji rozszerzonej. Hit Marvela do zobaczenia będzie od jutra również w opolskich kinach Helios. Opowiada o ocalałych bohaterach, którzy próbują odwrócić skutki działania Thanosa, który wymazał połowę istnienia we wszechświecie. Fani gatunku już zacierają ręce, a krytycy wieszczą, że drugi najbardziej kasowy film w historii podwyższy swój wynik bardziej niż zakładano. A jeszcze dzisiaj Piraci z Karaibów, skrzynia u Marlaka w Helios Replay i to już okazja, aby na dużym ekranie zobaczyć pamiętną produkcję, która ma już 20 lat. Na ekranie Johnny Depp, Keira Knightley, Orlando Bloom w swoich kultowych pirackich wcieleniach i to jest propozycja kina Helios Karolinka jeszcze na dzisiaj. A od jutra do niedzieli przed opolskim ratuszem czekać będzie blisko 1000 m2 biesiadnej przestrzeni i 3 dni muzyki. Jutro i pojutrze impreza potrwa aż do północy.
23: Radio Pogoda 104,1 FM. Pogoda.
20: Niebo nad Polską zachmurzone i są to chmury deszczowe, a na termometrach maksymalnie od 13 stopni na Warmii i Mazurach, przez 14 na Mazowszu, 15 na Pomorzu i Śląsku, do 16 w Małopolsce.
19: Cztery minuty po godzinie 15, pogodne czwartkowe popołudnie z Radiem Pogoda, za chwilę grupa Happy End, jak się masz kochanie, posłuchamy Mieczysława Foga, zespołu 2+1, pojawi się też Krystyna Giżowska na naszej antenie, która opowie o swojej kolejnej, najpiękniejszej melodii i oczywiście posłuchamy tej piosenki. No i proszę Państwa, zaproszę też Was na spotkanie na świeżym powietrzu już w najbliższy weekend, takie bardzo aktywne spotkanie, można będzie spotkać również olimpijczyków, wziąć udział w pikniku. Szczegóły za kilka minut.
23: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

0: Jedna z najpiękniejszych melodii lat 80. z Tel Aviv, Andrzej Załucha na antenie Radia Pogoda, ale Państwo też dzisiaj rozśpiewani. Telefon od Ani z Wrocławia.
1: Jestem tu z Wami, znów prób się skończył czas, mogę słuchać i dzwonić nie jeden raz. I choć miałam intensywny czas, to nigdy nie przestałam kochać Was. A dzisiaj dzień morza. Kiedyś było coś takiego, jak byłam mała, co to było? A, morze, a po morzu pływa ryba, która się nazywa chyba.
0: A to tego nie znałam. Rzeczywiście dzisiaj Dzień Morza, światowy na dodatek Dzień Morza, dlatego te piosenki z morzem pojawiają się na naszej antenie i za chwilę Skaldowie, Między nami morze, piosenka o miłości, o tęsknocie. No i o morzu też, morze trochę też jest, ale dzisiaj też, jak Państwo słyszeli w wiadomościach, setne urodziny PKP, Polskich Kolei Państwowych, a ponieważ wśród naszych najpiękniejszych melodii znajdzie się piosenka na każdą okazję, to i z tej okazji też coś mamy. Po Skaldach Krzysztof Krawczyk zaśpiewa Pospieszny pociąg 8:02.

0: piosenka z okazji setnych urodzin PKP obchodzonych dzisiaj. Wszystkiego najlepszego swoją drogą dla wszystkich, którzy tworzą polskie koleje państwowe i tam pracują. I proszę pamiętać, że z punktu widzenia Radia Pogoda najważniejszy jest pociąg do najpiękniejszych melodii. A jeżeli chodzi o Krzysztofa Krawczyka, to już za chwilę w konkursie Daję Słowo nagrodą gwarantowaną będzie dwuosobowe zaproszenie na koncert Gdy nam śpiewał Krzysztof Krawczyk w Teatrze Muzycznym Roma. Ten koncert 30 września. Utwory Krawczyka zaśpiewa Michał Milowicz, a żona pana Krzysztofa, pani Ewa, a także jego menadżer Andrzej Kosmala, menadżer i przyjaciel, opowiedzą o prywatnym życiu i pewnie i piosenkach również Krzysztofa Krawczyka. Dodatkowo można będzie wygrać w konkursie Termos Radia Pogoda. Także już teraz zapraszam, można dzwonić, zgłaszać się. Nasz numer 22 444 4004. Proszę też przy okazji powiedzieć, która piosenka Krzysztofa Krawczyka jest waszą ulubioną.
1: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.

0: 400 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: Ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
4: Mamy niskie ceny!
5: Muzyka i głos.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
2: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
1: Polecam Michel Mon.
2: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
3: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
4: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
3: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda. Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
6: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
7: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron. Oui.
6: Od czwartku w Kauflandzie alpejskie mleczko Milka. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. A woda źródlana na Żywiec Zdrój 1,5 litra. Kup sześciopak, drugi gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
9: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój. A chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
10: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
9: Twoja definicja dobrego snu.
11: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
12: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
13: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, 4. edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
14: Została ostatnia reklama.
15: Ty plus weekendowe promki równa się okazja na obiad już od czwartku. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września. Cena przed obniżką 20,99.
16: Reklama.

0: oczywiście był Bill Haley w Radiu Pogoda. Za 28 minut 17.
1: Daję słowo
2: w Radiu Pogoda.
0: Dzisiaj ze mną pani Ela. Dzień dobry pani Elu, witam serdecznie.
3: Dzień dobry pani Moniko. Witam panią też bardzo, bardzo serdecznie.
0: Ja również pani Elu, cieszę się, że się pani zgłosiła. Przed panią chyba proste zadanie, mam nadzieję, że słowo, które za chwilę pani usłyszy, przypadnie pani do gustu, że szybko poda mi pani w ciągu 15 sekund 5 wyrazów, które z tym słowem się kojarzą i że wygra pani wszystkie nagrody. Tego pani życzę, pani Elu.
3: Dziękuję.
0: Tylko pozostało teraz wybrać, na jaką literę ma być to słowo dla pani.
3: S jak Stefan.
0: Dobrze, w takim razie już mam w głowie to słowo na literę S. Czy jest pani gotowa?
3: Jestem.
0: Dobrze, uwaga, daję słowo szafa.
3: Sukienki, spódnice, wieszaki, drzwi, spodnie.
0: No i pięknie, wszystko nam się do szafy zmieściło. Pani Ewo, trzymamy w niej porządek. Dobrze, nie było żadnych niespodziewanych rzeczy w tej szafie, nic nam z niej nie wyskoczyło. Ja oczywiście gratuluję, bo idzie pani na koncert z piosenkami Krzysztofa Krawczyka do Teatru Roma już 30 września. Z kim pani pójdzie? Już wiadomo.
3: Z mężem.
0: No to proszę go serdecznie pozdrowić, proszę się dobrze bawić. No i dla państwa
3: oczywiście
0: też Termos Radia Pogoda, bo to jest druga
3: świetnie
0: nagroda w tym konkursie.
3: Świetnie.
0: Dziękuję, pozdrawiam serdecznie.
3: Bardzo się cieszę. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia.
1: Daję słowo
2: w Radiu Pogoda.

0: Kto, jeśli nie ty, przypomni piosenkę mi wspomnienie tamtych lat. No, my to robimy w Radiu Pogoda. To oczywiście piosenka o miłości gangu Marcela, a za chwilę kolejna o tym, że miłość złe humory ma, zaśpiewa Bogdan Łazuka. Będzie też Roy Orbison, California Blue i to wszystko jeszcze przed 17:00 na antenie Radia Pogoda. A propos piosenek o miłości, jeżeli państwo chcieliby jakąś zadedykować komuś bliskiemu, ukochanemu lub ukochanej, to przypominam o koncercie życzeń w Radiu Pogoda, na który zaprasza Robert Janowski w sobotę i w niedzielę, chociaż w ten weekend z Robertem spotkamy się tylko w niedzielę od 10 do 14, a w sobotę przypomnę nasz program na żywo z Parku Sowińskiego w Warszawie z finału 8 Olimpiady, Warszawskiej Olimpiady Seniorów.
1: Radio Pogoda.
2: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
3: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
4: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
3: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
4: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
3: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
5: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
6: GWM. Go with more.
7: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
8: Dobra, zdradź sekret.
7: Jaki sekret?
8: No, ten twój patent na zakupy.
7: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
8: Tylko w Modivo?
7: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
8: I co z tym cashbackiem?
7: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
8: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
9: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
10: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery, nie przegrzewaj domowego budżetu.
11: Kochanie, teraz jest idealnie.
10: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
11: Co za dzień.
12: Co się stało?
11: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
12: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
11: Meliski?
12: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
11: Czyli to takie pastylki antystresowe?
12: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
11: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
12: Na mnie i na Meliski.
13: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
14: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
15: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
16: O, ale że to tak dla mnie?
15: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
18: Mamy niskie ceny.
19: Została ostatnia reklama.
20: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
21: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
20: Pieskie życie ma smak!
21: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
22: Reklama.
0: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
6: Drogowskaz, Radia Pogoda.
22: Do weekendu jeszcze musimy wytrzymać z deszczowo-pochmurną pogodą, choć to już wcale nie tak długo. W niedzielę ma się ocieplić i przejaśnić tak naprawdę, a przez najbliższe dni chłodno, deszczowo i pochmurno, choć też z przejaśnieniami. Na S6, uwaga, między węzłami Kołobrzeg Zachód, Kołobrzeg Wschód, pojazd zjechał z drogi, uderzył w bariery, utrudnienia na lewym pasie.
0: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach.

strumyk przez zielony las. Skończył się już dla mnie kawalerski czas. Dzisiaj tylko czasem, proszę was,

0: Autopromocja.
1: Warszawa. Wielkie pieniądze, tajemnicze interesy i uczucie, które może kosztować wszystko. Stanisław Wokulski rozpoczyna najbardziej ryzykowną grę swojego życia. Stawką są miłość, honor i przyszłość.
2: Lalka Bolesława Prusa.
1: Włącz Radio Pogoda w niedzielę od 8:00 i daj się porwać powieści, która jest na językach wszystkich.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
8: Została ostatnia reklama.
9: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
10: Reklama. Radio Pogoda i czwartkowe pogodne popołudnie. Za kilka minut posłuchamy czerwonych gitar. Pojawi się zespół Alibabki. Zaśpiewa Irena Santor. A na razie wiadomości. Jest 17:00.
11: Premier Donald Tusk o nożowniku z Jarosławia. Wojsko zmienia procedury w sprawie zestrzeliwania wrogich obiektów. Będzie nowa aplikacja ostrzegająca przed zagrożeniami.
8: Radio Pogoda. Wiadomości o 17:00.
11: Miriam Lipińska. Morderca z Jarosławia będzie ukarany z całą surowością polskiego prawa, podkreślił premier Donald Tusk, dodając, że łączy się w bólu z bliskimi ofiar tego brutalnego ataku. Dziś przed południem na terenie opactwa benedyktynek 31-letni Ukrainiec ranił nożem 5 osób, duchownych i świeckich. Jedna z nich zmarła, to ksiądz.
12: Znała pani tego księdza?
13: Tak, oczywiście, to rektor tego ośrodka, wspaniały człowiek. Tutaj każdy mógł przyjść o każdej porze dnia i godziny i zawsze dostał jakieś posiłek, czy dobre słowo, wsparcie. A szczególnie ośrodek, ksiądz rektor go wspierał, jak wybuchła wojna na Ukrainie, prawda? Więc po prostu tutaj ośrodek był wypełniony Ukraińcami, więc on bardzo, bardzo pomagał.
11: Mówi pani Janina, która chodzi do kościoła na terenie opactwa. Jedna z 4 rannych osób jest w stanie ciężkim. Życiu 3 pozostałych nic nie zagraża. Polskie wojsko wprowadzi nowe procedury dotyczące zestrzeliwania obiektów, które naruszą naszą przestrzeń powietrzną. Piloci myśliwców nie będą już musieli zbliżać się do podejrzanych maszyn w celu ich identyfikacji wizualnej przed zestrzeleniem. Wystarczy im sygnał z radarów. Zmiany zapowiedział wiceszef MON Cezary Tomczyk. Chwali je były wiceminister obrony Wojciech Skurkiewicz z PiS, choć zaznacza, że zmiany powinny być wprowadzone wcześniej.
14: Nie musi być kontakt wzrokowy, wystarczy kontakt radarowy i wprost wskazanie, że ten obiekt, który naruszył polską przestrzeń powietrzną, zagraża bezpieczeństwu Polski i Polaków. I to jest absolutnie ważna i przełomowa decyzja.
11: Zapowiadane zmiany to odpowiedź na incydenty związane z naruszaniem polskiej przestrzeni powietrznej. MSWiA i Straż Pożarna uruchomią nową aplikację informującą o zagrożeniach. Będzie ostrzegać użytkowników o alertach RCB, wojska czy służb, na przykład o zagrożeniu z powietrza. Jej powiadomień nie da się przegapić, mówi Wiesław Leśniakiewicz, wiceszef MSWiA.
0: Telefon będzie wzbudzony, po prostu mimo, że będzie nawet i wyciszony, będzie albo światło się włączy, będzie drgał i ewentualnie będzie wysyłał sygnał.
11: Aplikacja ma być gotowa do końca roku. Z kolei od jutra MSWiA ruszy z kolportażem instrukcji reagowania w razie zagrożenia atakiem z powietrza. To uzupełnienie poradnika bezpieczeństwa. Policja złapała 5 graficiarzy, którzy w miniony weekend na przystanku kolejowym Ładzin pod Wolinem pomazali sprayami pociąg. Jak się okazało, zdradziło ich nagranie z kamery, którą uwiecznili swoją akcję i którą zgubili na miejscu. Teraz grozi im do 8 lat więzienia. Z innego nagrania na tej samej kamerze śledczy dowiedzieli się też, że ta sama grupa stoi za podobnym czynem w berlińskim metrze. To na koniec jeszcze o bezcennych fotografiach, które trafiły właśnie do polskich zbiorów. To ponad 1000 nieznanych dotąd zdjęć z czasów II wojny światowej. Przedstawiają Warszawę i inne miasta. Zrobiono je we wrześniu 1939 roku na zlecenie niemieckiego Ministerstwa Propagandy. W 1945 roku całość wpadła w ręce amerykańskich wojsk, a z czasem trafiła do Francji, która przekazała zdjęcia Polsce.
8: Pogoda.
11: Niebo nad Polską zachmurzone i z tych chmur co jakiś czas przelotnie pada deszcz. Do tego dość chłodno na termometrach, maksymalnie od 13 stopni na Warmii i Mazurach, przez 14 na Mazowszu, Podlasiu i Lubelszczyźnie, 15 na Dolnym Śląsku, do 16 w Małopolsce.
10: Jak pogodne czwartkowe popołudnie, to oczywiście z najpiękniejszymi melodiami z Radia Pogoda. Za chwileczkę Janusz Gniatkowski i Jan Danek, Bella Bella Donna. Posłuchamy czerwonych gitar, które zagrają. Tak bardzo się starałem. No i otworzę dla kogoś z Państwa Klub Pogodnych Ludzi. Przypomnę, że mogą się Państwo zgłaszać między innymi przez naszą stronę internetową radiopogoda.pl.
8: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

0: Przed nami, proszę Państwa, taki wyjątkowy, pełen wielu ciekawych wydarzeń weekend, bo w sobotę, przypomnę, od 10 nasze studia plenerowe w Parku Sowińskiego w Warszawie i finał 8 Warszawskiej Olimpiady Seniorów, a w niedzielę w Krakowie, proszę Państwa, wydarzenie, które objęliśmy swoim patronatem, czyli Miss Kultury 60+. Miss tego wydarzenia to taki projekt kulturalno-społeczny, który ma przełamywać stereotypy i udowadniać, że życie po 60 to jest czas pełen pasji, energii i radości. I to nie jest taki klasyczny konkurs piękności, czy to taka bardziej prezentacja osobowości, talentów, aktywności czy pasji. I w czasie tego wydarzenia też, proszę Państwa, wystąpi Robert Janowski. Pojawi się też na scenie Jerzy Kryszak. Jerzy Kryszak, który dzisiaj będzie, prawda, gościem Radia Pogoda, ale o tym już Tamara.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Dzień dobry.
1: Tak, dzisiaj moim gościem Walejsław będzie Jerzy Kryszak. Dzień dobry.
2: To ja to powiem. Dzień dobry, tak, będę gościem.
1: Aha, i to jest koniec. Kończymy.
2: No bo nie będę mówił, że to nie Walejsław, po prostu na ulicy.
1: Dobra, na ulicy.
2: Zwykła ulica.
1: Zwykła ulica.
2: Popularna.
1: Popularna. A tak na poważnie będziemy rozmawiać o słowach na G, P, D.
2: To nie mój alfabet. Wymyślany.
1: Zapraszam już dzisiaj po 18.
0: Jerzy Kryszak w Radiu Pogoda i oczywiście wywiad Tamary Pawlik-Lipskiej.

Bez nas jesień, no nie, chyba nie ma takiej opcji. Radio Pogoda gra od rana do wieczora pogodne piosenki, niezależnie od tego, co się dzieje za oknami. A Państwo mogą przystąpić do klubu pogodnych ludzi. Wiele osób zgłosiło swoją chęć bycia w klubie podczas naszych ostatnich spotkań, między innymi we Wrocławiu, ale cały czas czekam też na Państwa zgłoszenia przez naszą stronę internetową radiopogoda.pl. Tam jest formularz zgłoszeniowy do naszego klubu, a ja przygotowuję dla Państwa oczywiście legitymację członkowską i Radio Pogodową przypinkę.

0: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
1: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
2: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
8: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.

0: 6,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy pomidory malinowe 6,99 kilo z Delikartą. Cena przed obniżką 10,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
2: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
3: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
2: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
7: Została ostatnia reklama.
8: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
9: Reklama.

0: tylko przypominam, że dzisiaj nie poniedziałek, nie wtorek, ale czwartek, a jutro już piątek, piąteczek, piątunio. A teraz czas na Klub Pogodnych Ludzi. Dzisiaj oddzwoniłam do pani Marii.
1: Klub Pogodnych Ludzi. Radia Pogoda.
2: Słucham.
0: Dzień dobry, Monika Tarka z tej strony, Radio Pogoda i Klub Pogodnych Ludzi.
2: Dzień dobry.
0: Mam przed oczami pani zgłoszenie do Klubu Pogodnych Ludzi. Napisała pani, że przede wszystkim jest optymistką.
2: Tak mi się przynajmniej wydaje.
0: No to dobrze, że pani się tak ocenia, bo optymizm chyba pomaga żyć, prawda? Bo wszystko widzimy wtedy w takich no piękniejszych barwach.
2: Oczywiście.
0: Pisze też pani, że jest już na emeryturze, a w ogóle to kim pani jest z zawodu?
2: Jestem prawnikiem z wykształcenia. Pracowałam 55 lat na wymiarze sprawiedliwości, potem 37 lat jako adwokat.
0: No proszę.
2: I zakończyłam działalność przed pandemią.
0: Czyli taka praca no, dosyć trudna, wymaga jednak dużo poświęcenia naszego takiego prywatnego czasu, zaangażowania, no i też bardzo dobrej pamięci. Czy to ćwiczenie pamięci przez tyle lat bycia prawnikiem, adwokatem teraz się przydaje?
2: Tak, oczywiście. No ja pamiętam bardzo wiele spraw swoich klientów. No oczywiście kiedyś byłam chodzącą książką telefoniczną, ale wtedy nie mam wszystko w telefonie.
0: No właśnie, teraz nas telefony te komórkowe rozleniwiają, bo ja też pamiętam, tak, że kiedyś wszystkie numery telefonów do wszystkich koleżanek całej rodziny się pamiętało, miało w głowie, a teraz faktycznie jest z tym gorzej. Pani Mario, no bardzo się cieszę, że się pani zgłosiła do Klubu Pogodnych Ludzi. Ja oczywiście mam dla pani taką informację dotyczącą pani zgłoszenia, także proszę posłuchać.
1: Zgłoszenie rozpatrzone pozytywnie.
0: Jest pieczątka, tak jak kiedyś za czasów pani pracy w kancelariach. Także wszystko zostało legalnie, pani Mario, załatwione. Witamy w klubie w takim razie. Wysyłam do pani niedługo legitymację członkowską. No i bardzo się cieszę, że jest pani w gronie tych osób pozytywnych, optymistycznych, słuchających Radia Pogoda.
2: Ja również.
1: Klub Pogodnych Ludzi. Radia Pogoda.

0: Wiadomo rano, jeżeli odlatują, to właśnie we wrześniu. Piotr Szczepanik przed momentem w Radiu Pogoda. U nas same najpiękniejsze melodie i właśnie a propos tej naszej muzyki państwo dzwonią.
1: O, witam serdecznie redakcję Radia Pogoda. Pani Moniko, pani powiedziała, że puszczacie, nie wiem, przeboje lat 60., 70., 80. Mhm. To z pewnością wpływa również na to, że tak jak ja, mając 66 lat, słuchając, staje się od lata o wiele młodszy. To z pewnością przekłada się na moją, niech to będzie wieczność życiową. Tak, no niestety, macie wpływ na to, że statystycznie seniorzy żyją długo, słuchając waszej stacji, słuchając te piękne piosenki. Życzę całej redakcji wszystkiego dobrego i tak trzymajcie. Do końca świata jeden dzień dłużej. Andrzej Skłodzka.
0: Dziękuję panie Andrzeju za te miłe słowa. No to stety i na szczęście tak się właśnie dzieje. Bardzo się cieszę z tego telefonu. A za kilka minut oczywiście kolejne takie melodie i z lat 60. i z 70. i będzie grupa 2+1 i Leslie Gore się pojawi, Krystyna Konarska. A po godzinie 18 Aleja Sław, Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszamy serdecznie na spotkanie z Jerzym Kryszakiem. Życzę państwu więc przyjemnego wieczoru z Radiem Pogoda, z naszymi najpiękniejszymi melodiami. Słyszymy się jutro o 14:00. Monika Tarka.
2: Autopromocja. Weekend, czas na odpoczynek i relaks. A w Radiu Pogoda czas na rozmowy, dobre słowa i najpiękniejsze melodie. Jeszcze pamiętam. Czas, na który czekam cały tydzień.
3: A pan w tej chwili jest w Radiu Pogoda?
2: Tak.
3: Nie.
2: Tak.
3: Tak?
2: Tak.
3: To ja już puszczam sobie.
2: Ty też puść sobie koncert życzeń w Radiu Pogoda. Sobota i w niedzielę od 10:00. Zapraszam, Robert Janowski.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
6: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
7: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
8: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
9: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
8: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
9: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
10: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
11: Poznaj Mazdę CX-60. Teraz w limitowanej akcji specjalnej na lato. Japońska precyzja wykonania, dopracowane detale i nowoczesne technologie w eleganckim i dynamicznym SUV-ie. Tylko do końca września Mazda CX-60 dostępna z pakietem korzyści do 60 tysięcy złotych. Odwiedź salon Mazda Grupa Wróbel w Opolu.
12: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
13: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
14: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg skłuku wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
15: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2. Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
16: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Oliver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Zelektryfikowaną jazdę bez podłączania do zasilania. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Zaprasza VIP Car. Opole, ulica Puszaka 6. Nysa, ulica Piłsudskiego 3.
3: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
4: Została ostatnia reklama.
5: Cześć, tu Kuba Wojewódzki. Tak, do ciebie dzwonię, bo mam propozycję. Spotkajmy się 9 i 10 października w Warszawie na Blastcast, największym festiwalu podcastów w Polsce. Słuchasz naszych. Słuchasz moich podcastów? To fajnie. Tym razem zróbmy to razem na żywo.
6: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Dwa dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: Drogowskaz, Radia Pogoda.
8: Popołudnie i wieczór z przelotnym deszczem, przede wszystkim na południowym zachodzie. W nocy też może pokropić, a miejscami pojawi się mgła i będzie chłodno, bo od 4 stopni na północy do 7-10 w pozostałych regionach. Jutro przejaśnienia z przelotnym deszczem na termometrach od 13 do 16 stopni. Na A1 utrudnienia między węzłami Łódź Wschód Brzeziny, na jezdni w stronę Gdańska i na pasie zjazdowym w stronę Brzezin.
9: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl

0: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl. Autopromocja.
1: Czy można uciec przed przeznaczeniem? Kasia ma męża, karierę i poukładane życie. A jednak jedno spotkanie sprawia, że wszystko zaczyna się zmieniać. Powieść Radia Pogoda, Magnesy Serc, Heleny Mniszkówny. Opowieść o wielkiej miłości, tęsknocie i uczuciach, które wracają wtedy, gdy najmniej się ich spodziewamy. Słuchaj już dziś od 22:00 tylko w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Dużo dobrego.
3: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto, dużo dobrego.
4: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
5: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
6: Została ostatnia reklama.
7: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
8: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
7: No dobrze, a taki fajny prezent?
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
8: Na mediaexpert.pl.
9: Włączamy niskie ceny.
10: Reklama.
11: Skoro 18 na zegarach, to zaczynamy. Wiadomości. Potem prognoza pogody, a potem Aleja Sław.
12: Będą dodatkowe patrole w Jarosławiu. Nożownik jest już w rękach policji. Spór o odstrzał dzików w Warszawie, protestują obrońcy zwierząt. Bydgoszcz doczeka się nocnej i świątecznej opieki dentystycznej.
13: Radio Pogoda. Wiadomości o 18.
12: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Po tragedii w jarosławskim klasztorze w mieście pojawią się dodatkowe patrole. Mają zwiększyć poczucie bezpieczeństwa mieszkańców. Przypomnijmy, 31-letni obywatel Ukrainy zabił księdza i ranił 4 osoby. Został zatrzymany. Przyjechał do Polski minionej nocy z Niemiec. Mieszkańcy nie mogą otrząsnąć się po tragedii. Wielu z nich podkreśla, że trudno uwierzyć w to, co się stało.
14: Szłam na mszę świętą. Właśnie tutaj siedział ksiądz rektor, który został ugodzony przez tego oprawcę, bandytę. Byłam świadkiem. Jak już tutaj został wyniesiony.
15: No jakiś szaleniec. Tylko tyle usłyszałam, nie wiedziałam, co się dzieje. To był totalny chaos. Świadkami były panie w kuchni. Wyciągnął nóż i zaczął tam księdza ranić.
12: Po tragedii w Jarosławiu premier Donald Tusk zapowiedział, że sprawca będzie ukarany z całą surowością polskiego prawa. To 12-letni chłopiec spowodował zagrożenie na torach w Jedlance na Lubelszczyźnie. Nastolatek zepchnął z nasypu na tory betonowe płyty. Najechały na nie potem 2 pociągi towarowe. Lokomotywy szczęśliwie nie wypadły z torów, ale zostały uszkodzone. Na kilka godzin wstrzymano ruch pociągów. Sprawą zajęła się Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a teraz sprawę przejmie sąd rodzinny. Jutro rząd opublikuje instrukcję reagowania na atak z powietrza. Ma być ona dostępna na rządowych stronach internetowych. Trafi też do wszystkich samorządów. Teraz warszawski spór o odstrzał dzików. Obrońcy zwierząt protestują. Nie zgadzają się na decyzję sejmiku województwa. Ten zgodził się na to, by w ciągu 2 lat myśliwi eliminowali dziki bez limitu co do liczby zwierząt. Organizacje prozwierzęce mówią, że to łamanie prawa. Szczegóły Błażej Kulesza.
16: Organizacje chcą zaskarżyć tryb przeprowadzenia konsultacji, bo w nich wypowiedziała się tylko jedna ze stron.
17: W naszej ocenie jest to skandaliczna decyzja.
16: Mówi Izabela Kaduska, prezeska Fundacji Niech Żyją.
17: Nie pozostaje to czas bez wpływu negatywnego na psychikę człowieka.
16: Przepisy mają wejść w życie w ciągu 2 tygodni od chwili publikacji w dzienniku urzędowym. Czy skarga to powstrzyma?
18: Panie redaktorze, mam nadzieję, że nie.
16: Odpowiada prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
18: Wszyscy, którzy widzą, co się w Warszawie dzieje, widzą, że reakcja jest potrzebna.
16: Bo przepisy to efekt rosnącej liczby skarg w związku z pojawianiem się dzików w Warszawie.
12: Coraz bliżej powstania nocnej i świątecznej pomocy stomatologicznej w Bydgoszczy. Od wielu lat w mieście brakowało takiej opieki. Powstało właśnie Uniwersyteckie Centrum Stomatologiczne, mówi dyrektorka kujawsko-pomorskiego oddziału NFZ-u Agnieszka Bańkowska.
19: Głęboko wierzę w to, że to będzie miejsce, które będzie zabezpieczało całodobowe świadczenia dla mieszkańców miasta Bydgoszczy, województwa kujawsko-pomorskiego, ponieważ na dzień dzisiejszy nie mamy takiego zabezpieczenia całodobowej opieki stomatologicznej. Nie było chętnych.
12: Już od października w centrum będą się uczyć studenci Collegium Medicum.
13: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
2: Przemysław Pozowski, zapraszam. Nasi piłkarze mają właśnie trening na Stadionie Narodowym przed jutrzejszym meczem z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów. To jedna z najbardziej wyrównanych grup, powiedział z kolei przed jego rozpoczęciem selekcjoner Jan Urban. Mecz z Bośnią jutro o 20:45. Dwa dni przed wyborem niemieckiego kandydata do organizacji letnich igrzysk olimpijskich w 2036, 40 albo 44 roku z ubiegania o to miano oficjalnie zrezygnował Berlin. Nie mogliśmy zaoferować tego, czego od nas żądano, mianowicie stabilności politycznej, powiedział miejski komisarz olimpijski.
20: Budującego dnia z radiem życzy właściciel marki grupa PSB i PSB Profi, oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiberforce.
21: Pogoda.
12: Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże, choć z przejaśnieniami. Miejscami też przelotne opady deszczu, głównie na północy i na zachodzie Polski. Temperatura maksymalna od około 16 stopni na północy do 22 na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, czasem porywisty.
20: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki grupa PSB i PSB Profi, oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiberforce.
13: Aleja Sław, Radia Pogoda.
11: Dzień dobry Państwu, zaczynamy program Aleja Sław, Radia Pogoda. Dzisiaj moim i Państwa gościem będzie Jerzy Kryszak. A będziemy rozmawiać nie tylko o satyrze, ale też o zbliżającym się pewnym wyjątkowym, niedzielnym wydarzeniu w Krakowie. Jakim dokładnie? Tego wszystkiego dowiedzą się Państwo z naszego dzisiejszego spotkania. Tamara Pawlik-Lipska, dzień dobry.
13: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Andrzeja Sław, Radia Pogoda.
1: Dzień dobry Państwu, zaczynamy program Aleja Sław, Radia Pogoda, a dzisiaj w studiu ze mną Jerzy Kryszak. Dzień dobry.
2: Już jest przesadzony, Aleja Sław,
1: To możemy
2: co
1: odwrócić
2: to znaczy,
1: rolę.
2: To znaczy sława w ogóle? Jakaś tam popularność jest, no i była i no, na razie jest, ale sława, wielka sława to...
1: Ja tak sobie myślę, że chyba będę musiała zmienić nazwę tego programu, bo to nie jest pan pierwszym gościem, który ma...
2: Aleją Popularki.
1: Aleja Popularki. O, na przykład, też ładnie. Albo alternatywna aleja. No,
2: może być. Alternatywna przez cztery.
1: A to skoro jesteśmy przy alternatywach, to lubił pan swoją postać z tego serialu?
2: Powiem, jak Świątek zawsze... Iga Świątek zawsze zaczyna po meczu, mówi tak, honestly, powiem uczciwie, że nie widziałem serialu w 100%. Jak widziałem ten serial, ja wiem, pewnie by się zebrało po fragmentach jakieś 15-20% wszystkiego. Nie oglądałem, ponieważ nie oglądam nigdy, raczej mi się nie zdarza. Czasami, jeżeli coś musiałem obejrzeć z różnych względów, nie lubię oglądać siebie po raz drugi, czymś, co już jest gotowe, skończone, oddane. Bo wiem, że nie mam na to wpływu. I co ja się będę denerwował, że ach, mogłem inaczej. Po co? To jest taka męka...

0: Kiedyś nie było takiej możliwości, żeby było można zobaczyć scenę. Jeszcze w telewizji tak, natomiast film tego nie miał. Nie miał ekraniku, nie miał, a pokaż, a dobra, zrobimy dubla. A to wszystko było w ciemno robione przecież.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
3: Desnoran?
2: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiła mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
3: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Jak?
3: Fantastycznie. Mój misiu

0: nie chrapie.
1: Podesna ranie, znika chrapanie.
2: Aflofarm. Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Delmayer, kawa mielona 500 gramów. Tylko 25,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 45,99. A czekolada Mozer Rot, różne rodzaje, 125 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Co za dzień.
8: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
5: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Dwa dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
10: Została ostatnia reklama.
11: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
12: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
11: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
12: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
13: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
14: Reklama.

0: że taka niezgoda na to, że już oddałem i już niczego nie poprawię. W teatrze to bym jeszcze zagrał inaczej i następnego dnia inaczej, a bym spróbował jeszcze inaczej. A to już nie. To już taśma zapisana, proszę odejść od drzwi, drzwi zamknięte, czerwony buczek, nie wchodzimy.
1: A co na te zmiany takie i dodawanie od siebie reżyserzy w teatrze? Zachwyceni byli?
0: Nie zawsze, ale nie spotkałem się z jakimiś specjalnymi rozmowami na ten temat. Nie, jakoś mi to uchodziło i nawet mój wspaniały, najwspanialszy człowiek, jakiego poznałem, człowiek teatru, nikt tak nie kochał, takie słowo już wyświechtane się robi, nikt tak nie był tak w teatrze, tak całym sobą, jak Janusz Walimiński, dyrektor Ateneum. Janusz Walimiński zawsze cichaczem wchodził, zawsze gdzieś tam siedział z tyłu, miał takie swoje krzesełeczko, gdzie go nikt nie widział, siedział w ciemności, nie wiadomo było, czy był, czy nie. Czasami było wiadomo, szef jest, tak? Ale to czasami coś poszło, czasami on przychodził później, robił takie różne niespodzianki, albo cichaczem, albo podczas wyciszenia zupełnego wyciemnienia, więc nic takiego nawet mnie nie spotkało, nawet od mojego szefa, którego zresztą uwielbiałem, a który widział często spektakle, tak? Bywał na nich. Czasami tylko przyleciał przez garderobę, mówiąc, skończyć z tym amatorstwem, ale to nie mógł tego powiedzieć swojej małżonce, czyli Oli Śląskiej, prosto w oczy, dlatego mówił nam i przelatywał, żeby tylko druga strona też słyszała, albo żeby doszło. Mm-hmm. Więc to był tak, żeby nie mówić tego wprost swojej małżonce, oblatywał teatr z drugiej strony. No ale myśmy wiedzieli, o co chodzi, więc to nie były takie zmiany, o których my teraz mówimy.
1: Wspomina Jerzy Kryszak, który dzisiaj jest gościem Alei Sław w Radiu Pogoda. Wracamy do naszej rozmowy po krótkiej muzycznej przerwie. Zostańcie Państwo z nami.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: autopromocja.
1: Jaki jest przepis na idealny poranek? Trochę uśmiechu,
2: garść inspiracji,
3: szczypta ciekawostek
2: i mnóstwo najpiękniejszych melodii.
1: Brzmi prosto? Bo właśnie takie są pogodne poranki Radia Pogoda. Zacznij swój idealny poranek z Asią Kruk i Zygmuntem Heizerem. Codziennie od 6:00 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.

0: Damów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. Auchan.
1: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
2: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
3: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
4: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
5: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
6: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
7: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
6: TravistoFast i Travisto.
7: Aflofarm.
8: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG. Teraz MG HS Hybrid Plus. Dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 122 900 zł z rabatem.

0: 26.
1: Do salonu MG zaprasza VIPCAR. Opole, ulica Pużaka 8.
2: Gabinet masażu, słucham.
3: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
2: Cześć, a co się dzieje?
3: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
2: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
3: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
2: Kochana, sam go stosuję.
4: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
5: Została ostatnia reklama.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
3: Reklama.
8: Drogowskaz, Radia Pogoda.
9: Od 13 do 16 stopni pokażą jutro termometry, w nocy miejscami nawet około 4. I może przelotnie padać, tak jak i dziś wieczorem. Miejscami w nocy pojawi się mgła ograniczająca widzialność nawet do 300 metrów. A już teraz utrudnienia na autostradach w związku z remontami. Na A1 między Warlubiem a Kopytkowym, prace również między Pyrzowicami a Piekarami Śląskimi oraz na A4 na Dolnym Śląsku między Budziszowem a Kątami Wrocławskimi.

mną, nad wzgórzami biała sukienka. Sen się skończył, ale nie minął. Stoi w oknie, stoi panienka. Opłyniemy białym latawcem. On przyrzeka, ona mu wierzy. Wiatr na wzgórzach zbiera dmuchawce.

białe wino, jeziora w szklance. Przyjechało ruchome kino, świat się kręci w szalonym tańcu. Popłyniemy białym latawcem, on przyrzeka, ona mu wierzy. Będę twoim nadwornym krawcem, centymetrem miłość wyjdzie.

0: Jerzy Kryszak jest dzisiaj gościem Alei Sław, Radia Pogoda. Przypomnę Państwu, że przed przerwą rozmawialiśmy o tym, że pan Jerzy odszedł z teatru, bo przeszkadzała mu nieco powtarzalność w teatrze. Postanowiłam zatem zapytać o to, jak jest w satyrze.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
0: Jednak na przykład satyra, no to chyba jest trochę powtarzalna. Bo tak sobie myślę, jak potem przygotowuje się do jakiegoś występu, no to jednak pewne elementy muszą się pojawić, czy nie?
2: Nie, to są tak zwane, to jest w takiej mojej tej drodze, powiedzmy, że to jest droga godzinna, tak? 60 minut. Wychodzę i coś tam sobie gadam. Albo nawet godzinę 20, albo nawet półtorej godziny. Więc mam tylko pewne takie miejsca związane z nazwiskami, z wydarzeniami, które są takimi jakby takimi wysepkami. Ale ja potem płynę tym kajakiem od wysepki do wysepki. Chyba, że tak się płynie fajnie, że nie muszę zajrzeć do wysepki, tylko że coś powstało nowego. Jakby nasypana jest nowa wysepka, tak? I od wysepki do wysepki, od takich stałych punktów mniej więcej, tak jak się łączy te kropki, to po drodze jeszcze powstaje parę innych kropeczek, które albo zapamiętam, że były fajne, albo je puszczam, bo poszły i sam zapomniałem, co mówiłem, bo nie pamiętam często, co mówiłem. Czasami się tak zdarza zbyt często, że mówię sobie, co to było? Ach, to było, co to było? Co świetne. No, była, zapomniałem, o czym mówiłem. Nic nie pamiętam. To się powtarza zawsze. Tak jak kiedyś jeździłem, jeszcze nie było telefonów. Tych telefonów, smartfonów nie było. No i byłem tak wściekły, że jak jechałem na przykład, pamiętam, akurat to mi się urodziło w drodze do Krakowa. Jadę te 3 godziny do Krakowa i takie fajne 3 żarty mi się skojarzyły. Gdzieś coś było wymyślone. Przyjechałem, zapomniałem, o czym to było, czego dotyczyło. Wiem, że było, mówię, co to było. Nie pamiętam. Mówię, muszę kupić dyktafon. Taki dyktafon, że jak o się odezwę, puk, a on się włączy, tak? Na dźwięk.
0: O, to już wyższa technologia.
2: No, to już tak, bo to było tam 90. chyba tam, powiedzmy, że tam 3., 4. rok, to już była taka technologia, no. Kto puka? A, to ja. Nagrywam, dobra. I taki magnetofon mi odpowiadał, ja mówię, fajnie, nagrywaj. Położyłem sobie nowiuteńki, świeża bateryjka, a wszystko zaznajomione, leży na fotelu, więc, że w razie czego będę jechał, się lekko nachylę, wszystko będzie słyszalne. I nagrane. No i dojechałem do Krakowa, nic po prostu, nic. Wróciłem, obok leżał, nic. Po prostu byłem tak spięty, że tu ten czeka na jakieś fajne 2-3 żarciki. Nic się nie pojawiło. Już nie jeździłem z tym, już nie. Czasami gdzieś zapisywałem na jakimś z Kraków papieru, jeżeli coś było dłuższego, to się zatrzymywałem i gdzieś pisałem na jakimś wydarciuchu malutkim albo czasami paznokciem coś próbowałem wygrzebać, że sygnał, chociażby hasło. No to tylko tyle. Reszta już zrezygnowałem z tego nagrywania, ponieważ wiem, że mi zamykało głowę.
0: Tu na razie stawiamy przecinek w naszej rozmowie. Jerzy Kryszak jest gościem Alei Sław, Radia Pogoda. Wracamy za kilka chwil.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
2: Poznaj Mazdę CX-60. Teraz w limitowanej akcji specjalnej na lato. Japońska precyzja wykonania, dopracowane detale i nowoczesne technologie w eleganckim i dynamicznym SUV-ie. Tylko do końca września Mazda CX-60 dostępna z pakietem korzyści do 60 tysięcy złotych. Odwiedź salon Mazda Grupa Wróbel w Opolu.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Została ostatnia reklama.
8: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
9: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Reklama.
11: Zbliża się 19:00, czas zatem na wiadomości i prognozę pogody.
12: Piloci myśliwców mają mieć mniej ograniczeń w patrolowaniu nieba. Policja walczy z pędzącymi hulajnogami, były wzmożone kontrole. Powstał film na podstawie życiorysu Jana Borysewicza z Lady Punk. Dziś debiutuje na festiwalu w Gdyni.
13: Radio Pogoda. Wiadomości o 19:00.
12: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Ministerstwo Obrony zapowiada możliwość zestrzeliwania wszystkich obiektów, które naruszą polską przestrzeń powietrzną. Każdy, kto będzie zagrażał bezpieczeństwu państwa polskiego, musi się liczyć z jasną odpowiedzią, mówi minister Władysław Kosiniak-Kamysz.
14: Nasi żołnierze są gotowi do użycia sprzętu, którym dysponują, ochrony polskiego nieba, odpalenia odpowiednich pocisków.
12: Piloci myśliwców będą mogli szybciej podjąć decyzję o zestrzeleniu obiektu na podstawie radaru. Nie będą musieli już identyfikować go na własne oczy. Z badań wynika, że blisko 80% Polaków na pytanie o zachowanie w sytuacjach kryzysowych odpowiada, że jakoś to będzie. Stąd na Podlasiu narodziła się kampania społeczna. Jej bohaterką jest babcia Kryzysia, mówi wojewoda podlaski Jacek Brzozowski.
15: Dlaczego babcia? Bo wydaje mi się, że każdemu z nas babcia kojarzy się ze wszystkim, co najlepsze. Ze sprawczością, czułością, miłością, opiekuńczością, dbałością o siebie, swoich najbliższych.
12: W postać babci Kryzysi wcieliła się pani Anna Trochimczuk z koła gospodyń wiejskich ze Słuczanki.
16: U mnie w domu jest przygotowane wszystko. Woda, latarka, świeczki, powerbanki, radio, przede wszystkim radio, bo ono najwięcej przekazuje ludziom.
12: Przypominamy też o poradniku bezpieczeństwa, który został wysłany do każdego domu i który w razie czego dostępny jest także w internecie na stronie gov.pl. Pozostałe informacje to jeden z pierwszych publicznie ogłoszonych przypadków, gdy sztuczna inteligencja włamała się do rządowego systemu. Doszło do tego w Australii. Sprawcą jest tak zwany agent OpenAI, mówi premier Australii Anthony Albanese.
17: Rozmawiałem z prezesem OpenAI samym Altmanem, aby wyrazić głębokie zaniepokojenie tym incydentem i rozczarowanie, że tak długo zajęło poinformowanie o nim.
12: Komputer włamał się do rządowego systemu w czerwcu, a władze dowiedziały się o tym dopiero teraz. Władze Lublina chcą zrobić porządek z elektrycznymi hulajnogami. Chodzi o maszyny pędzące z prędkością samochodów kilkadziesiąt kilometrów na godzinę, które zagrażają innym uczestnikom ruchu, szczególnie pieszym. Dlatego policjanci przeprowadzili wzmożone kontrole.
18: Ujawniliśmy 8 użytkowników jednośladów pod wpływem alkoholu. Policjanci ujawnili także blisko 200 wykroczeń, w tym 63 popełnione przez użytkowników hulajnóg elektrycznych.
12: Mówi rzecznik lubelskiej policji Kamil Gołębiowski. Funkcjonariusze skontrolowali prawie 500 osób. Muzyczny akcent na festiwalu filmowym w Gdyni. Dziś premiera filmu Mniej obcy to opowieść inspirowana życiorysem Jana Borysewicza, lidera zespołu Ladypunk. Bardzo chciałem opowiedzieć tę historię, choć nie było łatwo, mówi reżyser Christopher Rus.
10: Janek potrzebuje trochę czasu, żeby zaufać komuś. On już parę lat jest w branży muzycznej, gdzie różne rzeczy się dzieją i obiecują ludzie to i tamto. Potrzebowało trochę takiego czasu, żeby zaufać, że szczerze opowiemy tą historię.
12: W roli Jana Borysewicza wystąpił kinowy debiutant Mikołaj Bukrewicz, także muzyk. Mniej obcy rywalizuje w konkursie głównym o Złote Lwy.
19: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
13: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
20: Przemysław Pozawski, zapraszam. Hubert Hurkacz i Kamil Majszak awansowali do drugich rund rozgrywanych w Chinach turniejów. Hubi w Chengdu wygrał z Aleksandrem Szewczenką, a Majszak w Hangzhou pokonał Mattie Bellucciego.
21: Zagrałem dzisiaj bardzo dobre spotkanie. Od początku dobrze serwowałem.
20: Majszak o trzecią rundę zagra z Chińczykiem Bu, a Hurkacz z Michaelem Damem. Piłkarze reprezentacji Polski skończyli już ostatni trening przed swoim pierwszym jesiennym meczem na Narodowym, gdzie jutro zagrają z Bośnią, mówi Przemysław Frankowski.
22: Bośnia to też jest drużyna charakterna.
20: Mecz jutro o 20:45.
19: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
13: Pogoda.
12: Parasole jutro przydadzą się wszędzie, najbardziej na północy Polski, bo tu padać ma najmocniej. Temperatura jesienna około 11 stopni w górach, w Karpatach tu najchłodniej, a najcieplej na zachodzie Polski i na południowym zachodzie 17. Ale żeby nie było tak pesymistycznie, przejaśnienia też jutro są możliwe.
13: Aleja Sław, Radia Pogoda.
4: Skoro jest po godzinie 19, to znaczy, że za chwilę dalsza część naszej rozmowy z Jerzym Kryszakiem. Dzisiaj to właśnie on gości w Alei Sław, Radia Pogoda. Tamara Pawlik-Lipska, dzień dobry.
13: Aleja Sław, Radia Pogoda.

Niech pan uważa, niech pan mnie nie przyciska. Niech pan uważa, tu wszyscy widzą nas. A pan mi w oczy zagląda nazbyt z bliska i pan uśmiechnął się już drugi raz. Dyskretny metr go skierował do stolika i piękna dama zaszczyca tańcem go.

0: Pogoda. 104.1 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław. Radia Pogoda.
1: Czy teraz też na przykład zdarza się panu do telefonu coś sobie nagrać? No bo już teraz telefony pozwalają na to.
2: Tak, hasłowo tak.
1: Okej.
2: Okay. Hasłowo tak. Coś jadę. Okej. No to go szukam, tak, włączam. Najczęściej jadę gdzieś z mapką, ale wtedy mapka jest na dole i raz, dwa, trzy, cyk, nagrywanie i to mi wystarczy chociażby nagrać pół zdania, tak? 3-4 słowa. Wtedy już się naprowadzam.
1: Mhm. A czy na przykład, jak zdarzyło się panu zapomnieć w trasie to, co sobie pan wymyślił, jakiś żart, jakiś gag, to czy potem jednak to w którymś momencie wróciło?
2: Bez nagrania?
1: Tak. Czy to już poszło?
2: Nie, czasami tak, czasami się zdarza. Ale to, że jestem spokojny, że mogę nagrać, w związku z tym mówię, dobrze, się teraz nie mam czasu, powiedzmy, że dojeżdżam albo gdzieś jestem mieście i chcę zobaczyć, która w lewo, która w prawo, na które rondo. W związku z tym to widocznie już jest takie zabezpieczenie, że to jest luz, nie ma ucieczki tych myśli, tylko no dobra, poczekamy, aż będzie spokój, się nagra, albo się przypomni. Wtedy się przypomina.
1: Okej. Okay. Skąd w ogóle bierze pan inspirację do występów?
2: Znikąd, zewsząd. Znikąd, czyli zewsząd. Wszystko, czyli nic, tak? No tak już jest, ze wszystkiego. Co to było? Często jest tak, że spotykam mnie, dzisiaj mi spotka pani, a ja powiedziałam, oj, a ja pana wczoraj widziałam. Nie, ja wczoraj pana oglądałam, bo tak. Aha. O, ja wczoraj, dzisiaj jak wchodzę, wychodzę, jakieś sklep, bo śliwki, super śliwki, bardzo smaczne były. Więc wchodzę do tego sklepiku, bo te śliwki, bo wczoraj kupiłem za mało, były tak pyszne, że musiałem dzisiaj wrócić. Idę po te śliwki, wracam, a ja wczoraj pana oglądałam, tak? Oglądałam. No to już sobie dorobiłem dalszy ciąg. Minęliśmy się, papa, dziękuję. No, nie miałem czasu, więc. Ale sobie wymyśliłem dalszy ciąg teraz. Ja wczoraj pana oglądałam. Ja mówię, gdzie? A na widok w domu. Ja mówię, żarty, bo to muszę kupić jakąś zasłonkę. Może byłem nieubrany, albo. Więc gdzieś taki żart z tego można potem wysnuć, tak? Wczoraj pana oglądałam, gdzie? Wieczorem.
1: Ale też z drugiej strony taka rozmowa zaczyna się w taki trochę, dziwny sposób, bo nie wiadomo, czy ona chce powiedzieć, ale że fajnie było, czy że tak, nie za bardzo, nie?
2: Była uśmiechnięta, więc nie mogło być źle.
1: Okej, okay, czyli zakłada pan jednak tę opcję pozytywną.
2: Bo gdy powiedziała, oglądałam pana wczoraj.
1: A zdarzyło się, że ktoś podszedł do pana raczej z tymi niezbyt dobrymi emocjami, że oglądałem?
2: Tak. Chyba jakiś inaczej myślący o tym, co można z Polską zrobić.
1: Mm-hmm. Nie, no bo myślę...
2: I którą drogą pójść.
1: No bo właśnie myślę sobie o tym, że jednak to jest tak, że satyra jednego rozbawi, tak, drugiego zdenerwuje, tak? Bo jednak uderzy w jakieś czułe punkty.
2: Tak, oczywiście, że tak. Ja próbuję czasami iść środkiem, teraz mówię, czy idę lewą, czy prawą, ale próbuję iść środkiem, ale strasznie trudno jest, bo jednak są pewne wady i przeinaczenia i kłamstwa, których nie mogę znieść, ani obok których nie mogę przejść obojętnie. Strasznie mnie boli. Ja wiem oczywiście, że wszystko jest jasne. Polityka jest brudna, to wszystko wiemy. Polityka jest zakłamana, jest jednym wielkim oszustwem, to wszystko wiemy. Ale jednak mimo wszystko można podzielić na uczciwszych lub mniej zakłamanych, lub mniej cynicznych. Myślę, że można. Tylko trzeba troszeczkę spojrzeć na ludzi i zobaczyć jakby ich dokonania, ich drogę i próby dojścia do czegoś innego. Strasznie dużo kłamstwa, nie znoszę kłamstwa, dlatego czasami mi się noga omsknie w jedną stronę bardziej niż po środku. Zresztą iść środkiem to jest też ciężko. w tak zwanym płotku, prawda?
1: No, mówi się, że nie ma czegoś takiego jak obiektywne, tak? Więc myślę, że i ten...
2: Nie ma obiektywny...
1: Iście środkiem nie
2: no,
1: jest.
2: No my nie jesteśmy obiektywni, tak? Człowiek nie jest obiektywny. Zawsze patrzymy przez siebie, zawsze patrzymy swoimi oczami. Mm. Nie zobaczymy oczami obiektywnymi. Które oko jest obiektywne? Lewe czy prawe? Czy obydwa? No nie ma. Nie ma obiektywnych. No nie ma.
3: Dlatego właśnie zapraszam Państwa do słuchania i lewym, i prawym uchem. Jerzy Kryszak jest dzisiaj gościem w Alei Sław, Radia Pogoda. Wracamy za chwilę.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: informacje.
1: Trzy legendarne świnki w Radiu Pogoda.
2: Jak będzie okazja,
3: to co?
2: To przebierzemy cię w jakiś frak, załatwimy orkiestrę, damy ci batutę i będziesz dyrektorem.
4: A my to nagramy i puścimy na antenę.
1: Świnki 3. Program Wojtka Pijanowskiego, Krzysztofa Szewczyka i Włodzimierza Ziętarskiego. Sobota od 14. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Zobacz, Stasiu, sokół.
6: Gdzie? Nie widzę.
5: No tam, patrz.
6: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
5: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
7: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
6: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
7: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
8: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
9: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
8: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
10: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
8: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
12: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
11: Meliski?
12: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
11: Czyli to takie pastylki antystresowe?
12: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
11: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
12: Na mnie i na Meliski.
13: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
14: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
15: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
14: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
16: Skoda.
17: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
16: Że to tak dla mnie?
17: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
19: Mamy niskie ceny.
7: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
1: Desnoran?
7: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
1: Prawda?
7: Już mam chrapkę na Desnoran.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Jak?
1: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
16: Po Desnoranie znika chrapanie.
5: Aflofarm.
2: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
4: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Została ostatnia reklama.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Wracając do naszego głównego wątku.
2: Wszystko jest koglem moglem politycznym. I czy chcemy, czy nie chcemy, będziemy ubijali ten kogel mogel i będziemy go jedli. Tylko zależy, jak długo będziemy bili i czy będzie cukier miałki, czy będzie prawie, że biały ten kogel mogel, czy jeszcze lekko żółtawy i będzie się czuło ziarenka kryształki cukru. Nie. A kręcimy. Trzeba kręcić. Nie wolno dopuszczać ludzi. Nie wolno dopuszczać idiotów. I groźnych ludzi, no błagam. A śmiech jest świetną bronią akurat. Można wyśmiać wiele złych rzeczy i może ktoś albo coś, albo my się zorientujemy, że to jest zły wybór. Bez przerwy w Polsce dajemy wybór w zasadzie patowy. Czyli nikt, a niech się teraz pobiją. Myśmy zagłosowali, tak jest mniej więcej 50 na 50, tak? 49 na 51, 51 na 49. Albo w te, albo w tamte. I teraz jak tym rozporządzać? Jeżeli ktoś bez przerwy albo daje weto, albo się nie zgadza, albo nie mamy większości, no i tak idziemy takim okrakiem, tak. No, nie chcę się denerwować.
1: No, ale ja widzę, że pana
2: dzień
1: bardzo
2: dobry
1: odpala
2: państwu.
1: Dobry ten
2: wieczór
1: temat.
2: Państwu. Nie denerwuję się. A, opadam, dziękuję. Tak. Założyłem spadochron.
1: Lądujemy bezpiecznie.
2: Lądujemy, tak.
1: Dobrze, ale to jeszcze kawałeczek obok wylądujemy.
2: Oj, coś miękkiego, ma to rację, więc.
1: Jeszcze kawałeczek obok tego tematu wylądujemy, no bo... No właśnie, cały czas dążę do tego jakby pytania, czy możemy, czy jesteśmy w stanie trochę jako naród śmiać się jeszcze z polityki teraz?
2: Jest coraz gorzej. Oczywiście, że jest coraz gorzej.
1: W ogóle się śmiejemy, czy już tylko się odpalamy? Bo nawet pan się odpalił.
2: Tak, ja się odpalam się, bo się denerwuję taką sytuacją niemożności. Gdybym był politykiem, a po prostu krótko żył, albo bym się szybko wypisał.
1: No tak? ale jednak jest pan satyrykiem.
2: Bo nie można, tak. Dlatego cały czas się uczę, już tyle lat.
1: Lądujemy.
2: Nie, uczę się cały czas dystansu.
1: Naprawdę? Jeszcze?
2: Cały czas się łapię na tym, że wchodzę w to wszystko, że idę w to błoto, idę, próbuję się obmyć, nic. Puff, zdejmuję buty, na bos. I znowu mówię, co ty robisz? Nie wchodź za głęboko. To trzeba troszeczkę, mimo wszystko, powierzchu, perlistość tej wody z rozbryzgów zrobi swoje. Uczę się cały czas dystansu. Jak się czasami zapominam, no to wchodzę w pół dystans niepotrzebnie. To jeszcze bez rękawic, w związku z tym uczę się dystansu. Jak się zapędzę, to się wycofuję. I tak mam cały czas, mam taką, nie chcę powiedzieć bańka wstanika, bo to nie góra dół, tylko do przodu i do tyłu. Ale to jest naprawdę trudne. Potem siadam i mówię tak, coś trzeba wymyślić, tylko nie żeby to było agresywne, tylko żeby było takim tym cukierkiem, który jest słodki z początku, a dopiero potem ta gorycz jest. Aha. Że potem ten widz i słuchacz poczuł tę gorycz i pomyślał sobie tak, super, ale było śmiesznie, mnie się nie podobało, ale było, bo to zależy, kto słuchał, tak? Mhm. Ale potem tutaj poczuł tę gorycz. Nie zapomnę jednej rzeczy, tylko teraz krótko, widziałem, że pani wzięła oddech, ale to mam nadzieję.
1: Płuca będą wdzięczne.
2: Nie zapomnę jednej rzeczy. To było dość dawno temu, to było jakieś tam 90 chyba. To mógłby 96, 97, 98. Siedzieli lewa strona, która wtedy rządziła, prawa strona, czyli pewnie to był jakiś AWS albo rodzący się AWS, a w środku był ksiądz.
1: Ciekawe zestawienie.
2: Bardzo ciekawy zestaw. To było jakieś nieduże miasto, widocznie jakaś uroczystość była.
1: I przyszli wszyscy.
2: No musieli przyjść tak, łącznie z księdzem. Nie zapomnę tego, ja się popłakałem ze śmiechu. Jak oni reagowali odwrotnie. Jak się najpierw cieszyła jedna strona, a potem jak przeszedłem na drugą stronę, jakoś jakby można powiedzieć prawie, że w dwóch zdaniach, tak? To leciało takim ciągiem, longiem takim, raz, dwa i powrót. I potem tu był śmiech, a tu było takie strzypywanie pyłków na kolanie, żeby nie zdradzić twarzy. To ja się popłakałem ze śmiechu, przysięgam.
1: A ten ksiądz?
2: I zobaczyłem księdza, który tak nerwowo patrzył i nie wiedział, w którą stronę zająć i się robił coraz bardziej czerwony. No nie, wspaniałe. No i też tam musiał dostać swoje, ale to było niebywałe, jak taka była układanka lewa, prawa. Można było to naprawdę jak ten wskaźnik. Prawy, lewy, prawy. Krzysiu, uwaga, teraz pan, a teraz pani. Będzie.
3: A z Jerzym Kryszakiem, który jest dzisiaj gościem Alei Sław, Radia Pogoda, słyszymy się już dosłownie za chwilę.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: 104.1 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Czy pan podczas swoich występów zawsze widzi publiczność i jej reakcję?
2: Wolę, lubię. Lubię, bo tak to nie wiem, do kogo mówię.
1: Aha.
2: Wolę być w ogóle bardzo blisko ludzi. Te 2 metry, 3 metry. Tu chcę widzieć ich oczy, chcę widzieć ich twarze. I wtedy wiem, że mówię do kogoś bezpośrednio. Nie mówię do... Teatr to jest czwarta ściana, niewidoczna. Tak, gramy, raz, dwa, trzy z tyłu. Czwarta jest bezpieczna, bo jest ciemna. Ciemna, niewidoczna. No czasami oczywiście widać ten pierwszy, drugi, trzeci rząd. Ale generalnie jest tak zwana pusta ściana. Znaczy pusta. Jest, nie ma jej tak naprawdę, jest czarna. Czarna, niewidoczna, teatralna. A tutaj to ja chcę mieć tych ludzi tu, chcę ich widzieć, chcę widzieć spojrzenie, chcę widzieć wszystko, jak się zachowują, jak czasami coś, jakby nawiązać dialog, bo to generalnie jest dialog. Dlatego chcę rozmawiać. W teatrze jest, mamy przekaz pewien. A jednoznacznie od autora, a jakiś tam mamy ładunek emocjonalny, intelektualny, będz zawarty, zrobiony, uformowany przez reżysera, puszczamy go, tak? Mają tę paczkę, sobie rozwiązujemy w trakcie i się cieszą tym, to co było w środku. Tu ja mam od razu kontakt ze wszystkimi. Ktoś się uśmiecha, ktoś widzę, jeżeli ktoś mi lekko odpada, to cały czas, co jakiś czas mi sprawdzam, czy ten żart go ożywił, czy drugi żart go ożywił, czy nie. Zdarzają się oczywiście, no to już widzę, że jeżeli ja troszeczkę idę inną stroną, to widzę, że ta strona jest dalej ode mnie i że widzę, że się lekko zamyka, albo że jest ugodzony, albo że się nie zgadza. I dopiero tak sprawdzam, czy coś trafiło, czy nie. I wtedy po tym, jeżeli coś trafiło, to patrzę, co to mogło być i zobaczę jeszcze drugi raz, się upewniam, czy już jest kupiony, lekko nawrócony, czy jednak cały czas się broni. Bo mimo wszystko ja taką robię sobie małą misyjkę, tak sprzedaję takie te cukierki słodkie z tym gorzkim wnętrzem. No takim, może czasami za kwaśnym, albo, ale jak się tak weźmie i troszeczkę ten słodycz już pójdzie, to ten kwasek tak gdzieś zostaje, albo gorycz. To dobrze. Znaczy,
1: to chyba, wolę tak. To chyba dobrze.
2: Znaczy, wolę tak.
1: No tak, nie może być zbyt słodko.
2: No bo nie, no, jak tylko cukierkowo, to jest takie, to taka nieprawda jest, nie? To nie ma cukierków. Cukierki są raz, drugi, ale cały czas się nie zdarza, żebyśmy jedli cukierki. W związku z tym to samo jest w życiu, to samo jest z naszymi poglądami. Nie mogą być za słodkie, bo nie zauważymy złego. Nie zauważymy, że drugi cukierek jest oszukany, tak? Albo że jest go mniej, albo że jest cierpki, albo że jest nie tej produkcji, albo nie tej firmy, albo jest załgany i nie ma co w ogóle brać go do ust.
1: Ale tak sobie też myślę o tym, że to musi być trudne zadanie, żeby tworzyć satyrę, no bo na przykład no nie wyciągnie pan jakiegoś gotowego swojego programu, na przykład sprzed 20 lat. Wszystko się zmieniło.
2: Tak, no wiem, zazdroszczę, naprawdę zazdroszczę piosenkarzom. Czasami sobie myślę, proszę kochana, jakie to jest wspaniałe. Przecież ona śpiewa tę piosenkę od 30 lat.
1: Oby tylko.
2: Cały czas jest festiwal Sopot, Top, Top, Top, albo Utop, albo Zakop. Wszystko jest ekstra, top, super, uniwersal, top. Wszystko będzie top. Ta sama piosenka od 25 lat. Genialne. To jest genialne. To jest genialne. Ja wprawdzie też śpiewam od jakiegoś czasu tę samą piosenkę, którą oddałem w 2023 roku. Śpiewam też Szczęśliwej Polski, bo cały czas mam nadzieję, że może kiedyś jeszcze to słońce wzejdzie, już nie mówię o klimacie, ale nad Polską takie ciut cieplejsze, nie takie, że się chowa, nie wiadomo, czy jest zaćmienie, czy jest odćmienie, czy jest wyćmienie, a czy ono się pojawi, czy są te promienie, czy ono dłużej poświeci, czy ono szybciej zgaśnie. Tak strasznie tego nie lubię. Tak śpiewam raz, że lubimy stare piosenki, lubimy te piosenki, które znamy, ale dwa, tak sobie myślę, że to chyba też jest moje takie myślenie życzeniowe i pewnie będę tak długo ją sobie mruczał i mruczał państwu tak długo, dopóki w ogóle będę mruczał. Jak nie będę mruczał, no to już nikt jej nie będzie śpiewał.
1: Pomruczymy jeszcze za chwilę w Alei Sław Radia Pogoda. Jerzy Kryszak jest dzisiaj moim i Państwa gościem, a ja przypominam, że jeśli chcieliby Państwo zobaczyć Pana Jerzego na żywo, no to będzie taka okazja już w najbliższą niedzielę w Krakowie podczas drugiej edycji festiwalu i konkursu Miss Kultury 60+. Tam też spotkają się Państwo z naszym prowadzącym Robertem Janowskim, który zasiądzie w jury. A do rozmowy w Alei Sław wracamy do słowa. Nie za chwilę.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
3: Był zakochany złodziej, okradał niebo z gwiazd, rabował słońcu złoto i księżycowi blask.

0: informacje.
1: Warszawa. Wielkie pieniądze, tajemnicze interesy i uczucie, które może kosztować wszystko.
2: Stanisław Wokulski rozpoczyna najbardziej ryzykowną grę swojego życia. Stawką są miłość, honor i przyszłość.
1: Lalka Bolesława Prusa.
2: Włącz Radio Pogoda w niedzielę od 8:00 i daj się porwać powieści, która jest na językach wszystkich.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
4: Jak tak, to Allegro.
5: Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
6: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
7: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
9: Elektryk? Pewnie drogi.
8: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
9: Co? Z serwisem i gwarancją?
8: I tylko 10% opłaty wstępnej.
9: Tylko gdzie jest haczyk?
8: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
9: Czekaj, 30 tysięcy?
8: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
10: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
11: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
10: TravistoFast i Travisto.
11: Aflofarm.
12: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
13: Gabinet masażu, słucham.
14: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
13: O, cześć, a co się dzieje?
14: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
13: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
14: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
13: Kochana, sam go stosuję.
15: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
16: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
17: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
16: No dobrze, a taki fajny prezent?
17: Na mediaexpert.pl.
16: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
17: Na mediaexpert.pl.
18: Włączamy niskie ceny.
19: Została ostatnia reklama.
6: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 grama na 5 ml Neozine. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.

0: pogoda. 104.1 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Mrucząc jedno. Przepraszam.
2: Mrucząc jedno, mówiąc drugie.
1: Mrucząc jedno. No właśnie, tutaj jest jeszcze cały ten element mówienia drugiego. Czy ma pan jednak wrażenie, że na przykład teraz jest panu łatwiej tworzyć żarty, tworzyć satyrę? To jest, w ogóle da się to porównać, że na przykład kiedyś było
2: łatwiej,
1: inaczej, kiedyś
2: łatwiej
1: było lepiej.
2: Tak, kiedyś było łatwiej.
1: Naprawdę było łatwiej,
2: łatwiej
1: kiedyś?
2: Było, ale z prostego powodu. Kiedyś było łatwiej do tego 88 roku gdzieś tam, tak?
1: Bo wszystko i tak było wycięte przez cenzurę, to było łatwiej.
2: Nie chodzi o wycięcie, chodziło o zwyczajne, zwykłe, fajne aluzyjki, puszczane boczkiem, nie nazwane do końca, tak?
1: Okej.
2: I to tak leciały takie rysuneczki, a takie misterne... Można było sobie wszystko zrobić, a publiczność sobie odczytywała to, co chciała. Najczęściej się, i najczęściej było tak zwane, i była jedna strona do wyśmiania. Jedna strona do wyśmiania. Wtedy wszyscy byliśmy razem i była tamta strona. Potem, to mówię już po stanie wojny, bo tam wszystkim, tak? Natomiast potem, jak się to wszystko wysypało, tak zwane wolne słowo. Powstało 25 partii i 15, siedziały dwie osoby na kanapie i to już była partia, kiedy był taki okres. To wtedy już się zaczęliśmy, jeszcze było to wszystko rozczłonkowane i śmiech jeszcze dotyczył wszystkich. Ale powoli, jak żeśmy się zaczęli grupować na lewą i prawą, dzisiaj nie wiadomo, co jest lewa, co to jest prawa w ogóle, ale na dwa obozy, powiedzmy, no to ten wąwóz jest coraz, kiedyś był rów, a który można było przeskoczyć. Teraz jest wąwóz, w którym się już nic i długo nie da zrobić. Długo. Ponieważ jesteśmy już, jedna i druga strona jest okopana. Stoją tam takie jakieś betonowe te, że już czołgi nawet nie przyjadą ani z tej strony, ani z tamtej strony. Za dużo nie ma nabojów, więc te naboje tak co najmniej coś przeleci. Tam, a tu... A to tam ktoś kogoś, a to taki będzie pojedynek, a to przyjdzie kilku takich na koniu. I zaczynam krzyczeć, a ty zdrajco, a ty chamie. No potem znowu się wróci, to tam polecam jakieś kamienie, które mówi, tak nie, to sięgną, bo on już wrócił. Tak. I, no i takich tych, co tak przed wojska, takich wyskakiwali na tych konikach i tak wykrzykiwali, potem szybko się schować. I ta wojna się długo nie skończy. Nie zasypiamy tego rowu. Ja tylko jak wychodzę do ludzi, wiem, że musi być taki podział, no bo statystycznie tak jest, że musi być 50-50. Albo czasami, w zależności od regionu,
1: no właśnie.
2: 60-40, tak?
1: Myślę, że 60... są takie regiony, że może być nawet chyba 80-20.
2: No, są takie miejsca, bywają. Ale to i dotyczy jednej i drugiej strony.
1: Oczywiście.
2: No to wiemy, gdzie jesteśmy i to wtedy, ale no to najczęściej mamy jednak mimo wszystko te 50-50. Ja nie chcę, jakby moim zadaniem nie jest nikogo obrazić. Nie chcę nikogo obrazić, bo wiem, że to jeszcze gorzej, że to jest powodem takiego przyspawania jeszcze większego. Kolejny dekiel jest przyspawany, więc to trzeba delikatnie to rozspawać, takie robić szczelinki. Może się uda, a może pójdzie jeden śmieszek, może drugi, a może ktoś zrozumie, rzeczywiście może zobaczy, może tego nie widział. A więc takie moje nauki, ja to gdzieś to już mówiłem pewnie wielokrotnie, że to nie jest misja, to jest taka misja, tak, jest taka malutka misja i tak wyrywam tak po jednej osobie, tak troszeczkę nauczam, biorę na bok i tak tłumaczę, że jednak co jest cynizm w polityce, to jest straszna rzecz, bo ona prowadzi, wpuszcza nas w takie coraz większe bagno i tak toniemy, w tym kłamstwie toniemy, uwierzymy we wszystko, co nam powiedzą, tak nie może być. Trzeba mieć ten dystans, którego ja się tak często łapię i zwiększam. Mówię, co ty robisz? Nie wchodź to, wyjdź na suche. Błagam cię. Chociaż na jakąś odległość, 2 metry wystarczy.
1: No właśnie dlatego przepraszam, że się śmieję, ale właśnie mówi pan tutaj o tym dystansie, którego pan się uczy. A za każdym razem zaczynamy. Pojawia się słowo na P i po prostu tutaj jest.
2: Ja wiem. No i cały detonacja. Czas się uczę. I znowu się wycofuję.
1: To nie koniec. detonacji i słów na P. Aleja Sław z Jerzym Kryszakiem w roli głównej. Wracam po krótkiej przerwie.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda. La place

0: Autopromocja. Czy można uciec przed przeznaczeniem? Kasia ma męża, karierę i poukładane życie. A jednak jedno spotkanie sprawia, że wszystko zaczyna się zmieniać. Powieść Radia Pogoda, Magnesy Serc, Heleny Mniszkówny. Opowieść o wielkiej miłości, tęsknocie i uczuciach, które wracają wtedy, gdy najmniej się ich spodziewamy. Słuchaj już dziś od 22:00 tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
3: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
4: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
5: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
7: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
6: Kto? No wiadomo.
7: Ci panowie z Media Expert.
8: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Została ostatnia reklama.
9: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
10: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
9: TravistoFast i Travisto.
0: Aflofarm.
1: Reklama.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
11: Przed nami jeszcze godzina naszego spotkania w ramach Alei Sław, Radia Pogoda. Tamara Pawlik-Lipska. Dzień dobry wszystkim tym, którzy do nas dopiero dołączyli i spieszę poinformować, lub może bardziej przypomnieć, że dziś moim i Państwa gościem jest Jerzy Kryszak.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

że mają i rację, uważając, że jestem trochę nieustatkowana. Jak ktoś oszołomiony i wiecznie roztargniony, to znaczy

0: 104.1 FM. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Czy pan na przykład ogląda wiadomości, jakieś informacje na bieżąco, żeby wiedzieć tak, co się dzieje, jak się, że tak ujmę, naparzają między sobą politycy? Czy to już
2: czasami
1: tak trochę pan
2: teraz
1: zostawia?
2: Już nie wchodzę w to za głęboko, ponieważ...
1: Bo lubię, ten dystans.
2: Bo jest za dużo małych wydarzeń.
1: Aha.
2: Typu ktoś kogoś kopnął, ktoś się przewrócił, pijany, tak jest strasznie tak dużo, że gdyby to spisać, no to po prostu nic, tylko bym tylko cytował. A nic mi z cytatów, bo to oni są, tak? Ci chłopcy już mają to przypisane, w związku z tym nie mogę tego pogrubić już, bo to już jest tak grube. Bo żeby robić karykaturę, to trzeba ten dłuższą, szerszą kreską, ciemniejszą zrobić, tak? No to co mam? Mam ją jeszcze pogrubić?
1: No
2: nie,
1: tak.
2: Ona już jest wykaligrafowana, pisana różnymi sposobami, albo
1: to już się nie
2: duże,
1: da.
2: Albo małe. No, nie da się tego pogrubiać, więc trzeba z tego zrezygnować. I z małych wydarzeń już nawet nie biorę tego, bo raczej próbuję robić z tak zwanej atmosfery wzajemnej cokolwiek, tak? Ktoś jest z tyłu o te 2 stopnie, ktoś jest z przodu o te 2 stopnie. Ktoś komuś powiedział, ale najchętniej korzystam z jednego wydarzenia, drugiego wydarzenia, które sobie coś ulepi wokół tego własną anegdotę, a nie takie taka sterta śmieci, tak, a teraz uwaga, plastikowe na lewo, papierowe na prawo. Nie robię takich, nie wybieram tego z tej taśmy, bo to dramat, dlatego śmieciarek nie przyjmuję już.
1: To z czego jeszcze możemy się śmiać oprócz tego słowa na P?
2: Ze wszystkiego można się śmiać, no głupoty jest tyle wspaniałej, naprawdę jest tyle wspaniałej głupoty, ale takie są, naprawdę czasami się zdarzają takie zwykłe, ludzkie, fajne przeinaczenia, zabrnięcia, pomyłki, z tego też się można śmiać, trzeba się śmiać z głupoty, no, jesteśmy tak... Mówię o ludzkości w ogóle. Jest tak głupia ta ludzkość, tak strasznie głupia, że już będę wracał do tego, jeszcze raz wrócę do tego, to jest ta ustawa, nie wiem, nie czytałem tej ustawy, nie wiem, co tam było o tej szarlatanerii, ale że my jesteśmy w stanie uwierzyć w każde kłamstwo. To jest teraz coś, co mi nie daje spać, że nie jesteśmy, w zasadzie nie jesteśmy w stanie, mówię o mediach teraz, nie jesteśmy w stanie i o odbiorcach, nie jesteśmy w stanie uwierzyć w prawdę. A przechodzimy nad nią, lekko utyskując, że pewnie coś tam jest nie tak. Każde kłamstwo łykamy jak pelikan. Po prostu łykamy, jak tych ryb jest pełno i te pelikany są nażarte, ale łykamy kolejne kłamstwa. Coś niesamowitego, jak łatwo nam przychodzi łyknąć kłamstwo. Nieprawdopodobne. To jest wszystko od tego internetu. Sam się nabrałem, żeśmy przed chwileczką się zgodzili. Sam się nabrałem na jakiegoś fejka cholernego. Ja czasami próbuję, tego nie sprawdzałem, bo mi się nie wydawało to możliwe, żeby ktoś tak ordynarnie, tak obrzydliwe wymyślił takiego fejka obrzydliwego. Dlatego czasami jak coś mówię, niemożliwe to jest. No i szukam teraz jakiegoś źródła, to jest fake czy nie? Bo czasami mi się nie chce wierzyć.
1: Ale,
2: no i czasami łapię, ale czasami mi się nie wpadnę na to, że ktoś zrobił fejka z czegoś jakby zbyt cennego, żeby to rozrobić na taką miazgę jakąś błotnistą. Fuj.
1: No i jakby też myślę, że tu jest ten problem, że rzeczywiście trochę tak jak z piosenkami, lubimy to, co znamy i jeżeli ktoś dużo razy nam powtórzy daną informację, to też nam się w końcu wydaje, że to kłamstwo no jest jednak prawdą. A, wiem, być może dlatego tak to łykamy.
2: Ten numer 100 razy powtórzyć, ale to 100 razy powtórzyć to jeszcze było za Niemca.
1: Okay.
2: I wtedy prawda była tak, już przyznawana, już po 101 raz to już jest prawda. Tutaj jest, nie ma w ogóle takiej liczby. To jest w zasadzie 1:1. Wystarczy naprawdę, że wystarczy to zrobić, że proszek z cytryny zmieszać z czymkolwiek i położyć naprawdę na taki kompres zrobić na nogi, a to nie będą się na przykład pociły, tak? No jestem przekonany, że ktoś to zrobi, no. Włoży ten nogi w ten woreczek jeszcze z czosnkiem albo z tym polej wodą i będzie przez noc wejść to, bo mówią, że naprawdę jest to świetne, no.
1: No, ale to też jest kwestia trochę autorytetów. Jak pan tak mówi, to ja sobie myślę, a może trzeba sprawdzić.
2: No właśnie.
1: Facet wie, o czym mówi.
2: Mówimy o mecie teraz, tak? Jesteśmy już na mecie, a tu się okazuje, mój przyjaciel, ja patrzę, mój przyjaciel, chirurg wspaniały, a z ogromnym dorobkiem, widzę, że on mówi o tym, że coś jelita trzeba czyścić, jakimś badziewiem. I dzwonię do niego, dwa dni temu. Ja mówię, widziałem, co to jest. Ja mówię, no co, no, nie mam na to wpływu. Jest jego... A sylwetka, jego wizerunek. On mówi, on do mnie mówi. Ten głos troszeczkę taki jest coś dziwny, a tak jakby był nagrywany, nie wiem, złym mikrofonem, tak? Ale jest ten głos mniej więcej podobny. I on mówi, pokazuje tu jakiś słoik z jelitami, że to właśnie coś przeczyszcza, takie coś, preparat podaje, mówi takie rzeczy, to i to łykamy to. I o, kolejny pelikany. I bęc. No jak to jest możliwe? Dlaczego nie ufamy lekarzom? Dlaczego nie ufamy nauce? Dlaczego tego nie sprawdzamy? O co chodzi? Dlaczego idą do jakiegoś gościa, który trzyma mi głowę, ręce na głowę, na głowie i mówi wstań? Ja jeszcze nie mogę. A teraz? Jeszcze nie. Teraz. I ja, co lepiej? Nie wiem. Chyba tak. No bo po co mi trzymał te ręce? Co, obrazić mam gościa? Powiedzieć, nie, nie. Te ręce to sobie wstań do...
1: Tam, gdzie słońce nie dochodzi.
2: Na przykład, tak. No więc o co chodzi? Dlaczego tak jest? Dlaczego wierzymy? Dlaczego to wierzymy? Dlaczego ten powtarza lewoskrętą, ten witaminę C leci normalnie w kółko od lewego ucha? Dlaczego on to mówi? Dlaczego rezygnujemy z takich rzeczy? Bo co? Bo jeden zgon nastąpił na, nie wiem, na milion? To wszystko, to ma zginąć wtedy 40 na milion? 50, 100 ma zginąć? No dlaczego tacy jesteśmy? Takimi idiotami jesteśmy, no.
1: Jerzy Kryszak jest dzisiaj gościem Alei Sław Radia Pogoda. Wracamy za chwilę.
0: Aleja Sław Radia Pogoda.

0: rozwód z teatrem.
1: No, ale w latach, koniec lat 80. Tam mniej więcej.
0: Ale i to był definitywny rozwód?
1: Tak.
0: Okej. Okay.
1: Tak. Tak, bo...
0: Nie było to udane małżeństwo teatralne?
1: Nie, wspaniałe. Wspaniałe, naprawdę. No, niezwykłe. Wspominam, no, rewelacyjnie. Jeden i drugi teatr. W jednym sobie zagrałem coś wspaniałego, czyli Robespiera w sprawie Dantona. Wspaniale, co wspominam. A wprawdzie był to Krasowski, to nie był człowiek lubiany wtedy w Polsce przez artystów. No, taki był gdzieś tam pewnie umoczany w jakieś tam partyjne te. Natomiast był fachowcem, to ja zawsze mu będę oddawał. No i w Teatrze Słowackiego sobie zagrałem, potem otworzyłem teatr Miniatura, taki nowy teatr powstał po malarni. Zagrałem sobie Mario i Czarodzieja i Savonarole. Wspaniale, genialnie napisany tekst dla Savonaroli, czyli dla fanatyka. A jeszcze wtedy miałem, pamiętam, to był 27 marca, czyli był Międzynarodowy Dzień Teatru i to była premiera na otwarcie tego Miniatury. I ja nagle dzień wcześniej mam coś 38, jesteśmy już po próbie i biorę jakieś lekarstwa. Mieszkam 100 metrów w zasadzie od Teatru Słowackiego. Biorę na nią jakąś pełną garść, rano się budzę, jest 39. Ja mówię, kurczę, do kolegi mówię, idź Andrzej, powiedz tej skuszance, która reżyserowała to, że nie dam rady, po prostu nie dam rady, nie, no nie zagram, po prostu leje się ze mnie, jestem nieprzytomny, kurczę, ledwo patrzę, no boli mnie wszystko, poszedł. To przyszedł jeszcze z garścią innych tabletek, by tak musisz. Powiedziała, że musisz.
0: A
1: ja tam miałem kostium taki z kapturem, taki jak na mnicha. I on był taki teatralny, czyli nie miał nic wspólnego z rzeczywistością, tylko był z weluru jakiegoś czarnego, podszyty jeszcze jakąś podszewką, żeby to...
0: Żeby cieplej było.
1: No, żeby trzymało formę jakąś,
0: wiadomo.
1: Tak? No, nie mam. Ja tam stałem już przed wejściem. Już byłem na sali, bo schodziłem po takich wzdłuż, po schodach wzdłuż publiczności. Wchodziłem na scenę, stąd się był pierwszy dialog z Marysią Nowotarską. I pamiętam, że po prostu byłem mokry. Leciało ze mnie. Ten kostium ciężki, ale to rzeczywiście zawsze będę wspominał takie rzeczy, bo teatr lubi takie bardzo szczególne sytuacje. Czyli jak w tym przypadku, tak? Czyli przedzieranie się przez własną gorączkę. Ta gorączka, którą ten Savonara niezwykle zapalony. Taki. No to ta gorączka moim zdaniem pomagała uzyskać ten stan takiego rozedrgania. I to było niesamowite, bo ja to gdzieś czułem, ja byłem mokry, ale chciałem to wykrzyczeć, wycharczyć. A nie zapomnę tego, gdzie byłem w zasadzie jedną nogą w tymże Savonaroli. Tego nie zapomnę. To było wspaniałe uczucie. I pamiętam, że później, już będąc, mając 36, chciałem ten stan uzyskać. To raczej nie dążyłem do tego, żeby powtórzyć to, tylko zbliżyć się do tamtego stanu. To było rewelacyjne. To po prostu szukałem siebie z tamtego, z premiery, bo to raz, że premiera, dwa, że, a przede wszystkim to, że leje się ze mnie, jestem mokry, ledwo mówię, ale muszę przebyć, bo fanatyzm tamtego gościa był na tym samym poziomie, co moja gorączka. Genialne, to wspaniałe, nie zapomnę tego, to uwielbiam.
0: No właśnie, no to, a potem nastąpiło.
1: No, a jeszcze, no tak, a jeszcze po tym Dantonie. To też w Warszawie dwa tygodnie wcześniej był się taki sam Danton, poleciał z Pawlikiem i z Przoniakiem w Teatrze Powszechnym. I na Krasowskim tak specjalnie przyspieszyli premierę. Myśmy mieli to przyspieszyli, żeby wszyscy pisali o Warszawie. No bo tak troszkę miał to ślinianki tak lekko. No i przyjechał Wajda na tę imprezę, naszą premierę. Ja nawet nie wiedziałem, że był Wajda. I są ukłony po premierze. Nerwy, nerwy, nerwy, a tu wszyscy to. I nagle za kulisami

0: Ajda wchodzi, w zasadzie na scenę wchodzi, znaczy Sosiego, bierze mnie tak w pół, wynosi do w kulisy, gratulując. To było moje pierwsze spotkanie i ostatnie z Wajdą.
1: Lecz przynajmniej historia została.
0: Tak, ale w mojej głowie nie wiem, czy ktokolwiek to pamięta, ale tego nie zapomnę. Tak, więc teatr mi dał strasznie dużo. Już nie mówiąc potem o Ateneum, ale teatr był... Teatr jest czymś niezwykle bezpiecznym i takim bezpiecznym, ponieważ chyba, że ktoś napisał, wziął sztukę, która specjalnie została napisana, powiedzmy, miesiąc temu, tak? Mhm. Z jakimiś tam politycznymi podtekstami. Ale jeżeli mamy do czynienia z jakimś autorem, który jest tak zwanym uznanym autorem teatralnym, no to on odpowiada za tamto. Oczywiście, za zawartość, tak? Reżyser odpowiada za konstrukcję całego spektaklu. Natomiast ja jestem jakby siłą rzeczy gdzieś idę za autorem. Czy bym chciał, czy nie. Wbrew mogę iść, razem, pod rękę, mogę mu uciekać, ale gdzieś to cały czas się będzie mi to, ta dróżka, jego dróżka, o której on myślał, pisząc to. Gdzieś to się zawsze będziemy, zaczniemy razem i skończymy razem, tak? Aczkolwiek widz może sobie różne rzeczy czytając może odebrać co inaczej, a oglądając spektakl inaczej, ale to już jest kwestia innego przeakcentowania, położenia sił, środków w inne miejsca, ale to nie ma znaczenia. Tak naprawdę teatr jest takim cudownym, bezpiecznym miejscem.
1: A do rozmowy o tym, co ma i nie ma znaczenia, wrócimy w Radiu Pogoda za chwilę. Gościem Alei Sław jest dzisiaj Jerzy Kryszak.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
3: Sposób na Twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: Przesiądź się na oszczędności!
8: Dojeżdżasz do szkoły lub pracy? Pragniesz podróżować bezpiecznie, szybko, wygodnie i tanio? Kup zatem imienny bilet okresowy, tygodniowy, miesięczny lub kwartalny na pociągi Regio. Płać mniej, podróżuj więcej. Bilet okresowy pozwala zaoszczędzić około 47% kosztów przejazdu oraz umożliwia nieograniczoną liczbę przejazdów pomiędzy stacjami odcinka, na który kupiono bilet. Szczegóły na bilety polregio.pl. Polregio SA. Budujemy dobrą kolej, budujemy dobre relacje.
9: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: W Amnesty International nie mamy wątpliwości, że osoby starsze i ich prawa muszą być dostrzegane. Też tak czujesz? Dołącz do kampanii Jestem. Już co czwarty z nas jest po 60. Wszyscy chcemy decydować o sobie, żyć na własnych warunkach i korzystać z możliwości, jakie daje świat. Godne życie należy się nam wszystkim. Więcej informacji o kampanii Jestem na stronie amnesty.org.pl.
3: Została ostatnia reklama.

0: jest.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: Najpiękniejszy jest teatr, kiedy nie ma nikogo. Kiedy jest jedno światło, to powiedzmy takie robocze na scenie. Nie ma na widowni nikogo. Są te czarne zawsze kulisy wspaniałe. Już wiszące tam tyle lat, że tam można już się nabawić pelicy. Ale zawsze jest taka przestrzeń, która jest gotowa do zapełnienia. Albo sobą, albo czymś. Albo czymś. Teatrem do zapełnienia, tak? Bo teatr to jest to, co się dzieje między aktorem a widzem. Między nadawcą a odbiorcą. To jest teatr. Jak się jest w tym miejscu takim, które czeka na wypełnienie. Taka jest piękna cisza w teatrze. Jak nie ma nikogo. Jest tylko ta czerń. Takie malutkie światełeczko. Cudowne. Wtedy można sobie mówić swoją własną sztukę. I to nikt tego nie słyszy. I robiłem to wielokrotnie. Jest wspaniałe. Wspaniałe tak siedzieć na proscenie i sobie mówić. Stworzyć swój własny teatr na chwilę.
3: No ale to tu cały czas mamy ten słodki cukierek. A gdzie jest to nadzieję, które nadzieje, jednak spowodowało, że pan odszedł z teatru?
2: To nie miałam... To zwyciężyła jedna rzecz. Moja potrzeba zmiany. To znaczy, ja nie wiedziałam, po co będę w teatrze. Bo tak jakoś byłem wychowany, że jeżeli gram coś, co na przykład Grand Antona, to była Polska gdzieś tam, tak? Gdzieś tam zawsze była Polska, czyli mowa o władzy, o refleksjach i o lekcji płynącej na przykład z przemyślenia pani Przybyszewskiej w przypadku D'Antona. Zresztą tak, akurat D'Antona grałem w Termidorze Przybyszewskiej, grałem w 93 Przybyszewskiej, bo to w Teatrze Ateneum i grałem w D'Antonie, i grałem w Termidorze jako student, jako dyplom. Czyli grałem w trzech spektaklach. Chyba nie ma takiego drugiego gościa na świecie, który by zagrał w trzech sztukach pani Przybyszewskiej. Wspaniałe to są dramaty, naprawdę wspaniałe, takie pełne ognia. Ona jest tak niezwykle emocjonalna, jest tak uczuciowa. Wspaniała jest ta Przybyszewska, wspaniała. Naprawdę życzę, jak ktoś nie zna, niech sobie przeczyta. Dramaty Przybyszewskiej są gdzieś wydane. Ale wracam, że mnie zabrakło jednej rzeczy. 88 rok, znowu się zaczyna, niby już jest zgłoszony okrągły stół, ale jeszcze mamy problemy. Potem już jest okrągły stół i potem się dzieje coś niesamowitego, tak? Wybucha tak zwana wolność. Znaczy, zrzucamy ten brat ze wschodu, już jest za drzwiami. Już nie wchodzi. I rodzi się taka wolność, czyli możemy mówić wszystko. Czyli wszystko, czyli co? Czy w teatrze gram coś, co nastroje na ulicy są wspaniałe, albo walczące, albo jest jakaś euforia, albo jest wszystko naprawdę jest na wysokim C. Coś się stało ważnego. Wygraliśmy i teraz jest rząd, tu, ten Mazowiecki, to Geremki, wszystko powstaje. Na naszych oczach tworzy się nowy ustrój. No, a ja mam grać teraz coś, co... Gdybym jeszcze grał D'Antona, to bym pewnie krzyczał. Gdybym grał Hamleta, to pewnie bym to wykrzyczał. Albo bym coś zmienił, albo bym coś... A coś bym nagiął, żeby było to bliżej ludzi. Ale teraz mam zagrać jakiegoś Moliera, mam zagrać? Dlaczego? A co mi ten Molier? Co mi ten Molier? W jakiej sprawie? I powiedziałam mojemu ukochanemu gościowi, mówię, szefie kochany, pocałowałem go w rękę, ja mówię, odchodzę. Ja nie wiem, co mam robić w teatrze. Po co mam wyjść na scenę? Po co mam wyjść? Nie wiem. Tylko po to, żeby zagrać jakąś sztukę kolejną, żeby zobaczyć, że jestem w obsadzie znowu? No i co, ale, a może bym... Nie wiem. Już się migałem od roku. Mówię, to byłem w jakiejś obsadzie, jakiejś sztuki. Ani mnie to... Ani ziemi, ani... Twarzy, nic, ja mam...
3: Porządny teatr, porządna sztuka, a tu...
2: Nie mam po co wyjść w porządnej sztuce. Nie mam, to nie było dla porządnych sztuk. To albo walczymy, albo wyrównujemy, albo kłócimy się o swoje. czy budujemy ten ustrój tak, jak możemy najlepiej. No zbudowaliśmy tak, jak żeśmy zbudowali. Mało było państw, mało było krajów, które, narodów, które budowały od nowa cały ustrój, oszukiwany przez tyle lat. Czy to zmienić, ile musiało się w ludziach pozmieniać, jeżeli się w ogóle zmieniło. Czasami tamta lekcja nie do wszystkich dotarła. Niektórzy zostali jedną nogą po tamtej stronie i nie mogą się z tym pogodzić. Zostali, bo ktoś poszedł dalej, ktoś szybciej, ktoś nie rozumie, dlaczego komuś się udało, mnie nie. Ja już nie mówię o tym, ile osób przegrało to przejście, tak? Z jednej strony na drugą. Ale była cała masa ludzi wygranych, ale tak naprawdę to wygrała Polska, tak naprawdę. Tylko, że potem nastąpiły właśnie takie fantastyczne zmiany jak internet, który zawładnął kłamstwem, zawładnął tym złym nurtem. Bo internet ma oczywiście, to są jakby dwie rzeki płynące równolegle. Jedna jest wspaniała, genialna, to jest naprawdę wynalazek psu tysiąclecia, tak? To jest coś cudownego. A drugi tak tej śmierdzącej, płynącej, takiej zimnej magmy. Wiem, że jest gorąca, ale to jest takie zimne gówno, za przeproszeniem, które płynie, taki sam potok. Jak teraz stamtąd, gdzie czasami się coś trafi, jak uratować kogoś, kto w tym potoku, kto wszedł, kto nie może wyjść, bo go ten prąd zabiera. W te kłamstwa, w te oszustwa, w te fejwy obrzydliwe, w te zmyślone, te cyniczne, sprawdzające się w samym klikaniu, w niczym innym. Bo tylko po to idą. Nieprawdopodobnie nienawidzę tej nieuczciwości. Nienawidzę tej nieuczciwości. A tu, mając świadomość pewnej anonimowości, pewnej, bo można pewnie dojść do każdego, chociaż i tak z trudnościami pewnie przez każdego, bo przez te wszystkie darki przejść, albo przez inne zmyłki, ślepe wrota, pewnie nie dojdziemy do każdego, ale to jest obrzydliwe, że ludzie, źli ludzie się mali, zawistni, dostali takie narzędzie do ręki, to jest okropne. No ale nic, musimy sobie radzić. Raz w lewo, raz w prawo, szukajmy czystej wody.
3: A do rozmowy z Jerzym Kryszakiem jeszcze dzisiaj wrócimy. To nie koniec, ale i Sław, Radia Pogoda. Zostańcie Państwo z nami.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

Urodziłam się w czwartek przypadkiem. Aksamitne ma oczy jak bratki. Pewno więc akurat przez nie w serce się wkradł, bo to dla mnie najmilsze są kwiatki. Zakochałam się nie na umyślnie, pomyślałam, że może czar pryśnie. Ale czarnica nic raczej wzrósł niż i prysł i rozkwita codziennie pomyślnie. I teraz z rękiem myślę, co się stanie,

0: kwiatkiem, płatki z kwiatków obrywam ukradkiem. Wróżąc sobie, czy mnie kocha, lubi, czy nie, czy ten czwartek szczęśliwy był czwartkiem.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: Zapytam, bo jednak to aktorstwo dało panu chyba dużo, myślę sobie w tym... Mam tu na myśli to, jak pan świetnie udaje głosy innych ludzi.
3: Nie, to nie jest tak. To nie jest tak.
2: Aktorstwo nie miało na to wpływu?
3: Ja nie chcę tego... Nie.
2: Okej.
3: To miał wpływ na to kolega, którego trzeba było zastąpić, jak był chory.
2: O matko.
3: I wtedy pamiętałem, jak mówił. Świetnie to robił. Świetnie miał słuch absolutny. Miał taki sposób na przerobienie tego, na złapanie tego głosu. Jak pamiętam, gdzieś chciałem Mazowieckiego robić, no tak coś mówiłem. Coś mówiłem. Dopiero potem usłyszałem, jak raz posługując się metodą kolegi, myślę, złapałem Mazowieckiego, zobaczyłem, że i to nagle mówię sobie, coś fantastycznego. Tak wszystko sypleje, bo miał chyba zęby zrobione, czy coś. No to go pokochałem. Ale to tylko zwróciłem uwagę, że Waldek, mówię o Waldku Okno, który na mnie w polskim zarobił głosy. On w pewnym momencie robił coś 15 głosów, więc już był rozpoznawalny czasami te głosy, więc musieliśmy brać od niego, żeby on szukał nowych, a my weźmiemy sobie jego stare. Stąd wziąłem na przykład Michnika, którego po prostu... Ja słyszałem, jak mówi Michnik, ale nie umiałem wejść na tę ścieżkę. Natomiast usłyszałem Waldka, jak Waldek to nagrywa. Mówię, No mówię, jest, tak? No po prostu jest pod ręką, tylko usłyszeć to. Tak jak Stasiu tym coś... żeśmy jeździli razem przez 2-3 lata w takim większej grupie i Stasiu mówił taki jakiś monolog i potem się coś czepiał Jaruzelskiego i mówił fragmentem jakby próbował zrobić głos Jaruzelskiego. I tak rzadko słucham kolegów, ale słyszę Staśka i tak wiem, że tylko Stasiek robi tak i to coś tam i dał mi tym jednym tym cykiem takim. I wtedy ja usłyszałem obywatele w tym dniu dzisiejszym. I nagle zobaczyłem, bo jakby w rytm. Stasiek mi dał, że on tak cmokał i dał taki rytm. Jak złapałem sobie ten rytm, to ten głos jakby już za tym poszedł. Więc tak się uczyłem. Teraz nie miał nic do tego, tak naprawdę. A szczerze mówiąc, teraz żeby nikt nie słyszał, dobra?
2: Przypominam, że program jest, trwa. Ale proszę.
3: Proszę odejść od telewizorów.
2: Będzie tajemnica teraz.
3: Że tak naprawdę, to ja nie robię tych głosów. Oczywiście, jednocześnie. Ja to nie robię. Ja próbuję wmówić widzowi, że ja mówię bardzo podobnie do pierwowzoru. A ja nie mówię naprawdę. Ja tak lekko go trącam, a ludzie sobie dośpiewują resztę, bo ludzie znają te głosy. Tylko trzeba im tylko wejść na tę ścieżkę. Jak ja ich popchnę, no to oni sobie wiedzą i sami sobie mówią. Oni sobie mój głos przetwarzają i słyszą Wałęsę. No i taka jest prawda.
2: Czyli także znowu wszystko
3: Ja nie jestem człowiekiem orkiestrą, nie, na pewno nie.
2: Jerzy Kryszak był moim i państwa gościem dziś w Alei Sław, ale niebawem możemy pana zobaczyć na żywo, w Krakowie.
3: Tak, to bywam w różnych miejscach, które sprawiają mi o tyle frajdę, tak jak w tym przypadku Kraków, że spotykam ludzi, w tym muszę powiedzieć w moim wieku, a może i młodszych, a może i starszych, którzy chcą coś. Którzy chcą, nie chcę powiedzieć chcą żyć, bo to będzie za dużo, ale chcą być. Nie wolno jednej rzeczy robić. Ja gdzieś spotykam się z tymi uczniami, studentami Uniwersytetu Trzeciego Wieku, albo nawet i czwarty się trafia, więc to jest dla mnie frajda widzieć tych ludzi. To jest zupełnie inny zestaw emerycki. Absolutnie inny. To są ludzie młodzi, za to ich kocham, że mają taki w środku pełen wigor, że im się chce pójść tu, pójść tam, zająć się czymś, nie siedzieć w oknie. Co to znaczy? Teraz wiek się tak strasznie przesunął. Kiedyś 60, pamiętam swojego dziadka 60-65, że to był starszy człowiek. Starszy człowiek. Nie do uwierzenia. To byli starsi ludzie. Wspominam Czesia Wołejko, Świderskiego, którzy odchodząc dla mnie byliby rówieśnikami, tak? Fantastyczni. A to byli jeszcze starsi. Starsi faceci. Wspaniali, ale starsi. Dlatego ta granica się przesuwa. I to, że chcieliśmy mieć te emerytury koniecznie 60-65 i potem nie wiemy, co z tym zrobić, z tym czasem, który się nagle okazuje takim czasami pustym, czasami niewypełnionym przez był. I teraz coś z tym trzeba zrobić. Nie wolno się temu poddać. Nie wolno iść do okna, żeby mieć po lewej stronie z gasłą pelargonię, po prawej też, a w środku ta donica tak patrząca beznadziejnie i czekająca, aż coś zakwitnie. Nie ma co. Nie możemy żyć innym życiem, innych ludzi. Żyjmy sobą. To jest fantastyczne. Ktoś ma malutką, cokolwiek, pasję, niech to nie wychodzi, ale trzeba chcieć. Nie wolno się poddawać, niewątpliwie nie wolno, trzeba iść cały czas.
2: Tam mają już Państwo też mały przykład tego, co się może wydarzyć w Krakowie. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
3: Ja dziękuję.
2: I mam nadzieję, że widzimy się również w Krakowie.
3: Na razie póki co się widzimy.
2: Do usłyszenia Państwu.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
1: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
1: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
1: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
1: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: W Amnesty International nie mamy wątpliwości, że osoby starsze i ich prawa muszą być dostrzegane. Też tak czujesz? Dołącz do kampanii Jestem. Już co czwarty z nas jest po 60. Wszyscy chcemy decydować o sobie, żyć na własnych warunkach i korzystać z możliwości, jakie daje świat. Godne życie należy się nam wszystkim. Więcej informacji o kampanii Jestem na stronie amnesty.org.pl.
5: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml Neozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
7: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
9: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
10: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
11: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
12: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
13: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
14: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Została ostatnia reklama.

0: Radio Pogoda. 104.1 FM. Co jest grane w Opolu?
1: Pora rozpocząć czwartkowe wydanie magazynu Co jest grane w Opolu. Przed mikrofonem Sandra Bruśniak. Witam i zapraszam do wysłuchania dzisiejszej audycji. A w niej przypomnimy o tym, że zostało już tylko kilka dni do końca głosowania w marszałkowskim budżecie obywatelskim.
2: Mogę wybrać dwa zadania. Jedno o zasięgu subregionalnym oraz jedno o zasięgu powiatowym, klikając w okienko przy danym zadaniu.
1: Powiemy także o trwającej akcji Zaczytane Opolskie.
3: Takie wydarzenia budują pewien klimat czytelniczy. Ważne, że mamy ten program, bo on umożliwia, że czasem może to jedno spotkanie jest. Natomiast wiem, że biblioteki radzą sobie. Czasem to są spotkania, może nie z Marcinem Mellerem, ale z lokalnymi osobami.
1: W pierwszej kolejności przypomnimy o tym, że trwa głosowanie mieszkańców w marszałkowskim budżecie obywatelskim województwa opolskiego. Mieszkańcy mogą zdecydować, na jakie lokalne i ponadlokalne inicjatywy zostanie przeznaczona część pieniędzy z budżetu województwa. Trwa już 9. edycja MBO. Do podziału są w sumie 3 miliony złotych, a mieszkańcy wybierają spośród 88 zakwalifikowanych zadań. Głosowanie potrwa już tylko do 30 września do godziny 15. Co ważne, odbywa się ono wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem strony budżet.opolskie.pl w zakładce Głosuj. Każdy mieszkaniec województwa opolskiego może oddać dwa głosy. Jeden na zadanie powiatowe dotyczące powiatu, w którym mieszka, oraz drugi na zadanie subregionalne, obejmujące subregion, w którym mieszkaniec ma swoje miejsce zamieszkania. Warto podkreślić, że głosować mogą mieszkańcy województwa bez względu na wiek. W przypadku osób, które nie ukończyły 16 lat, zarówno zgłoszenie zadania, jak i udział w głosowaniu wymagają udziału rodzica lub opiekuna prawnego. Do wyboru są bardzo różne propozycje zgłoszone przez mieszkańców. Ich opisy można znaleźć na stronie budżetu obywatelskiego województwa opolskiego. To właśnie głosy mieszkańców zdecydują, które z pomysłów zostaną ostatecznie zrealizowane. Mówi Agnieszka Okupniak, dyrektor Departamentu Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu.
4: Mieszkańcy Opolskiego mają głos.
2: Trwa głosowanie marszałkowskiego budżetu obywatelskiego w województwie opolskim. Rozpoczęło się 10 września, potrwa do 30 września. Głosy przybywają nam od pierwszego dnia, jest ich już sporo. Głosy zbieramy tylko w wersji elektronicznej na stronie budżet.opolskie.pl. Jest tam formularz, należy wpisać swoje podstawowe dane. Od razu wyświetlają się zadania dla subregionu i powiatu, w którym mieszkasz. Ja akurat mieszkam w mieście Opolu, dlatego nie pojawiają mi się zadania z Brzegu, z Nysy, z Kędzierzyna, Koźla czy z innych miejscowości. Pojawiają mi się tylko zadania o zasięgu subregionalnym oraz o zasięgu powiatowym z terenu miasta Opola. Mogę wybrać dwa zadania, jedno o zasięgu subregionalnym oraz jedno o zasięgu powiatowym, klikając w okienko przy danym zadaniu. Gdyby chciało zagłosować któreś z moich dzieci, które ma poniżej 16 roku życia, wtedy jeśli wpiszą swój adres, wymagana będzie zgoda rodzica, którą również tutaj mogę zaznaczyć. Kiedy wybiorę już dane zadanie i kliknę, otrzymam SMS-a na swój numer telefonu komórkowego i tego SMS-a wpisuję w system i tym samym potwierdzam wynik głosowania.
1: Mówiła Agnieszka Okupniak, dyrektor Departamentu Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu. Najpierw mieszkańcy zgłaszają swoje propozycje, następnie zgłoszone zadania są oceniane pod kątem formalnym i możliwości ich realizacji. Te, które spełnią wymagania, trafiają pod głosowanie. Na końcu wybierane są zadania, które uzyskały największe poparcie mieszkańców. I to one trafiają do realizacji oraz zostają wpisane do budżetu województwa. Zadania mogą być realizowane bezpośrednio przez samorząd województwa opolskiego we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego albo za pośrednictwem organizacji pozarządowych wyłonionych w ramach otwartych konkursów ofert. Tegoroczna edycja jest już 9. odsłoną tego programu. Marszałkowski budżet obywatelski jest realizowany w województwie opolskim od 2017 roku. Dotychczas w 8 edycjach w głosowaniu wzięło udział ponad 683 tysiące mieszkańców. Wybrano do realizacji 204 zadania, a na ich wykonanie przeznaczono łącznie ponad 22 miliony 700 tysięcy złotych. 7 edycji zostało już całkowicie zrealizowanych. Obecnie trwa realizacja 8 edycji, która zakończy się pod koniec tego roku. Jednocześnie mieszkańcy wybierają projekty w 9 edycji. Budżet 9 edycji wynosi 3 miliony złotych. Pieniądze zostały podzielone porówno pomiędzy 5 subregionów. Na każdy z nich przypada 600 tysięcy złotych. Pierwszy subregion tworzą powiaty Kluczborski, Namysłowski i Oleski. Drugi to miasto Opole oraz powiat opolski. Trzeci obejmuje powiaty Głubczycki, Krapkowicki i Prudnicki. Czwarty tworzą powiaty Strzelecki oraz Kędzierzyńsko-Kozielski. Piąty subregion natomiast to powiaty Neski i Brzeski. Mieszkaniec może głosować tylko na zadania przypisane do swojego powiatu oraz swojego subregionu. Mówi marszałek województwa opolskiego Szymon Ogłaza.
5: 180 różnych pomysłów, które to państwo przysłali do nas, abyśmy mogli je zrealizować i aby dzięki temu różnego rodzaju przedsięwzięcia ze sportu, kultury i innych dziedzin edukacji mogły być realizowane w państwa lokalnych społecznościach. Te wszystkie 80 pomysłów znajduje się na stronie budżet.opolskie.pl. Tam również znajdują się wszelkie szczegółowe informacje dotyczące tego, jak głosować. Ważne, żeby głosować, aby inni nie zdecydowali za nas. Do końca września macie czas, więc polecam budżet.opolskie.pl. Od 10 września do końca września głosujemy nad marszałkowskim budżetem obywatelskim.
1: Mówił marszałek województwa opolskiego Szymon Ogłaza. W marszałkowskim budżecie obywatelskim są dwa rodzaje projektów. Zadania powiatowe mogą mieć wartość od 35 do 75 tysięcy złotych. Ich realizacja obejmuje jeden powiat albo miasto Opole, czyli miejsce zamieszkania głosującego. Z kolei zadania subregionalne mogą kosztować od 50 do 100 tysięcy złotych i muszą obejmować co najmniej dwa powiaty znajdujące się w danym subregionie. Taki podział ma sprawić, że środki z budżetu obywatelskiego trafią zarówno na inicjatywy dotyczące konkretnych powiatu, jak i na przedsięwzięcia, z których mogą korzystać mieszkańcy większego obszaru. Czasu zostało niewiele, głosowanie trwa tylko do 30 września do godziny 15 i jest prowadzone wyłącznie elektronicznie. Warto więc sprawdzić propozycje ze swojego powiatu i subregionu, wybrać jedno zadanie powiatowe i jedno subregionalne, a następnie oddać głos. A teraz przypomnimy jeszcze, że trwa akcja Zaczytane Opolskie i możecie Państwo w bibliotekach w całym województwie spotkać znanych aktorów, autorów książek, pisarzy czy dziennikarzy. W najbliższych dniach między innymi Ujazd czy Grodków odwiedzi Michał Rusinek, a Gogolin oraz Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Opolu Marek Sierocki. Więcej na ten temat opowie Państwu Adam Drosik, dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu.
4: To warto wiedzieć o Opolskim.
3: Zaczytane zaczynało od 30 tysięcy. No jako pilotaż wiadomo, że trzeba. Z roku na rok ta kwota wzrasta. W tym roku jest to 300 tysięcy. W przyszłym roku będziemy prosić o zastanowienie się, czy może ta kwota nie powinna być wyższa, no bo też widzimy, jakie są zachowania na rynku, widzimy, że te negocjacje czasem są, no idą raczej wyższe kwoty niż niższe, no to też jest kwestia jakby realizowania, tak żebyśmy utrzymali chociażby ten poziom liczby spotkań, które mamy obecnie. Ja nie jestem zwolennikiem, że cały czas musimy wzrastać, po prostu czasem warto coś utrzymać, to już jest równie ciężkie, bardzo dobrze się pnie na szczyt, bo widzimy ten cel, niewiarygodnie ciężko jest się utrzymać na tym szczycie, bo jest to pewien płaskowyż, więc tam jest ciężko. I my na tym płaskowyżu właśnie chcemy się utrzymać. Jest Meller, Gortych, Rusinek, Stasiuk, czyli największe nazwiska i znowu skierowane w region, bo to jest niezwykle istotne. W Opolu oczywiście, no to my damy radę, ale chodzi o to, żeby te największe postacie pojawiły się w Głuchołazach, w Prusinowicach, w Byczynie, w Nysie, w Kędzierzynie, Koźlu. Więc to region ma być głównym beneficjentem, bo mówimy o województwie opolskim.
6: I to jest cały szereg spotkań, które odbywają się w jakim terminie?
3: W różnych. No to jest tak. My mamy zakontraktowanych autorów, bo wiadomo, że trzeba ten kalendarz ustawiać z dużym wyprzedzeniem. No i teraz jest kwestia, kiedy mamy te kontrakty, no to jesteśmy w stanie szukać bibliotek, które jakiegoś autora właśnie w tym terminie chcą. W różnych terminach, no jakby różne daty, właściwie już na cały rok jest to ustalone. Szczegóły? Pani dyrektor Zakrawacz, koordynatorka od początku programu Zaczytane Opolskie. Natomiast pamiętajmy, no to nie jest tak, że mówimy o nazwiskach, które będziemy planować. Nie, mówimy o kimś, kogo już mamy zakontraktowanego. No i teraz jest tylko ustalenie terminów, dat. Spora część też już jest w jakimś stopniu, przynajmniej wstępnym, zarezerwowana. Punktowo te spotkania, czasem po 2-3, jeśli chodzi o dzień po dniu z jednym autorem, tak jak mówię, co pozwala lepiej zagospodarować również taką postać, która przyjeżdża do naszego regionu.
6: A czy to nie jest coś trochę tak, że w tych najmniejszych bibliotekach, w tych najmniejszych miejscowościach. Te spotkania w ramach Zaczytanego Opolskiego są jedynym tego typu wydarzeniem w ciągu całego roku?
3: Czasem tak i to jest smutne, prawda? Ale pamiętajmy, że to jest kwestia budżetu. Jeśli mamy pieniędzy mało, no to to jest kwestia, co możemy sobie poradzić. Nie chciałbym, żeby tak było, no bo to też jest kwestia, że takie wydarzenia budują pewien klimat czytelniczy. Ważne, że mamy ten program, bo on umożliwia, że czasem może to jedno spotkanie jest. Natomiast wiem, że biblioteki radzą sobie. Czasem to są spotkania może nie z Marcinem Mellerem, ale z lokalnymi osobami zajmującymi się. Szukamy pewnych rozwiązań, kogoś zaprosić, może mniej gwiazdorską obsadę, ale mimo wszystko pobudzać pewne działania, więc pamiętajmy, że w tych bibliotekach też życie się toczy. Natomiast co daje Zaczytane Opolskie? Te największe nazwiska, te najdroższe, które dzięki właśnie temu wspólnemu działaniu udaje się ściągnąć.
6: Czy od początku tego projektu Zaczytane Opolskie zauważyliście wzrost czytelnictwa w województwie opolskim?
3: Tak, widzimy to, natomiast pamiętajmy, że to nie jest tak, że nagle skoczy nam o kilkanaście procent. Co ma zrobić Zaczytane? Ściągnąć ludzi do biblioteki. To nie przychodzą tylko czytelnicy. Czasem przychodzą osoby, które po raz pierwszy przyjdą, kupią książkę, wezmą autograf. Część z nich nawet przeczyta tą książkę, a jak przeczytą, zobaczą, że to jest całkiem fajne. Warto wtedy wrócić, warto przyjść do biblioteki, może przyjść na kolejne jakieś spotkanie, na kolejne wydarzenia, może na jakieś warsztaty, może pograć w gry planszowe, może po prostu spędzić czas. Biblioteka jest dobrym miejscem do spędzania czasu. Jest to tym tak zwanym trzecim miejscem, w którym możemy w inny sposób też ten czas wykorzystać.
1: Mówił dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu Adam Drosik w rozmowie z Kamilem Kostką. Za stronę organizacyjną odpowiada natomiast wicedyrektor biblioteki Jolanta Zakrawacz.
7: Zacznijmy od tego, że najpierw trzeba ustalić terminy danego spotkania, no i cała logistyka typu przejazdy do bibliotek, noclegi, no już nie wspomnę o wysokości honorariów, ale godziny spotkań w bibliotekach, po ustalenie plakatów, więc to są takie wszystkie rzeczy, które na co dzień nie widać, ale one wymagają bardzo dużo pracy. No oprócz tego ten kalendarz, żeby nam się nie skumulowały liczby spotkań, bo jakby technicznie to wygląda tak, że autor przyjeżdża do Opola i my z Opola zawozimy go do danych jednostek.
6: A tych jednostek widzę na mapie jest?
7: 72 biblioteki główne plus filie biblioteczne, ponieważ spotkania odbywają się nie tylko w bibliotekach głównych, ale w szczególności w tych małych ośrodkach, więc na 31 grudnia 2025 roku było 284 biblioteki.
6: O, no to jest naprawdę spore wyzwanie. Tutaj na tej mapie widzę są zarówno miasta, jak i malutkie wioski.
7: Tak, bo ideą Zaczytanego Opolskiego jest dotarcie z pisarzem, z osobą kultury właśnie do tych najmniejszych bibliotek, które nie stać na zaproszenie niektórych nazwisk, bo tak jak pani dyrektor Kamińska wcześniej powiedziała, no czasem te honoraria są takie, że przewyższają budżety bibliotek, dlatego my też prowadzimy rozmowy, negocjujemy ceny, proponujemy większą liczbę spotkań i wtedy jest możliwość zaproszenia danego autora.
6: A ile osób przychodzi na te spotkania? Czy starcza miejsc siedzących?
7: Zawsze staramy się i to już za to odpowiedzialne są panie dyrektorki bibliotek publicznych, że przewidujemy jakby, żeby tych miejsc siedzących nam starczyło. Więc jeżeli biblioteka jest bardzo malutkim ośrodkiem i nie ma takiej możliwości, żeby zaprosić danego gościa, wówczas te spotkania przenoszone są do większych sal. Nie wiem, do domów kultury, do Urzędu Miasta, w zależności jakie są możliwości techniczne danej biblioteki.
6: A jesteście w stanie to przewidzieć, ile osób przyjdzie?
7: No mniej więcej tak, bo wiadomo, że są nazwiska, które wygenerują nam bardzo dużo uczestników danego spotkania. My już wiemy, jak na przykład w naszej bibliotece był pan Zanussi albo Mariusz Szczygieł, no to już wiemy, że na takie spotkanie przyjdą tłumy. No i wtedy już w naszym interesie leży to, żeby każdy, kto chciałby przyjść na takie takie spotkanie, żeby na to spotkanie wszedł. Także tu w naszej bibliotece akurat mamy możliwości takie dosyć szerokie, bo mamy i salę spotkań, i namiot, który pomieści bardzo dużo ludzi, więc każda z bibliotek tak się stara, żeby każdy człowiek, który przyjdzie na spotkanie, żeby mógł na to spotkanie wejść. Mamy też nowych autorów, ponieważ tak, oprócz właśnie idei takiej głównej, żeby zaprosić znanych i lubianych autorów, my też zapraszamy naszych tutaj miejscowych opolskich, ponieważ chcielibyśmy

0: coraz śmielej podejmują naprawdę ważne tematy i niekoniecznie łatwe do zdefiniowania, ale wydaje mi się, że taniec daje tą możliwość najlepszego, wydaje mi się, opisania naszej rzeczywistości.
1: A czy są jakieś spektakle, które polegają wyłącznie na tańcu i nie za bardzo jest co mówić?
0: Bywa. To będzie krótka odpowiedź. Oczywiście są takie spektakle, to jest kwestia zawsze osobista, które polegają tylko i wyłącznie na samym tańcu i prezentowaniu techniki, nie dające niczego w zamian. W takim sensie ja jako widz staram się oglądać i doświadczać taniec w taki sposób, żebym jednak po wyjściu z teatru coś jednak po obejrzeniu tej sztuki ze mną zostało. A najczęściej nie zostaje, jeżeli widzę tak naprawdę tylko świetne wykonawstwo, które doceniam, warsztat tancerzy, artystów, no ale potrzeba jest czegoś więcej, może jakiejś refleksji, momentu na zatrzymanie, nie wiem, do pomyślenia.
1: A w jakich przypadkach mówimy jeszcze o tańcu, a w jakich już o performancie? I gdzie jest granica?
0: Najczęściej ostatnio spotykamy jakby w takim naszym tanecznym środowisku, ale nawet niekoniecznie tanecznym, teatralnym, że ktoś performuje i to już przestaliśmy mówić, że ktoś występuje na scenie. Coraz rzadziej słyszę w ogóle, że ktoś mówi, że występuje na scenie. Najczęściej mówimy, wykonuje perfo albo, jednak wychodzimy na scenę i występujemy bez względu na to, czy pięknie tańczymy, bardziej tutaj mówię od strony takiej mojej osobistej, jak postrzegam taniec i performance. No, performance najczęściej kojarzymy może w wielkim takim uproszczeniu z wejściem do galerii i z oglądaniem artysty, który się oblewa farbką na przykład i może nie ma to nic wspólnego z tańcem. Nie zmienia to faktu, że również podobną rzecz możemy zobaczyć na scenie i ktoś może powiedzieć, że to nadal jest taniec, więc trochę te granice się zacierają. Ja jednak najbardziej chciałbym jednak oglądać ciało, które dokonuje naprawdę niesamowitego i wyjątkowego zaangażowania właśnie w takim fizycznym sensie, gdzie naprawdę artysta, widzę, że jego ciało jest w 100%, o ile nie w 200%, maksymalnie zaangażowane.
1: Chciałem spytać o jedną rzecz, bo jeśli chodzi na przykład o filmy, o tancerzach, filmy taneczne, zwał jak zwał, mamy filmy rozrywkowe, takie jak w High School Musical, ale mamy też dramaty, takie jak Climax. I pytanie jest, co przeważa w takiej tematyce na scenie teatralnej?
0: Myślę, że na wszystko jest miejsce, bo dlaczego nie pomieszać formy musicalowej i zawrzeć ją, wrzucić ją w spektakl tańca współczesnego, czy teatru tańca, czy w ogóle spektaklu tanecznego. Zależy oczywiście, w jakim kontekście jest to użyte i jaki jest temat oczywiście spektaklu. Jeżeli robi to spektaklowi na plus, no to dlaczego nie? Może zostać to wyszydzone, może zostać to ironicznie potraktowane, ale moim zdaniem miejsce na to jest. Tak samo, no, dałeś przykład Climaxu, czyli takiej, nie wiem, to jest cramping, czy już nawet nie wiem do końca, ale oczywiście no, tam już w Climaxie już reżyser leci po bandzie, bo jednak dochodzą do tego narkotyki, używki i tancerze zaczynają po prostu, mają niezły odpał. Nie o takim tańcu oczywiście mówimy tutaj, jednak chciałbym, żeby artyści i tancerze wychodzili trzeźwi na scenę i z pełną świadomością stali przed nami i pokazali swoją sztukę.
1: No bo jednak, jakby nie patrzeć, Teatr Kochanowskiego uchodzi za teatr dramatyczny, a tutaj spektakle, które zobaczymy na polskiej scenie tańca, przeważają w tematyce?
0: W tematyce, no w nurcie tańca, ale nadal jest to teatr wielu głosów, różnych spojrzeń i teatr, który otwiera się na tego typu inicjatywy, co nas, mnie jako artysty, który na co dzień zajmuje się tańcem i choreografią, bardzo cieszy, ponieważ uważam, że danie takiej oferty może stałemu widzowi tego teatru konkretnego da dodatkową też jakby perspektywę i

0: spojrzenie na sztukę, nie tylko ograniczając się do oglądania sztuk dramatycznych, ale zobaczyć i doświadczyć właśnie taniec i co ten taniec mówi tak naprawdę o nas samych.
1: Który z tych spektakli, które zobaczymy, jest najbardziej trudny technicznie do zrealizowania, jeśli chodzi o liczbę osób na scenie, jeśli chodzi o budowę na przykład scenografii i tak dalej?
0: To są pytania tak naprawdę do koordynacji prac technicznych. Jakkolwiek mam wgląd w te nasze wewnętrzne tutaj korespondencje. Kontaktujemy się z artystami, szukamy rozwiązania, no bo każdy ze spektakli, który podróżuje i jeździ po świecie, podróżuje po różnych scenach, jest pokazywany na różnych scenach i nie każda scena jest taka sama, więc zawsze szukamy rozwiązania takiego, żeby oczywiście artyści byli zadowoleni, ale żeby spektakl był jednak zaprezentowany tak jak oryginalnie powinien być zaprezentowany. Wydaje mi się, że pod kątem może nie jakichś wyzwań technicznych, może być to spektakl Tempo, Kalenio z Finlandii. Co się będzie działo podczas tego spektaklu, nie zdradzę. Natomiast serdecznie oczywiście zapraszam, żeby oglądać każdy z tych spektakli, bo naprawdę warto. Jeżeli chodzi o sam spektakl Tempo, tak jak powiedziałem, nie zdradzę za dużo, ale będzie, myślę, magicznie i będziemy oglądać i zastanawiać się, jak oni to zrobili.
1: Czy dla naszych widzów te zagraniczne spektakle będą miały polskie napisy?
0: Nie, bo najczęściej są to spektakle, jeżeli pojawia się tekst i artysta bądź artystka używają tekstu, mowy. Najczęściej w tych spektaklach jest on improwizowany, więc trudno byłoby stworzyć napisy. W zeszłym roku do jednego ze spektakli właśnie Sylwii Gribaudi, która ponownie gości na naszym festiwalu, była jedna ze scen, która też była improwizowana, natomiast miała taką otwartą jakby formę, w której mogliśmy zaprosić na scenę tłumacza, który bezpośrednio tłumaczył to, co mówią artyści ze sceny i również widownia, która odpowiadała artystom i tak dalej. Nie są to spektakle, oczywiście nie wiadomo w jakim dużym, nie ma tego tekstu angielskiego aż tak dużo, ale też nie jest on na tyle niezrozumiały, żeby trudny, żeby nie został zrozumiały. Więc również na stronie internetowej opisujemy, które spektakle są w języku angielskim i tam, gdzie jest ta informacja podana, naturalnie tłumaczenia na język polski nie będzie, co nie zmienia faktu, że naprawdę warto, nawet jeżeli nie zrozumiemy czegoś w języku angielskim, chociaż wydaje mi się, że coraz więcej z nas zna ten język, nawet w najmniejszym stopniu, to jednak bardzo zachęcam, żeby przyjść.
1: A który z tych zespołów, który zobaczymy na opolskiej scenie, najwięcej podróżuje po świecie ze swoimi dziełami?
0: Najwięcej podróżuje Sylwia Gribaudi. Ostatnio również spektakl Tempo, o którym mówiłem, z Finlandii. Mieli dość zajęte lato. Podróżowali po różnych festiwalach. Nie było łatwo, żeby ich tutaj zaprosić, w sensie takim harmonogramowym, żeby dopracować wszystkie terminy przyjazdów i odjazdów.
2: Mówił kurator opolskiej sceny tańca Janusz Orlik w rozmowie z Kamilem Kostką. A teraz jeszcze przypomnimy Państwu o wyjątkowej wystawie Ślady Emocji, którą podziwiać możecie Państwo w galerii WBP jeszcze tylko do jutra. Mówi Krzysztof Nazimek, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Jadwigi w Opolu i Specjalistycznego Szpitala im. Księdza Biskupa Józefa Natana w Branicach.
3: Opolanie z pasją.
4: Po raz 25 w Bibliotece Wojewódzkiej mamy możliwość prezentowania prac pacjentów, które powstały w obu szpitalach w Opolu Świętej Jadwigi i biskupa Natana w Branicach w ramach terapii zajęciowej. W różne formy, różne treści. Dziękuję Bibliotece Wojewódzkiej za gościnność. Jest to gościnność, której doświadczamy od lat. jako stałe miejsce prezentacji dorobku naszej terapii zajęciowej.
2: Mówił dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego imienia Świętej Jadwigi w Opolu i Specjalistycznego Szpitala imienia księdza biskupa Józefa Natana w Branicach Krzysztof Nazimek. Organizatorzy podkreślają, że wystawa ma także zwrócić uwagę na problemy związane ze zdrowiem psychicznym oraz pokazać osoby chorujące psychicznie z innej perspektywy, jako twórców, którzy mają własne zainteresowania, talenty i potrzebę wyrażania siebie. Wystawa jest częścią obchodów Dni Solidarności z osobami chorującymi psychicznie. Mówi Anna Brzostek, arteterapeutka z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Opolu oraz Szpitala Specjalistycznego w Branicach.
5: Każda praca jest pracą indywidualną, każda praca ma swoją historię, swojego autora. Na warsztatach ceramicznych pracujemy techniką kulkową. To jest technika, która pozwala budować naczynia na formie. Robimy kuleczki, wkładamy do miski, zagniatamy i powstają piękne naczynia. Tworzymy sobie takie formy z kartonika, nakładamy na tą formę nasz materiał i budujemy na przykład aniołki. Mamy również różnego rodzaju ikabany i zazwyczaj jest to jakaś forma liścia. Odbijamy je w glinie i robimy kłady do misk, które tworzą misę na owoce. Efekty są przepiękne. To wszystko będzie można zakupić 25 września. Wtedy jest finisaż naszej wystawy i wtedy też będzie można przystąpić do licytacji, do czego bardzo zachęcam. Są to wyjątkowe rzeczy i drugi raz takie same się na pewno nie trafią.
2: Mówiła Anna Brzostek, arteterapeutka z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Opolu i Specjalistycznego Szpitala w Branicach. A na wystawę zaprasza także Alicja Argier, terapeutka zajęciowa w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym imienia Świętej Jadwigi w Opolu.
6: Serdecznie zapraszam na wystawę Ślady Emocji. Prezentujemy tam prace, które powstały w ramach terapii zajęciowej arteterapii. Głównie będą obrazy, metaloplastyka, ceramika, świece, biżuteria z betonu kreatywnego i różne formy artystyczne. Wystawa będzie się kończyła 25 września. W tym dniu od godziny 16 odbędzie się aukcja prac naszych pacjentów, na którą też serdecznie zapraszam.
2: Mówiła Alicja Argier, terapeutka zajęciowa w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym imienia Świętej Jadwigi Śląskiej w Opolu. Finisaż wystawy odbędzie się już jutro. I tym akcentem kończymy już czwartkowe wydanie magazynu Co jest grane w Opolu. Sandra Bluśniak, dziękuję Państwu serdecznie. Życzę miłego wieczoru i do usłyszenia.
3: Radio Pogoda 104,1 FM.

wiersza w złotych sierpnia pokojach. Moja miłość największa nie wie nic, że jest moja. Czas ją syci jak wino, wyobraźnia upiększa moją miłość jedyną.

lata. Jednak szepnę nieśmiało, kiedyś tamtego lata strasznie panią kochałem. A ty przerwiesz w pół zdania me wyznania zabawne. Ja pana kochałam wtedy latem i dawniej. I nikt prócz małej chwilki żalu nie złączy nas kochana w tym dziwnym życiu śmiesznym balu. Miłości nie wyzna.

po latach, jednak szepnę nieśmiało. Kiedyś tamtego lata strasznie panią kochałem. A ty przerwiesz w pół zdania me wyznania zabawne. Ja pana kochałam wtedy latem i dawniej. I nikt prócz małej chwilki żalu nie złączy nas kochana w tym dziwnym życiu, śmiesznym balu. Miłości nie wyznania.

gdy młodzieniec ujrzy piękną panią, na ulicy długo chodzi za nią. Patrzy tu i patrzy tam i do siebie mówi sam, skąd właściwie ja tę panią znam. Jeśli niedostępna jest dziewuszka,

Czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy

koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Piękna pani robi oburzoną, oczy jej wystawię w lugoploną. Wpierw ogląda jakiś but, potem bluzkę w sklepie mód i w ogóle zimna jest jak lód. Niby dumna widzi chłopca w szybie, patrzy jak mu ręce lekko drżą. On zaś pyta, co powiedzieć takiej rybie. Miasto pogodę znowu pytają, czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Parter dama mówi, co ja robię? Pierwsze piętro twarz różuje sobie, drugie piętro wola już, co pomyśli o mnie stróż? Żegnam pana, wyżej ani rusz. Lecz na trzecim piętrze w swym mieszkanku ramionami w krąg oplata go i caluje w usta szepcząc, mój kochanku, a on cichutko odpowiada to. Ach, pani mieszka sama, nie z mężem swym, nie czeka w domu mama z humorem złym. Dziś na gość nie piżama, jest w łóżku strojem twym. Ach, pani mieszka sama, tyś ideałem mym. Dziś na gość nie piżama, jest w łóżku strojem twym. Ach, pani mieszka sama.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
1: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: W Amnesty International nie mam wątpliwości, że osoby starsze i ich prawa muszą być dostrzegane. Też tak czujesz? Dołącz do kampanii Jestem. Już co czwarty z nas jest po 60. Wszyscy chcemy decydować o sobie, żyć na własnych warunkach i korzystać z możliwości, jakie daje świat. Godne życie należy się nam wszystkim. Więcej informacji o kampanii Jestem na stronie amnesty.org.pl.

0: z Delikartą w Delikatesach Centrum. Została ostatnia reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
2: Reklama.

0: opowieść Radia Pogoda.
1: Helena Mniszkówna, magnesy serc.
2: Stół do podwieczorku nakryty był w ogrodzie pod rozłożystym kasztanem. Tomek nie posiadał się z radości na ten widok dla siebie niezwykły. Zaczął znosić krzesła i stołki, podskakując z uciechy. Joasia natomiast wspólnie z Wojtkiem przybrała biały stół kaliną przyniesioną przez Kasię. O mój Boże, że też to mnie do głowy nie przyszło, klasnęła w ręce Dęboszowa. Zwróciła się do Zebrzydowskiej. Postawiłam jeno na środku stołu róże, bo i syn lubi, jak kwiaty stoją przy jedzeniu. U nas na wsi takiego zwyczaju nie ma, chociaż to jest ładnie. Pani to się pewno dziwi, że Jędrek, pani kolega, ma prostą chłopiankę za matkę. Powiedziała to wesoło z takim szczerym i naturalnym wdziękiem, że Kasia w pierwszej chwili chciała ucałować jej spracowaną rękę. Lecz odrzekła tylko z bardzo ujmującym uśmiechem, pochylona ku Dęboszowej, jest pani wzorem matki, którą czcić i kochać należy. To wystarczy za wszystko inne. Dęboszowa zmieszała się nieco i odrzekła ze wzruszeniem. Pani jest dobra, że i wypowiedzieć trudno, a syn mój to już za panią przepada. Jak czasem zaczną sobie z Tomkiem o pani opowiadać, to mu jeno z oczów, aż te promienie idą. A od i panna Aniela przyszła, zawołała innym tonem, ujrzawszy w ogrodzie zbliżającą się młodą pannę. Po czym dodała, zniżając głos, to panna Żukielówna, nasza nauczycielka w Zagórzanach. Lubi bieduleńka Jędrka, ale cóż, ani wmówić. Dobra to dziewczynina i poczciwa. Sama bym chciała, żeby się żenił z nią, ale widać, nie ma w tym woli Bożej. Panna Aniela zbliżyła się, więc Dęboszowie poszli ją witać i przedstawili towarzystwu. Zajęła się nią Teresa Pobożyna i Strzełecki, który ją znał. Ale młoda nauczycielka tak natarczywie przyglądała się Kasi, że zwróciło to uwagę wszystkich. Po podwieczorku przyszło kilku gospodarzy do Dębosza. Siedzieli w świetlicy, rozmawiając z Andrzejem, Strzełeckim i Pobogiem o gospodarstwie. Pobóg, proszony przez Andrzeja, miał cały wykład o gleboznawstwie i kulturze roli. Mówił o małorolnych gospodarstwach, które zwiedzał ostatnio w Czechosłowacji i stawiał je za przykład jako najbardziej odpowiadające warunkom miejscowym. Pobóg, poruszywszy ulubiony swój przedmiot, wpadał w ferwor, rozwodził się szeroko nad gospodarnością, szybkim rozwojem i praworządnością tego kraju wybitnie rolniczego. Po wojnie, mówił, obywatele czescy, zrzuciwszy jarzmo cudzego poddaństwa, tak samo jak my, potrafili jednak stanąć od razu na nogi, bez wahań i błądzenia. Zjednoczeni i solidaryzowani ideą utworzenia w swej ojczyźnie pierwszorzędnej placówki gospodarczo-rolniczej, na podstawach demokratycznych dążeń idą ciągle naprzód, postępując konsekwentnie i uparcie do osiągnięcia zakreślonego celu. I tą swoją energią i wytrwałą pracowitością zmierzają ku pięknej przyszłości. To przykład dla nas, panowie, abyśmy tak samo nie raczkowali, utyskując i jęcząc wiecznie, lecz abyśmy szli naprzód z wartą siłą, tworząc własną historię i przyszłość w idealnie pojmowanym ustroju społecznym. Gospodarze słuchali Poboga z zaciekawieniem. Jeden tylko Cisak mruknął niechętnie. Dyć, tak się ino gada, ale kto by tu inaczej gospodarzył? Jak je tera, to i będzie. Za naszych dziadów tak samo było i za ojców toż samo. To i nasze syny będą siali i orali, jako i my nie. My już inaczej siejemy i orzemy niż nasi ojcowie, odrzekł Dębosz. Pan Cisak także nie z sochą wychodzi na pole, jeno z pługiem. Pragnąłbym doprowadzić nasze gospodarstwa do stanu takiego postępu, jaki właśnie w Czechosłowacji jest już ogólnie uznany. Na małym kawałku gruntu taki gospodarz ma wszystko, każda pięć ziemi wyzyskana i spożytkowana. Wiadomo, zagranica jęsza rzecz. U nas też inaczej. Pan Dębosz ma dwie włóki, to sobie może się bawić. Ale na kilku albo kilkunastu morgach nic, nikt i nie wymędrkuje i tylo. Pobóg zaczął wtedy opowiadać o systemach prowadzenia małych gospodarstw w Czechach i Danii, którą również zwiedzał w tych samych celach. Ale chłopi oceniali tę kwestię pod swoim kątem widzenia, z wyjątkiem kilku, na których wpływy Dębosza były wyraźne i duże. Strzelecki znał dobrze zacofaństwo chłopskie i za przykładem Andrzeja był cierpliwy. Pobóg zaś trochę się nerwował. A potem znowu zabrzmiał głos Andrzeja. Mamy i w naszej ojczyźnie placówki godne naśladowania, a mianowicie Wielkopolska. Jakkolwiek w czasie tyloletniej niewoli germanizowano ją celowo i umiejętnie, potrafiła się jednak od razu wyzwolić. Tak samo silnym zastępem stanęli obywatele tamtejsi, gdy tylko poczuli oddech swobody w piersiach. Marzeniem moim jest, aby z Zagórzan i wsi okolicznych zebrać liczną wycieczkę złożoną z panów gospodarzy i udać się do Wielkopolski. Byłoby to dla nas z pożytkiem i musimy to przeprowadzić. Na wyjazdy dalsze nie stać nas jeszcze. Warto by przeto zwiedzić własną dzielnicę, której ład i organizację wewnętrzną naśladować możemy i powinniśmy. Głośne pochwały projektu Andrzeja i zachęta wyrażona w słowach nawet znanych oponentów była podnietą dla niego. Mówił jeszcze o kierunkach oświaty i przygotowaniu młodzieży do przyszłych prac społecznych. Potem Strzelecki zabrał głos, przedstawiając konieczność rachunkowości i dobrej administracji w rolnictwie. Wreszcie proboszcz podniósł kwestię ochron zaniedbanych, których niezbędność po wsiach stwierdził dowodami. Wtedy odezwał się gospodarz, najpoważniejszy wiekiem i bardzo szanowany, Piotr Ziółek. Toż o tym cięgiem myśli i gada nam Jędrek Dębosz. Ale siła złego na jednego, żeby wszystkiemu od razu podołał. Wojciechowa nawet do siebie kazała przychodzić małym dzieciakom. Bawiło się to u nich w obejściu, a ogrodzie całe dnie, bez czas, kiej matki bywały na robocie. Ale gdzieżby ta ludzie wszyćkiego nie popsuli? Być to zwyczajna rzecz. Zaczęli zaro gadać, co każdy ma swoją chałupę dla swoich dziecioków i co łaski niczyjej nie potrzebuje. Tak ci doskwierali, a doskwierali sobie samym, a że i dziecioków przestani posyłać do Dęboszów. Ot, i po staremu wala się to po drogach samo, zasmolone przez opieki. I co ta z tego? Nieraz to już bywało, że co mniejsze to konie stratują albo zalezie do żyki i po nim. A co starsze, to nie jednego nieszczęścia przyczyną, jak łońskiego roku, kiej Kowalczyka chałupę spalił pędrak, co do ognia się dorwał. Przy szkole taką chronę można by urządzić, rzekł ksiądz. Nowos machnął ręką. Nie pozwolą albo na ochronkę, albo na to, że proboszcz czasem dzieci odwiedził. Teraz je tak. Choć i ta nasza nauczycielka, panna Janiela, nie ma co, porządna je panna, ale dopiero od niedawna jakości w Boga uwierzyła. Przódź niedowiarek był i dzieciokom to samo w łepetyny kładła, a to już grzech. Dopiero i kiedy zobaczyła, że nasz pan Dębosz do kościoła chodzi i gadał z nią o tym dużo, tak i zmieniła się chwalić Boga. Cisak odchylił głowę w tył i zaśmiał się głośno. A najprędzej to zmieniła się dlatego, żeby sobie Dębosza skaptować na męża. Ot co jest? Andrzej zmarszczył się i poczerwieniał. To jest niesłuszne posądzenie panny Anieli, zawołał wzburzony. Mogła ona zmienić przekonania poprzednie, bo w człowieku dokonują się różne przemiany, ale nie była powodowana względami, o których mówi pan Cisak. No już ci, zaśmiał się chłop. Głupi ten, kto tego nie widzi. I może to i nieprawda, Jędrek uczciwie mówi, odezwał się Ziółek, kiwając białą głową. A wy ta zaraz od głupich, Janie, tak się nie godzi. Co tam młodej dziewczynie ujmować? Choć się tam i zawieruszy w głowie mędrkowanie jakieś, to Pan Bóg to zawdy sprostuje i porządek zrobi, czy wcześniej, czy później, a Bóg łaską swoją oświeci. A że młodej pannie oczy wyłażą na naszego jędrka, to i nie dziwota. Gdzie takiego drugiego znajdzie, ha? Ale się dlatego właśnie przeinaczyła, upierał się Nowos. Dlatego czy dlaczego innego, a dobrze, że się tak stało i nie ma co wytykać, zawołał proboszcz. Ziółek najlepiej powiedział, Bóg łaską swoją oświecił. Jest to może wpływ nauczycielstwa z bąków, dorzucił dębosz. Panna Aniela się z nimi przyjaźni, a to ludzie bardzo uczciwi i religijni. Nie idą za prądem dzisiejszych haseł przeciwnych religii i wybornie działają na uczniów. Szkoła w bąkach za wzór może być stawiana jako idealna uczelnia polska. Panna Aniela już zaczyna iść w takim samym kierunku. Możecie przeto być spokojni o wasze dzieci.
1: Powieść Radia Pogoda. Magnesy serc Heleny Mniszkówny.

0: opowieść Radia Pogoda.
1: Helena Mniszkówna, Magnesy Serc.
2: Nowos jeszcze nie był przekonany, jeszcze coś dowodził. Więc staruszek Piotr Ziółek zażył tabaki, parę razy kichnął, po czym pogładził białe włosy i rzekł z dowcipną miną: co tam po próżnicy gadać, ja uważam se tak. Najlepiej by było, żeby się nasz Jędrek Dębosz z panną Janielą Żukielówną ożenił, to już wtedy wszyćko będzie u nas dobrze. Panna Kiejłania i straśnie na Jędrka łasa, a już i jemu i jej czas na sakrament małżeństwa. Oto moja rada. Prawda, już ci co prawda, wołał Cisak klaszcząc w ręce. Samo sedno ociec Ziółek trafił i my se to już dawno myślimy, rzekł Nowos rozradowany. Dębosz zwrócił się do Ziółka. Nie łączmy, ojcze, spraw publicznych z moimi osobistymi. Ja żenić się jeszcze nie mam zamiaru i pewno nie ożenię się nigdy. A toż co? Cóże to prawisz? Takiego ojca, godnego syna i poczciwej matki na gospodarce pięknej w takim domu osiadły i żenić się nie będzie? A to co znowu za taka moda? On ci dopiero wymyślił. On to... Widzi ta, grzech tak mówić... Wybuchnął staruszek zirytowany. Gorączkowo zażywał tabaki. Dębosz obrócił całą sprawę w żart. Ucałował starca w ramię z szacunkiem, mówiąc wesoło: nie gniewajcie się, ojcze. Stary nie jestem, a co dalej będzie, to nie ma o czym gadać. Gniazda dobrego szkoda. Gniazdo nie zginie, ostatecznie mam brata. Albo on będzie na roli, gdzie tam. Na doktora się szykuje. Ty, Jędrek, takoż inżynierem odbudowy jesteś, ale tobie rola pachnie. Podołasz i to, i tamto, bo lubisz. Od co? A rola, synku, lubi tego, kto ją lubi. Dla takiego jest matką. A kto jej nie lubi, dla niego macochą. Tak to już z przyrodzenia od dawien dawna bywało. Nie turbujcie się, ojcze, gdy jakoś to będzie. Zawołał Nowos. Dębosz je chłop na schwał. I on by tam kobity nie chciał. Juści, no, no, obaczym. Tero tak gada, bo se jeszcze żadnej nie upatrzył. Ale wszędzie na psa mróz. Ojej, nie ma strachu.
3: Chyba, że tak, odrzekł staruszek.
2: Strzałecki i Pobóg wesoło poparli zapatrywania Nowosa. Śmiał się i Andrzej, rozbrojony. Wtem mignęła mu w oczach jakaś postać w ciemnym kącie i znikła w otwartych drzwiach. Światło wiszącej lampy nie sięgało tam i Andrzej nie dostrzegł, kto by to był taki. A tymczasem Dęboszowa zakrzątnęła się koło wieczerzy. Nie godziło się dla dworskich gości nie poczęstować starych przyjaciół ze wsi. Urządziła więc wszystko własnym przemysłem. Ponieważ przeważali mężczyźni, więc razem z proboszczem jedli wszyscy w świetlicy przy stole, dla pań zaś i Joasi nakryty był drugi, mniejszy stolik pod obrazami, na którym całe nakrycie było lepsze i stały kwiaty. Tylko panny Anieli Żukielówny nie mogli się doszukać, widocznie wyszła. Przy wieczerzy i przy obiedzie panował miły gwar wesołych rozmów. Gospodarze mniej obyci i rzadziej bywający u Dęboszów czuli się skrępowani, ale i tych Strzałecki potrafił usposobić jak najlepiej. Reszty dokonało domowe wino z jabłek, roboty dęboszowej, którym Strzałecki, Dębosz i proboszcz wznosili różne zdrowia. Andrzej czuwał nad stołem męskim, Dęboszowa, chociaż miała miejsce między Teresą i Kasią, była oddana całkowicie gościom i częstowaniu ich. Po wieczerzy, pod kasztanem w ogrodzie, Tomek opowiadał Kasi o swoich robotach wykończonych. Obiecywał jej nazajutrz pokazać wszystkie prace z gliny, drzewa i nowe rysunki kredką na kartonach. Ja mieszkam na górce z Wojtusiem, to jutro pokażę, co on bez ten czas zrobił. Po czym ją zachwycać się Andrzejem i chwalić bardzo pobyt w Zagórzanach. To może nie chcesz wracać ze mną? Pojadę, ale jaśnie pan będzie mnie znowu przepędzał. Pana nie ma w domu. Nie ma? Chłopak ucieszył się, aż mu błysnęło w oczach, ale wnet spoważniał. Patrzał na Kasię pytająco i niepewnie. A gdzie jaśnie pan tak cięgiem jeździ, że jego nigdy nie ma w domu? Ma różne swoje sprawy w świecie, interesy. Pani dziedziczka też ma sprawy różne, a budowle jeździ, ale i wraca. Pan Andrzej też często jedzie na długo i też zawsze wróci. Będziesz teraz w szkole, we Lwowie, rzekła Kasia, omijając kwestię. W takiej, co uczą rzeźbić? Wykrzyknął. Nie, tymczasem trzeba się jeszcze uczyć najpierw czego innego. Chłopak sposępniał. Dla Boga, to będą pewno strasznie trudne te nauki. Znowu spojrzał na swoją panią i zakłopotał się. Pani dziedziczka, czego i taka się markotna zrobiła? Coś ci tak jakby się czegoś bojała, czy co? Zamyślił się chwilę i pocałował ją w rękę. Niech się pani dziedziczka nie gniewa na mnie, że powiedziałem, co nauka straszna. Ja się będę przykładał tęgo do onej nauki, bo i pan Andrzej niemało o niej mówił, a nakazywał się uczyć. Wierzę, Tomku, że będziesz dobrym uczniem, rzekła Kasia bezdźwięcznie. Co to jest, pani dziedziczce, la Boga? Zerwał się chłopczyna od jej nóg. Pani dziedziczka kij giezło biała i no oczy świcą. Kasia podniosła się z ławki. Nic, nic, tak coś mnie omroczyło. Otrząsnęła się. Idź już spać, dziecko, już późno, jutro rano jedziemy. A pani dziedziczka nie chora? Nie, gdzież tam? A czego i taka jakaś inna? Kasia ucałowała chłopca. Zdaje ci się, no idź już. Tomek odszedł. Zebrzydowska, nie pojmując, co się z nią dzieje i skąd powstał w niej tak nagle jakiś nieznany lęk, jakieś dziwne uczucie niepokoju, przyłączyła się do strzeleckich i pobogów, którzy, pożegnawszy księdza i gospodarzy wiejskich, wyszli właśnie ze świetlicy. Dębosz odprowadził proboszcza do bramki i wracał do domu. Na ganku nagle stanęła przed nim panna Aniela. Zdziwił się, wiedział wszakże, że wyszła. W świetle płynącym z sieni ujrzał, że miała oczy nabrzmiałe jakby od łez. Nauczycielka podała mu rękę, przysunęła się do niego i szeptała prędko zdyszana. Dziękuję panu, że pan mnie obronił i tak dobrze o mnie mówił. Niech panu Bóg za to wynagrodzi. Kiedy? Co mówiłem? Byłam w świetlicy, słyszałam wszystko, to prawda. Pan mnie zmienił, pan mnie przekonał. To nie nauczycielstwo z bąków, to pan sprawił, że jestem inna. Koledzy kładli mi w głowę to i owo i przewrócili w mózgu. Popisywałam się przed panem swoją niewiarą, myśląc, że pan, wykształcony i nowoczesny, jest także bezwyznaniowym i że to się panu we mnie podoba. Mówili mi zawsze koledzy, że tylko naiwni wierzą i że wstyd się do wiary przyznawać, bo to zabobon ludzi prostych i głupich. Teraz widzę już i myślę inaczej przez pana. Panu będę wdzięczna całe życie, że pan, znając prawdę, stanął w mojej obronie. Panno Anielo, niech pan nic nie mówi, już wiem i rozumiem wszystko. Prędko uścisnęła jego rękę i zbiegłszy ze schodów, zniknęła w cieniach nocy. Andrzej patrzył za nią chwilę, po czym zamyślony okrążył dom i znalazł się w ogrodzie. Z daleka, pod lipami, całe towarzystwo spacerowało jeszcze rozmawiając. Gwiazdy świeciły jasno na szaro-błękitnym niebie, ale cienie pod drzewami były głębokie. Z pól dobiegało tu wołanie derkaczy. Dębosz stanął pod kasztanem i zapatrzył się w okna świetlicy i alkierza oświetlone jasno, gdzie matka jego z Franką pościelały łóżka. Ona ze mną pod jednym dachem pierwszy raz w życiu. Przymknął powieki i zasłuchany w szept własnej duszy oddał się całym marzeniom. Jak długo stał, nie potrafiłby określić. Ocknął się, usłyszawszy prędkie kroki za sobą. Ale cóż znowu mogłoby się stać, mówił Strzelecki. Pani Kasiu, to jakieś przewidzenia tylko. Gdzież teraz jechać? Już północ. Po co i na co? Muszę, koniecznie muszę. Dręczy mnie coś tak okropnie, że już dłużej nie mogę, mówiła Kasia, widocznie bardzo podniecona. Dębosz oprzytomniał i prawie przeraził się. Wyszedł spod kasztanu naprzeciw idących. Co się stało? No wyobraź sobie, Jędrek, pani Kasia chce wyjeżdżać na noc do domu. Dlaczego? Pani ma jakieś złe przeczucia, rzekła Dada idąca razem. Ależ jakie, co? Kasia chwyciła go za rękę. Niech pan zaraz zbudzi mego szofera. On jest przygotowany do drogi, ja wiem. Muszę jechać natychmiast do Kromiłowa. Tam się coś stało. Jadę bezwarunkowo. Tyle było energii i stanowczości w jej głosie, że Andrzej nie oponował więcej. Zacisnął usta i poszedł do budynków. Nie pomogły już tłumaczenia pań i prośby Dęboszowej, ani nalegania Strzeleckiego i poboga. Kasia była stanowcza, prawie rozgorączkowana. Ale Tomek spał już mocno i nie był zupełnie przygotowany do drogi. Niech on zostanie u nas, ja go sam do Lwowa odwiozę, rzekł Andrzej. W kwadrans potem Kasia wyjeżdżała z Opłotków za grody Dębosza. Gdy cały dom był już uśpiony, Andrzej poszedł drogą, którą odjechała. Szedł w noc ciemną, tocząc walkę z uczuciem, którego nazwać nie umiał.
1: Powieść Radia Pogoda. Magnesy serc Heleny Mniszkówny.

0: Powieść Radia Pogoda.
1: Helena Mniszkówna. Magnesy serc.
2: Nad stołami gry unosiły się ciężkie pasma szaro-błękitnego dymu z cygar. W sali słychać było przyciszony pogwar rozmów. Czasem wytryskiwało głośniejsze słowo lub zadzwonił krótki, nerwowy śmiech. Stoły obsadzone były gęsto sylwetkami mężczyzn. Brzęk złota i szelest banknotów oznajmiał gry bardzo ciekawe. Największe zainteresowanie wzbudzała gra wytwornego Polaka z równie wykwintnym Włochem. Wycieńczenie fizyczne i znużenie duchowe wyzierało z ich oczów. Bogaty Polak Zebrzydowski, znany tu w szerokich kołach paryskich od dawna, i hrabia włoski Korowicini walczyli już od kilku dni przy stole bakarata z zawziętością, która zaciekawiała i podniecała wszystkich bywalców klubu. Wiedziano, że walka ta o charakterze pojedynku przepłukała już kieszenie obu partnerów, głównie Zebrzydowskiego. Niedawno wygrał on ogromną sumę od Włocha, lecz znowu znalazł się na drodze do ruiny. Niektórzy z graczów, widząc zimną krew Zebrzydowskiego, byli o niego spokojni. Znali go zresztą jako utracjusza i hulakę na dużą miarę. Informowali się wzajemnie. Przez życie swoje więcej złota puścił za granicą, niż sam waży, i wszystkie jego kochanki razem wzięte. Do rozmowy wtrącił się stary baron, w złotych binoklach na nosie i twarzą zaspanego fauna, i mówił, ale dawniej nie grał. Czasem tam coś bez zapału postawił, twierdził zawsze, że jest zbyt bogaty, aby kogoś obdzierać na stole, wolałby na gościńcu, gdyby mu przyszła taka fantazja. To o wiele ciekawiej. Lubię tego chłopca, dodał zezując w stronę Zebrzydowskiego. Ma rasę i tupet, co razem w parze nieczęsto chodzi. Lubię go. Ma oprócz tego pieniądze, rzekł ktoś inny, a to najbardziej usprawiedliwiony tupet. Baron skrzywił się, czyniąc z siebie w tym grymasie istnego potwora. Teraz ma mniej pieniędzy, ożenił się niedawno. Ba, to klapa. Wcale nie. Odbył przy żonie obowiązującą, że się tak wyrażę, dżentelmeńską siestę i znowu prysnął w świat. Koneser płci pięknej, pierwszej wody, niezrównany. Ostatnią zdobyczą, jak dotąd, była margrabina Rimaldi. Cud świata. Margrabia dostał paraliżu ze zgryzoty, gdy Zebrzydowski ukradł mu żonę. Była wierna staremu mężowi, dopóki nie ujrzała Wara. On ma na imię Edward. War. Lubię go. Poleciała na Wara, to było swego czasu powiedzenie en vogue. Ale jest jeszcze aktualne. Ktoś tu kogoś rzucił, bo margrabina już w objęciach miliardera amerykańskiego, wtrącił dobrze powiadomiony partner. Szut, pewno ona jego, skoro tamten miliarder, War już pierwszej swojej lampartiej skóry pozbył się. Była świetna i długo mu służyła. Wyleniała. Podobno on miał w Rosji kopalnię złota, więc skoro Sowiety i tak dalej. Teraz ma długi i żonę. Tak, to już można wylenieć. Dobrze się jeszcze trzyma, ma minę i sznyt i słono gra. Ależ się zawziął na Korowiciniego. Najgrubszy gracz, War zawsze uznawał najwyższe stawki. Rozmowy wlokły się ociężale, ożywiały się co pewien czas w miarę poruszenia ciekawszych tematów, tylko brzęk złota i szelest papierów dźwięczał zawsze jednakowo w zadymionej sali. Freski na ścianach, przysłonięte dymem, były brudne i mętne. Elektryczne kule lamp opalowych podobne były do księżyców w fazie zaćmienia i świeciły trupio. W drugim, mniejszym lokalu przy bufecie brzękały kielichy. War Zebrzydowski odcinał się Korowiciniemu, jak gdyby walczył na szpady. W tej grze o zwyciężenie przeciwnika wyglądał niesamowicie. W oczach jego migotały ostre i szybkie jak błyskawica połyski, twarz miał chłodną, alabastrowo-białą. Nerwowymi, długimi palcami zbierał i składał karty, wypieszczonymi paznokciami dzwonił w złote monety. Poza przebiegiem gry nie istniało dla niego nic więcej. Stawiał stawki ryzykowne, czym podniecał partnera, oburzając go niejednokrotnie. Sam zdawał się być spokojny, tylko zaledwo dostrzegalny skurcz ust zdradzał w nim niecierpliwość. Już parokrotnie bliskim był tej sumy, jakiej potrzebował do zrealizowania swych planów i znowu tonęła w gromadzie złota leżącego z paradą obok przeciwnika. Gonił resztkami. Czuł to, że jeszcze parę przegranych stawek, a musi pożyczyć. Tym, który brał w zastaw honor Zebrzydowskiego na udzielaną mu pożyczkę, był baron o twarzy fauna. Var nazywał go mitologicznie panem i mówił często, gdy pan nie udziela pożyczki, klub ogarnia panika. Obecnie doznawał lekkiego niepokoju, czy panika nie ogarnia jego samego przede wszystkim. Lecz jak zwykle nie nazbyt się nad tym zastanawiał, bo ciągle liczył na zdystansowanie swego partnera. Masz szczęście, bestia, myślał zły. Widocznie ani jedna donna mobile nie zmieniła nigdy dla niego swoich ideałów. Niebezpieczny tylko w kartach i trzeba właśnie, bym się z nim zetknął do starego diabła. Pod koniec dnia stawał się bardziej zdenerwowany i więcej przegrywał. Pił burgunda i grał, pił i grał i urągał sobie i szydził. Wreszcie przegrał wszystko. Zaśmiał się szyderczo. Nastąpiła przerwa. Var przy bufecie z niedbałością i nudą zwrócił się do barona. Zaczyna się panika w mojej kieszeni. Jakże, baronie, czyż dopuścisz do tego, by papiery na mojej giełdzie zrobiły bessę tak gwałtowną? Może być zaraz hossa, ale za to moja giełda ma bessę. Jaka na to rada? Oddam pożyczkę, nie jestem bankrutem. Spodziewam się, jednakże pragnąłbym, by ta wasza batalia skończyła się wkrótce, bowiem wy walczycie, ale ja ponoszę konsekwencje za was wszystkich. Czyli że gnębi barona wojna ekonomiczna w jego kieszeni? No, pan da sobie radę, mając do czynienia z dżentelmenami. Stuknął się kieliszkiem z baronem i spytał niedbale. Komu tedy życzysz, baronie Wiktorii? Panu oczywiście, wszak to równoznaczne z tym, gdybym jej życzył samemu sobie. Na cześć mojej Wiktorii, wiwat! Var podniósł znowu kielich napełniony rubinowym płynem. Do dna, baronie, dziś rozstrzygający dzień, ostatnia stawka. Jak to mam rozumieć? Że dług barona dziś zostanie uregulowany. A jeśli pan przegra znowu, na mnie proszę już nie liczyć. Baron rozłożył ramiona. Raczej zgadzam się na największą panikę w klubie niż na pożyczenie komukolwiek z panów najdrobniejszej sumy. Nie będę żądał więcej, rzucił Edward z dumą. Ale czy wolno spytać, dlaczego baron te rzeczy przesądza? Jestem goły. Współczuję. Var zrobił zabawną minę. Teraz może ja będę rewanżował się baronowi. Czym? Zebrzydowski zmrużył oczy. Oddam z wygranej i będę mógł pożyczyć. Dziś odegram się dużą sumą. Dzień mojej szansy. Pan zdjął binokle, przecierał je kawałkiem zamszu i patrzył na Vara roześmiany oczami krótkowidza z miną satyra. Współczuję. Naśladował zupełnie ton i głos Vara. Co to znaczy, baronie? Nic. Widzę tylko, że pan ma nadzieję szansy w grze, a to w karierze salonowego lwa dowodzi pewnej rezygnacji z innych szans. Edward roześmiał się szczerze. Byłbym tylko godnym partnerem Korowiciniego, który stale wygrywa. Ale mnie porażka taka nie grozi. Płynę en pleine chance. Wychylił nowy kielich wina, oczy błyszczały mu nienaturalnym blaskiem. Wyszli do bocznego gabinetu i tam baron wręczył Zebrzydowskiemu żądaną sumę. Uważam to za dług honorowy. Dziś już za późno, zatem spłata do jutra, najwyżej ufam panu. Dziękuję, jutro pod słowem honoru. Uścisnęli sobie dłonie. Zebrzydowski z nowym zapasem grubej gotówki usiadł do stolika. Płyniemy, rzucił obojętnie partnerowi. Korowicini uśmiechnął się złośliwie. Kotwica podniesiona. O, od razu taka stawka? Jesteśmy zatem na pełnym morzu. Zaległa cisza. Znowu dźwięk złota, znowu znamienny szelest poważnych banknotów, sinopopielata mgła dymu.
1: Powieść Radia Pogoda. Magnesy serc Heleny Mniszkówny.

ścieżce, co wiodła przez pola kwitnące, kaczor kaczuszkę prowadził za rączkę wśród maków czerwonych, co do niej mrugali i klaniali się. Kaczuszka do ojca tak rzekła: papa, czy zdobyć czerwony mak łatwo się da? Nie łatwo go zdobyć, kaczuszko, rzekł na to papa. I po tym dodał, jedząc liść salaty, bądź mądra i po

ścieżce, co wiodła przez pola kwitnące, mak ujrzał małą kaczuszkę na lące. I trudno uwierzyć, pokochał ją ze wszystkich sił, bo też młody był. Mak zaraz mamusię zapytał: mama, czy zdobyć kaczuszkę tę łatwo się da? Nielatwo jest zdobyć kaczuszkę, odrzekła mama, bo jeśli byś kaczuszkę

Aż kiedyś, już nie wiem, od gdzieś w końcu wiosny, każdy z nas przecież miał romans miłosny. Wziął mak malutką kaczuszkę w ramiona i pobrali się. Lecz zaraz niedługo łzy spadły gorące, kosiarze skosili już kwiaty na lące i tylko wspomnienie zostało po makach kwitnących.

jak to dziewczyna. Niestety, krótko trwa piosenka, nutki się kruszą, słowo pęka. A kto się na miłości zna, wie, że to jeszcze krócej trwa. Ta miłość też nie była inna, rzuciła chłopca zła dziewczyna. Tak czasem szczęście

0: jak to dziewczyna.
1: Radio Pogoda.

0: Radio Pogoda. Przeboje na każdą porę dnia.
1: Prowadź mnie ulicą, prowadź, że za rękę. Wszystko mnie zachwyca w twym kamiennym piekle.